0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt, to znaczy trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy.

Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają, to znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne, nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich, czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o brawurze. Znacie takie słowo? Brawura? Ładnie brzmi, prawda? Brawura, dźwięcznie, to jest takie słowo donośne. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, co ta brawura znaczy. Czy to coś dobrego? Jak myślicie? Brzmi ładnie, ale niczego dobrego nie

nie znaczy, bo brawura jest wtedy, gdy chcemy się popisać. Na przykład przed nami nagle jakaś sytuacja, której trochę się boimy i wiemy, że lepiej byłoby nie ryzykować. Na przykład stoimy nad wartkim, czyli takim szybkim strumieniem, albo nad rwącą rzeką. No i zastanawiamy się, przejść, przeskoczyć. No, przeskoczyć się nie da, bo strumień za szeroki, tym bardziej rzeka. Więc przejść czy nie przejść? No i tak się zastanawiamy i rozum nam podpowiada, że lepiej nie przechodzić. Ale czasem niestety coś nas podkusi, zwłaszcza gdy chcemy się popisać, jacy to nie jesteśmy odważni. No i przechodzimy, ale często co się zdarza? Na przykład natrafiamy na jakiś śliski kamień w tej rzece albo na zapadające się dno. I o wypadek nie trudno. I wtedy, czy możemy powiedzieć, że byliśmy odważni? Nie. Możemy powiedzieć, że wykazaliśmy się brawurą, czyli zlekceważyliśmy niebezpieczeństwo, chcieliśmy się popisać, no i nic dobrego z tego nie wyszło. Brawura nie jest niczym dobrym, choć słowo, samo to słowo brzmi ładnie. Ale odwaga, która jest blisko brawury, jest już czymś zasługującym na podziw, bo odwagę mamy wtedy, gdy wiemy, że czegoś się boimy, a mimo to próbujemy coś zrobić, tylko nie lekceważymy niebezpieczeństwa. Proponuję, żebyście porozmawiali teraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, może o tych, które już wam się przydarzyły, albo o tych, które sobie tylko możecie wyobrazić, i porozmawiajcie o tym, jak się zachować w takich niebezpiecznych sytuacjach. Jak myślicie, jak lepiej? Z brawurą czy z odwagą? Powodzenia, odwagi, ale wcale nie brawury wam życzę. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka i zapraszam was, kochane dzieci, w podróż po Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym wam się kojarzy? Z końskimi kopytami. Bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta, jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli Końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to Międzyzdroje, czy te Międzyzdroje? Te. Międzyzdroje tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do Międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się Międzyzdrojom, tak jak zwojom i mieszkamy w Międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa Końskie, i nazwa Międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce tak jak Końskie i tak jak Międzyzdroje. Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!

widowa z pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka i bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, także mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych i to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie, chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku, czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła 7:00. Martyna Chuderska i Ania Jamczyk. Witamy w Poranku Polskiego Radia Dzieciom.

Już 6 minut po godzinie 7, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Kłaniamy się wszystkim. Słońce zagląda nam do studia. Jest bardzo przyjemnie, choć dzisiaj też wietrznie. O pogodzie słów kilka za moment, a na początek kilka informacji związanych z dzisiejszą audycją. Drodzy Państwo, dzisiaj będą towarzyszyły nam takie zwierzątka, które są bardzo charakterystyczne. Nie wyobrażam sobie, żeby wśród Was był ktoś, kto tego zwierzaczka jeszcze nie widział. Może się do nas odezwie. Taki charakterystyczny dźwięk zwierzątko to wydaje. Dzisiaj ciekawostki związane z kaczkami, więc zapraszamy Was do dyskusji. Bliziutko mojego domu mieszkają kaczki rozmaite i chłopaki i dziewczyny, bo zazwyczaj bywa niestety tak w tym świecie, że dziewczyny są troszeczkę, nie powiem, że brzydsze, ale może takie mniej efektowne mają kolory. O, tak, z tego wybrnijmy. Mniej zwracają na siebie uwagę. A może tak, dlaczego tak jest w świecie ptasim? Na to pytanie też spróbujemy znaleźć odpowiedź. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do studia. A skoro o kaczkach mowa, to przywołamy też kilka kaczek z literatury dziecięcej i ze świata baśni. W związku z tym baśniowym światem w naszym studiu pojawią się po godzinie 8 goście prosto z Teatru Lalka, który przygotowuje nową premierę. Premiera odbędzie się już w najbliższą sobotę, czyli 30 maja o godzinie 17, a tytuł wspomnianej premiery to Brzydkie kaczątko. Numer telefonu do studia przypomniałam, to jeszcze szybciutko adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. O godzinie 7.30 zapraszamy Was do wzięcia udziału w rodzinnym budziku. Poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Będzie można też zdobyć zaproszenia nie tylko do teatrów, ale dziś także do kin na nowe przygody Skarpetek. Wczoraj gościliśmy w studiu Justynę Bednarek, która opowiadała przede wszystkim o książce, a od piątku, czyli od 29 maja na ekrany kin wskakują zupełnie nowe skarpetkowe odcinki. My będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenia do wykorzystania od 1 czerwca w konkretnej sieci kin w całej Polsce, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i że to będzie jeszcze taki kolejny kamyczek do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. A propos Dnia Dziecka, to będę też przypominała o tym, że do dziś, bo zerkam na datę 27 maja w kalendarzu, można przesyłać zgłoszenia, jeżeli chcecie poprowadzić 1 czerwca audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Szczegóły oczywiście za moment, żeby nic nam się nie pokręciło, więc sprawdzimy pogodę zaraz po piosence.

0: pogoda.
1: 13 minut po godzinie 7. Sprawdzamy pogodę. Dziś słońce nas przywitało od samego rana i będzie nam przez cały dzień towarzyszyć, ale proszę się nie zdziwić, bo oprócz tego dość silne podmuchy wiatru, szczególnie na południu i na północy. No być może ci, którzy już wyszli z domów i ruszyli do szkół, do przedszkoli, to odczuli, ale to jest bardzo, bardzo przyjemny wiatr. W nocy troszeczkę popadało, gdzieniegdzie, więc niebo jest zasnute chmurami i dzisiaj to nie są takie chmury kłębiaste, tylko przyjrzyjcie się, one są takie troszkę poszarpane, jak niteczki. No, wygląda to wszystko uroczo. Będziemy oczywiście monitorować sytuację. Słońce wysoko, wysoko na niebie, a temperatura w kraju nadal dość wysoka. Chociaż, tak jak wczoraj wspominaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, więc proszę trzymać się dzielnie i zjeść porządne śniadanie.

deszczu, chmur, wiatru, upałów. Departament przelotnych opadów, sekcja burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę w słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność znakomicie. Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek. Nic nie dzieje

piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda, już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

17 minut po godzinie 7. Jestem bardzo ciekawa, czy wy jeszcze śpicie, bo telefon milczy. No, mam nadzieję, że za chwilkę się rozdzwoni. Nie tylko w sprawach pogodowych, ale przede wszystkim, że będziecie mieli ochotę porozmawiać na temat kaczek. Kaczki są tak ciekawymi i pięknymi stworzeniami. Wiecie, że zwykle migrują między wysokością 60 metrów a 1200 metrów. Tak wysoko, wysoko w powietrzu. Są wszystkożerne. Uwielbiają trawę i rośliny wodne, i owady, nasiona, owoce, ryby, skorupiaki. Także to ich menu jest naprawdę bogate, ale pamiętajcie, bardzo proszę, żeby kaczek nie karmić chlebem. O tym często wspominamy w Polskim Radiu Dzieciom, szczególnie w takim okresie zimowym, kiedy kaczki lekko nie mają. Ale może na dobry początek pytanie do was, czy gdzieś w pobliżu waszego miejsca zamieszkania dostrzegliście jakąś piękną kaczkę, jak ta kaczka się zachowywała i co wyrabiała. Ja obserwuję kaczki, które w takim, jakby to nazwać, niektórzy by powiedzieli kanałek, jeszcze inni ciek wodny, sobie nurkują i to nurkowanie jest imponujące, bo zazwyczaj oczywiście widać tylko kuperek kaczki, która czegoś tam szuka pod wodą. Czasami spacerują w parach, czasami w większych grupach, czasem są cichutkie, a czasem całkiem głośne. Chyba dość dobrze reagują na inne stworzenia spacerujące wokół wspomnianego kanałku, bo nie reagują jakoś tak nerwowo na psy na przykład, które też tam spacerują ze swoimi przyjaciółmi, ludźmi. Chyba są już dość oswojone. 22 645 20 55 numer telefonu do studia, a my czekamy na pierwszego sprytka, który się do nas dodzwoni.

0: Jako pierwszy dodzwonił się dzisiaj do nas Tymek. Halo, halo, dzień dobry, Tymku. Słyszysz mnie dobrze?
1: Tak.
0: Och, ja ciebie teraz już też. Dzwonisz z domu, czy wyszedłeś już do swoich zajętości?
1: Jadę do przedszkola.
0: Ach, rozumiem. A w jakim mieście nas słuchasz? Skąd do nas dzwonisz? Przepraszam. Chyba mamy jakiegoś chochlika na tej linii, który nam przeszkadza i ja ciebie tak jednak słabiutko słyszę. No, ale spróbuję. Powiedz, Tymku, czy w pobliżu twojego domu mieszka jakaś kaczka?
1: Nie, trochę nie słyszę.
0: Nie słyszysz mnie jednak. A teraz? Troszkę lepiej?
1: Nie.
0: Czy nadal nie?
1: Nie jest.
0: Nie jest dobrze. No trzeba będzie coś tutaj wyczarować. A powiedz, słuchasz nas przez...
1: Zacina.
0: Zacina. Może to wiatr, który dzisiaj się zerwał i tak zacina? No nie wiem. A teraz jest trochę lepiej?
1: Udało się.
0: Udało się. No to cudnie. Bardzo się cieszę. Tak. Czy to powtórzę pytanie, jeśli pozwolisz. Czy w pobliżu twojego domu mieszka jakaś kaczka?
1: Leciały mi kaczki.
0: Leciały kaczki. Mhm. A co ty w ogóle myślisz na temat kaczek? Czy to są ciekawe zwierzaki, czy nie? I co taka...
1: Tak.
0: Ciekawe. Ja też myślę, że ciekawe i że całkiem mądre. A jak myślisz, co taka kaczka najbardziej lubi? Jak dzień takiej kaczki może wyglądać?
1: Trawę.
0: Trawę lubi. Aha, to tutaj poszedłeś w tematy kulinarne. No myślę, że tak, że kaczki między innymi trawę sobie czasami skubią, ale wspominaliśmy o tym, że są wszystkożerne i zjadają także takie małe stworzonka. Czasami uwielbiają różne przysmaki. A jak myślisz, jak taki dzień kaczki wygląda? Co ona może porabiać?
1: Nie rozumiem, co to dzień kaczki.

0: Słabo cię słyszę, Tymku, niestety. Nie wiem, czy my mamy dalej kłopot tutaj z połączeniem. To może spróbujemy umówić się tak, że jak będziesz miał jeszcze czas, to...
1: Ja mam problem.
0: No problem. No właśnie, my tutaj też mamy problem. To może ten problem uda się pokonać jeszcze raz. Spróbujesz do nas zadzwonić za chwilkę. Ale na wszelki wypadek, gdyby się nie udało dodzwonić, to chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Mama, tata, Jaśka, moich kolegów,

0: moich kolegów z piłki nożnej.
1: Tak.
0: I to wszystko.
1: Bardzo ci dziękuję za telefon i za tą próbę, jaką podjąłeś opowieści o kaczce. No, mamy tutaj jakiś mały techniczny kłopot. Mam nadzieję, że sobie z nim wszyscy poradzimy. Dobrego dnia ci życzę, Tymku. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Ten sygnał oznacza, że za momencik w szranki staną dorośli. 22 645 20 55. Proszę śmiało telefonować. Mam nadzieję, że tu żadne chochliki, wiatry, burze i inne zawiłości nam nie przeszkodzą w rozmowie. Zaraz to sprawdzimy. Czekam już teraz na pierwszego dorosłego, który się do mnie dodzwoni.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wiej, wiej. Ej, ty chłopcze, na nim jest, ty możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Dodzwonił się do nas pan Sebastian.

0: Sebastian i Oliwka. Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Słyszycie mnie dobrze?
1: Dzień dobry. Tak, słyszymy dobrze. Och,
0: no
1: tak.
0: To bardzo się cieszę. Czyli tutaj już wszystko jest w porządku. Może wcześniej był kłopot z połączeniem z jednym z naszych słuchaczy. Panie Sebastianie, w jakim pan dzisiaj nastroju?
1: Dobrym.
0: Cieszę się. Słonecznym. A skąd dzwonicie?
1: Z Krakowa.
0: Czyli w Krakowie świeci słońce. A jest tak wietrznie jak w Warszawie?
1: Nawet nie. Nawet patrząc po drzewach nie wieje. Mhm.
0: Czyli przyjemna środa. Bardzo się cieszę. Panie Sebastianie, zna pan jakąś kaczkę?
1: Czy ja znam jakąś paczkę?
0: Kaczkę. Kaczkę. Takie zwierzątko, tak.
1: Kaczka, dziwaczka. Przepraszam, usłyszałem paczkę.
0: Dziwaczkę pan zna. I bardzo dobrze, bo do tego zmierzam. Wiersz autorstwa Jana Brzechwy, opublikowany w 1939 roku, dawno, dawno temu. No a kaczka, wiadomo, indywidualistka i jaka kreatywna do tego. A co pan na to, żeby dzisiaj spróbować choć fragmencik tego wiersza wyrecytować o kaczce dziwaczce?
1: Jak mi Oliwka pomoże? Pomożesz, Oliwka?
0: Oliwko, pomożesz, tacie?
2: Tak.
0: Cudownie. Ja tak czuję, że wy jesteście zgranym duetem i sobie bez żadnego problemu poradzicie. No to spróbujmy. Nad rzeczką opodal krzaczka.
1: Krzaczka.
2: Mieszkała kaczka dziwaczka.
1: Lecz trzymać się
0: rzeczki.
1: I robiła piesze wycieczki.
0: Tak.
1: Raz więc o fryzjera poproszę kilo sera. Obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Apteki poszła do praczki kupować nowe znaczki.
0: Gryzły się kaczki okropnie.
1: A niech tą kaczkę gęś kopnie. Miała zaciemkę staro. Piła deską makaro.
0: A gdy połknęła dwa grosze? Pamiętacie, co mówiła?
1: Mówiła, że odda potem.
0: Tak jest. Dziwiły się inne kaczki. Co
1: kaczki
0: będzie z takiej?
1: Z takiej dziwaczki.
0: I co tam się stało na końcu, pamiętacie?
2: A w końcu
1: znalazł się kupiec.
0: Kupiec się znalazł.
1: Kupiec.
0: Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy.
1: Należy prywatnie.
0: Lecz
1: biał obiad podając, bo kaczki zrobił się zając. Zatłukały w buraczku.
0: Taka to była
1: dziwaczka.
0: Dziwaczka. Ale się krasnoludki wyrywały już wcześniej, żeby wam bić brawo, bo one się nie spodziewały, że wy powiecie prawie cały wiersz. No brawo, prawie pięknie.
1: Tak.
0: Cóż za pamięć. Kiedy się nauczyliście tak ładnie wierszyka o kaczce dziwaczce? Oliwka
1: ja w
0: przedszkolu. A pan
1: w szkole podstawowej.
0: Czyli cofnęliśmy się dzisiaj w czasie. Lubił pan swoją szkołę, panie Sebastianie?
1: Myślę, że tak. Lubiłem. Fajnie było. Nie było tyle obowiązków.
0: Prawda? Człowiek tak inaczej trochę żył. Nie miał trosk, nie musiał się martwić różnymi sprawami. A jakby pan miał taką możliwość, żeby przenieść się na jeden dzień, to do której klasy by pan wrócił?
1: Siódma.
0: Tak. I to szkoła
1: to zaraz przed tym, że się ją kończyło.
0: No tak, bo w ósmej to już trochę więcej tam stresu było przed pójściem do szkoły średniej. A siódma to tak bezpiecznie, już taki człowiek jest takim trochę doroślakiem. Tak,
1: dokładnie.
0: To też dobrze wspominam siódmą klasę. To gratuluję serdecznie zdobycia radiowej niespodzianki. Wysyłamy oczywiście do Krakowa. Serdecznie was pozdrawiamy. Oliwko, no pięknie dźwignęłaś to zadanie razem z tatą. Także
1: Oliwka się tylko chciała, przepraszam, pochwalić, bo tu tak nogi na nogę przestępuje, jeśli można powiedzieć.
0: Oczywiście.
1: W aucie. Chciała się pochwalić, że jutro będzie miała urodziny. Napia. Ale takie oszukane trochę, bo my zawsze mamy na wiosnę wczesną urodziny i my robimy także w parku, organizujemy sobie takie urodziny z zabawami różnymi i dopiero jutro to organizujemy.
0: No to trzymamy kciuki za pogodę, tak, Oliwko? Skoro urodziny w parku.
1: Tak.
0: A ile lat skończysz?
1: 7.
0: 7, no to taki piękny wiek. Oliwko, to my ci składamy najserdeczniejsze życzenia tutaj od całej naszej radiowej ekipy. No jest przygotowana piosenka o kaczce dziwaczce, ale może później zagramy jeszcze piosenkę, którą jakoś może wyjątkowo ty lubisz. Jest taka piosenka? Tak przedurodzinowo?
2: 10 lat porządnego bałaganu.
0: Dobrze, proszę pani, to ja już obiecuję, że za chwileczkę tę piosenkę dla ciebie znajdę. A zanim kaczka dziwaczka i 10 zasad porządnego bałaganu, to chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: Pozdrawiam, Julika.
2: Siostrę, babcię, dziadka, ciocię, wujka, mojego kuzyna. Mhm.
1: Tyle?
2: Polskie Radio Dzieciom i Klas Malutkich.
0: Pięknie ci dziękujemy. Gdyby pan chciał jeszcze skorzystać, panie Sebastianie, z 7 klasy, to zapraszam.
1: Dobrze, będę pamiętał.
0: Chce pan jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Wszystkich rodziców, którzy chcieliby się cofnąć w czasie, niech marzenia się przydają.
0: Lepszego
1: życia.
0: Myślę, że są ważne. Dobrego, pięknego dnia wam życzymy, słonecznego i pozdrowienia dla całego Krakowa. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, wzajemnie, do widzenia.

zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: 12 minut zostało do godziny 8. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom trwa. A my połączymy teraz wątki literackie z tymi kaczymi, chociaż to już się przez moment zadziało, w wierszu pana Jana Brzechwy, Kaczka dziwaczka, który znamy wszyscy doskonale. Pięknie wiersz przypomniał nam pan Sebastian i Oliwka. Poezję też warto czytać, proszę państwa. 20 minut dziennie, codziennie, każdego dnia. A mam nadzieję, że akcja, o której w Polskim Radiu Dzieciom również mówimy, bo jej patronujemy, zachęci wszystkich do tego, żeby ugruntować ten piękny rytuał czytania. Wystartowała po raz 25. akcja Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom od 26 maja do 1 czerwca. To są piękne widełki, bo wczoraj dzień mamy, 1 czerwca, wiadomo, świętujemy Dzień Dziecka. Fundacja już od wielu, wielu lat zachęca do tego, żeby czytać codziennie dzieciom, bo nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować, czytając dziecku codziennie i, co ważne, dla przyjemności. Czytanie buduje bliskość, bezpieczną więź, empatię, uczy języka myślenia, rozwija pamięć, wyobraźnię, no i oczywiście poszerza wiedzę, uczy wartości. Och, moglibyśmy znaleźć jeszcze wiele, wiele innych plusów czytania. Czytanie, mądrość, siła to jest hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Wczoraj ten tydzień zainaugurowano pięknie w stacji Muzeum w Warszawie. Na wydarzenie dotarła nasza reporterka Julka Rozbiecka. Posłuchajcie, co tam się wczoraj działo. A tegoroczny tydzień tradycyjnie zainaugurowano wspólnym czytaniem Lokomotywy pana Juliana Tuwima, a pięknie przeczytał pan Artur Barciś. To przenieśmy się wszyscy do stacji Muzeum w Warszawie.
1: My czytamy.
2: Wszystko, co czytamy, to jest lektura. Czasami się przyjemnie też czyta.
3: Bo na przykład trochę uspokaja i niektóre książki są bardzo fajne.
4: I jak się czyta, to też da się dużo dowiedzieć fajnych rzeczy i mądrych rzeczy.
5: Jesteśmy ze szkoły numer 23 w Warszawie.
6: Trzeba czytać ile minut dziennie? Pięknie, 20 minut dziennie i mam nadzieję, że tak jest właśnie w naszych domach. I to taka wyjątkowa data, kiedy rozpoczynamy ten tydzień, a kończy się 1 czerwca. 1 czerwca. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że 1 czerwca będzie nie 20 minut, a na przykład godzina 20 tego czytania.
7: Mówiliście, że rodzice wam czytają, ale czasami zapominają o tym, bo rodzice są bardzo, bardzo zajęci. I co wy wtedy możecie zrobić? Możecie im przypomnieć. Sam czytasz, no zuch jesteś.
8: Pani Irena Koźmińska i ta akcja Cała Polska Czyta Dzieciom spowodowała, że jednak rodzice zwrócili na to uwagę, że jednak warto poświęcić się 20 minut dziecku przed snem, czytając książkę, co z jednej strony dziecko po prostu uspokaja, bo rodzic jest dla niego. Po drugie, nawyk czytania. To jest taki przykład dla dzieci. Jeżeli rodzice czytają, to dzieci też potem będą czytać. Artur Barciś.
6: Od samego początku jest z nami bardzo ważna osoba w naszym państwie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
9: Mówcie mamie i tacie, żeby wam czytały, żeby czytały razem z wami. Czytajcie same. I wtedy świat będzie piękniejszy.
6: Czytanie, mądrość, siła. Takie hasło kampanii. Myślę, że tak możemy to podsumować.
10: 25 lat akcji, prawie tyle samo ma Złota Lista. Bo my mówimy, czytaj dziecku, ale mówimy też, co czytać. To jest bardzo ważne. Dorota Koman, ambasadorka Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Sama byłam dzieckiem, które mówiło, czytaj mi, czytaj, a sama czytałam dużo słabiej, aż do momentu, kiedy się rozczytałam, czy raczej kiedy mnie rozczytałam. No i okazało się, że to stworzyło moje życie całe, więc to jest naprawdę niezwykle ważne. Czy dzieci kiedyś będą zajmowały się książkami, czy nie, to druga rzecz. ale będą umiały świetnie mówić. Będą umiały rozmawiać z drugim człowiekiem, będą empatyczne, będą znały emocje, będą umiały rozumieć, co mówi do nich i co czuje rozmówca.
8: Zawsze inaugurujemy kolejny rok czytaniem Lokomotywy, bo to jest takie arcydzieło Juliana Tuwima, które właściwie wszyscy znamy, no ale warto sobie to przypominać i tą Lokomotywą znowu zaczniemy tegoroczny sezon.
6: Pamiętacie taki wiersz Lokomotywa? Na pewno go znacie, prawda? Mija w tym roku 90 lat, odkąd został opublikowany.
1: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach, po spale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się koło za kołem, i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stukła łące, i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, i spieszy, by zdążyć na czas, to tak tu turkoce i puka, i stuka, to tak, to, to, tak, to, to.
10: Rozpoczynamy ten tydzień z ogromną radością, optymizmem i z takim byciem z drugim człowiekiem, bo książka to często temat do rozmowy, do nawiązania znajomości i do pobycia razem. To jest najważniejsze.
11: Cała Polska

Polskie Radio Dzieciom na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym,

0: Polskim Radiu Dzieciom.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Na zegarach już godzina 8. Martyna Kuderska i Ania Jączyk. Witamy.

0: Czy są tutaj jakieś mądre dzieci?
1: Tak.
0: A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin?
2: Założę się, że nikt z was nie wie.
3: Ale my wiemy. 29.

0: Czy rzeczne imiona zapamiętane?
1: Tak? No to teraz razem śpiewamy.
0: Założę się, że wszyscy już wiecie, jakie...

Już 4 minuty po godzinie 8. Dzisiaj w studiu pojawią się goście związani między innymi ze spektaklem Brzydkie Kaczątko. To troszkę też w nawiązaniu do naszego dzisiejszego kaczego spotkania. Ale zanim tematy teatralne, to mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, tym razem filmową. Coś dla fanów serii książek Justyny Bednarek, którą wczoraj gościliśmy w studiu. Wiemy już, że pojawiła się nowa książka w serii, książka kosmiczna, a na ekrany kin w całej Polsce 29 maja, czyli już w najbliższy piątek, wskakują zupełnie nowe skarpetkowe przygody. Animacja oparta oczywiście na bestsellerowej serii książek Justyny z ilustracjami Daniela Delatura. Wiemy dobrze, że książki, jak i te pierwsze animacje cieszą się ogromną popularnością. Jeżeli macie ochotę wybrać się do kina, a zaproszenia, które przekażemy w dobre ręce, obowiązują od 1 czerwca, więc mam nadzieję, że znajdziecie czas, przestrzeń, żeby poświętować też w kinie Dzień Dziecka. Więc jeżeli macie ochotę wybrać się do kina, to proszę szybciutko do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. A moje pytanie, mam nadzieję, że nie będzie zbyt zaskakujące.

Skarpetki mogą mieć różne nazwy, proszę Państwa. Oczywiście te skarpetki, które wymyśla Justyna Bednarek, to bardzo konkretni indywidualiści. Przeżywają różne przygody, wyruszają w podróże. Przecież jest i skarpetka, która została prezydentem, jest taka, która została gwiazdą filmową. Mamy skarpetkę, która jest mamą myszy, wspaniała. Okazało się wczoraj, że ulubiona to skarpetka autorki. A jaka skarpetka mogłaby przeżywać przygody w kolejnej części w serii Justyny Bednarek? Bo wiemy, że Justyna nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. A może macie jakiś pomysł na to, jak inaczej nazwać skarpetkę? 22 645 20 55. Za chwileczkę Wejery zaśpiewają piosenkę Czekamy na filmy. A ja czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje.

0: Jako pierwszy dodzwonił się do nas Leon. Halo, halo, witamy cię, Leonie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Czy to dzwonią fani skarpetkowych historii?
1: Tak.
0: Leonie, widziałeś poprzednie odcinki?
2: Kurczę, bardzo kiepsko panią słyszymy, coś strasznie przerywa.
0: Ach, widocznie mamy tutaj kłopot z tą jedną linią telefoniczną, bo już to jest sytuacja, która się powtarza. A teraz troszkę lepiej mnie państwo słyszą?
2: No teraz troszeczkę lepiej.
0: Troszkę lepiej. Dobrze. To ja w takim razie poproszę państwa o pomysł albo na bohatera skarpetkowego, albo poproszę o nazwę, jakąś inną skarpetek. Może wy takiej używacie w domu?
1: Tak.
0: Zamieniam się w słuch. Jaki jest pomysł?
2: Bardzo, bardzo słabo słychać. Po prostu ledwo to słyszymy.
0: Proszę państwa, to umówmy się tak, że bilety do was powędrują, bo tutaj jest kłopot jakiś techniczny.

0: Więc pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Tutaj wiadomość była przekazana Ani przez telefon, więc no, uznajemy.
1: Dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Tak, z zaufaniem dla słuchaczy. I pozdrawiamy Was serdecznie. No i oczywiście zapraszamy do kin na Niesamowite Przygody Skarpetek 3, ale Kosmos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia.
1: Dobrego, pozdrawiamy.

0: się już, to państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie stu długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Proszę się nie martwić, zaproszenia do kin będzie można jeszcze zdobywać w porankach Polskiego Radia Dzieciom, bo widzę, że dzwonicie w tej sprawie. No, jakiś chochlik jednak tam grasuje na jednej z linii telefonicznych. Mam nadzieję, że za chwileczkę sobie z tym poradzimy. Szczególnie, że mam dla was jeszcze jedną niespodziankę, konkretnie dla mieszkańców Białegostoku. W najbliższą sobotę na deskach Białostockiego Teatru Lalek będzie grany Słowik. Opowieść o słowiku i cesarzu Chin, która, miejmy nadzieję, sprowokuje do zadawania pytań również o naturę bogactwa. To jest sztuka Roberta Jarosza, która na deskach Białostockiego Teatru Lalek pojawiła się już jakiś czas temu, ale cały czas cieszy się dużą popularnością. Spektakl jest zdecydowanie adresowany do całej rodziny, a obejrzeć go można w najbliższą sobotę o godzinie 17. Pytanie, które będzie przepustką do zdobycia zaproszenia, brzmi: kto jest autorem baśni o słowiku? 22 645 20 55. Czekam na pierwszego mieszkańca bądź mieszkankę Białegostoku lub okolic, którzy się ze mną skontaktują.
2: Gdy cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
3: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
4: O, szedł do góry!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: swoje kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel, na płocną kąpiel
3: poradzi co?

0: Zadzwoniła się do nas Jaśmina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, Jaśmino, serdecznie. Dzwonisz z Białegostoku?
1: Tak.
0: Zaglądasz czasami do Białostockiego Teatru Lalek?
1: No.
0: Ale sztuki o słowiku jeszcze nie widziałaś?
1: Nie.
0: To bardzo się cieszę. A wiesz, kto napisał baśń o tym ptaku?
1: Nie.
2: Nie. Wiesz przecież.
0: Tata podpowie.
1: Hans Christian Andersen.
0: Pięknie. Hans Christian Andersen. Wszystko się zgadza. To taka ponadczasowa opowieść. Często twórcy do słowika wracają. Więc zapraszamy cię serdecznie w najbliższą sobotę do teatru. Czyli możesz od soboty świętować Dzień Dziecka. A masz jakieś plany na ten weekend?
1: Komunię.
2: Brata.
0: Swoją własną?
2: Nie, brata. Jeszcze nie, brat.
0: Rozumiem, ale to takie ważne wydarzenie, to państwo mają trochę zamieszania teraz.
2: Tak, troszeczkę się dzieje, nie ukrywam.
0: Ale to takie dobre zamieszanie. To wszystkiego pięknego życzymy, żeby wszystko poszło po waszej myśli, ze spokojem, z radością. No i niech się ta radość przeciągnie jeszcze na pierwszy dzień czerwca, bo to zaraz po takim wspaniałym weekendzie jeszcze świętujemy razem z dziećmi, więc wszystkiego dobrego życzymy. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, moją siostrę, moją koleżankę, babkę i Laurę.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy cieplutko i was, i cały Białystok, i dziękujemy za telefon. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Słowik, proszę państwa, to jedna z baśni napisanych przez Hansa Christiana Andersena, a my dziś poranku w towarzystwie gości, którzy już niedługo pojawią się w studiu, będziemy zaglądać do baśni o brzydkim kaczątku. Jak na deskach teatru Lalka, tym razem w Warszawie, będzie prezentowała się ta współczesna interpretacja, bo to będzie inscenizacja oparta na motywach baśni Hansa Christiana Andersena. O tym już niedługo w poranku opowiedzą nam goście, doskonale znany w świecie teatralnym duet Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Wawrzyniec Kostrzewski.

0: W studiu Polskiego Radia Dzieciom w poranku pojawili się zapowiadani goście. Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Wawrzyniec Kostrzewski. Dzień dobry Państwu, poranku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobre wieści goście niosą, bo w najbliższą sobotę w Teatrze Lalka premiera Brzydkiego Kaczątka, jednej z najsłynniejszych baśni Hansa Christiana Andersena, ale w zupełnie nowej, ponoć zaskakującej odsłonie. Próba medialna jeszcze przed nami, bo to wszystko zaplanowane na jutro, więc bardzo się cieszę, że będę mogła Państwa podpytać dzisiaj o tę nową odsłonę przede wszystkim. Co to oznacza? To może od Pani Małgorzaty zaczniemy?
1: Jeszcze raz dzień dobry. Jeśli chodzi o Brzydkie Kaczątko, no jest to jedna z najsłynniejszych opowieści Hansa Christiana Andersena. I pamiętam, gdy czytałam taką książkę Biegnąca z wilkami, ona była bardzo popularna swego czasu. Ta baśń była włączona do zestawu baśni w tej książce, która mówi po prostu o dojrzewaniu, o drodze człowieka, to akurat w tym wypadku drodze kobiety, i mówiąca o tym, że ta baśń jest jedną z takich

0: archetypicznych etapów, że często czujemy się właśnie jakby obcą osobą we własnej rodzinie lub we własnej społeczności lub we własnym kraju. To oczywiście zaczęłam z takiego trochę wysokiego C, jak to się mówi, ale tak, ponieważ to naprawdę jest tego typu opowieść. Ale ona ma również wiele innych aspektów. Mam na myśli w ogóle taki aspekt, że opowiada o tym, że nie jestem do końca tym, jak wyglądam, za co mnie mają moi rodzice, czy uważają, czy inne dzieci, czy inni dorośli, że generalnie jest we mnie zupełnie inny potencjał, chociażby, więc podsumowując, chcę powiedzieć, że tę baśń można naprawdę opowiadać na bardzo wiele różnych sposobów, w tym sensie, że można znaleźć jakby to miejsce, to najbardziej czułe, to najbardziej rezonujące i na tym się jakby skupić, tak? Bo cała ta opowieść daje taki potencjał. Więc ja na razie tak tyle powiem, że ja znalazłam pewne miejsce tkliwe, czułe, które ja postanowiłam nacisnąć i stąd to będzie nowa bajka na nowe czasy.
1: No i z tego też miejsca, jak rozumiem, jest budowana ta opowieść, a jak ty to czujesz, Wawrzyńcu?
2: No ja myślę, że my z Małgosią już jakoś potrafimy się uzupełnić, więc dla mnie absolutnie też jest to podróż, podróż bohatera przez emocje. To jest taka podróż trochę inicjacyjna, ale przez bardzo trudne emocje. Podróż przez strach, przez odrzucenie, przez brak akceptacji, przez brak samoakceptacji, przez doświadczenie, nie wiem, w pierwszej przyjaźni. Także jest to na pewno dla mnie taka podróż, którą chyba chciałbym i pewnie chcielibyśmy, żeby widzowie odbierali zarówno na poziomie takim analitycznym, ale przede wszystkim emocjonalnym. Żeby to był ten rodzaj identyfikacji, utożsamienia się z naszym bohaterem, któremu troszeczkę i współczujemy i próbujemy go zrozumieć i przeprowadzić go tą drogą do samoakceptacji, do poznania samego siebie. Więc absolutnie wzruszająca moim zdaniem taka opowieść o podróży przez emocje.
1: Mhm. A do jakiego widza jest adresowana ta historia? Jest jakaś granica?
0: No jest, oczywiście w Teatrze Dziecięcym każdy rok różnicy i to też robi różnicę, znaczy każdy rok robi różnicę, więc nasza publiczność oficjalnie, powiedz Wawrzyniec, to jest 7 lat, 6, 7...
2: Myślę, że od 6-7 roku życia. Do tak. Kategoria open w zasadzie.
0: Tak, w zasadzie w ten sposób bym powiedziała, ale to jest świetny wiek, bo to jest wiek magiczny cały czas, a jednocześnie dzieci już nie są takie małe, bo są takie, jest taki wiek dla najnajów, który załóżmy zakłada, że można przyjść do teatru z dzieckiem, które ma rok, 2 lata, no to mówię to specjalnie, żeby powiedzieć, jak bardzo można zacząć edukację teatralną. No niemniej wyobraźmy sobie opowieść dla 2-latka. To jest zupełnie coś innego, a już 3-latek, który jest w przedszkolu, już inaczej, prawda? To już jest klasa wyżej opowieści, już dużo więcej może zrozumieć, ale 7-latek to już jest partner, moim zdaniem, absolutnie otwarty na każdy rodzaj emocji, oczywiście adekwatnie do wieku, bo chciałabym też od razu zwrócić uwagę na to, że Brzydkie Kaczątko to jest jedna z wielu opowieści o sierotach. Nie, że jeśli się pomyśli o tym, jak w opowieściach dziecięcych dla dzieci, bajkach, jak ważna jest sytuacja wyjściowa bohatera, czy to jest, kto to jest, dlaczego dziecko, bohater zwierzęcy, dlaczego jest sierotą, co to znaczy być sierotą, czyli pozbawionym w ogóle rodziców, czy w ogóle w takim miejscu, gdzie jestem na świecie, w takiej sytuacji innej od całej reszty, tak? I jakie to ma konsekwencje? No Harry Potter jest sierotą, prawda? Mhm. I to też bardzo znaczy w tej historii.

0: akurat myśmy się nie zajmowali tym, gdzie są rodzice łabędzie, dlaczego łabędzie jajo znalazło się no i tu już otwieram przestrzeń w ekokwaczni, prawda? Bo myśmy stworzyli taką sytuację, że rzecz się zaczyna współcześnie w Polsce, no powiedzmy w Warszawie, ja to tak pisałam, ale po prostu w ekokwaczni, w takim miejscu, które zostało przez Wawrzyńca odtworzone w niezwykły sposób. Ja wczoraj widziałam, można powiedzieć, elementy ekokwaczni. To jest bardzo śmieszne.
1: No tak, bo pomyślałem sobie oczywiście, że no, ekokwacznia skupia się na tym biznesie, który prowadzi ciocia Krysia, przy wsparciu mamy kaczki oczywiście, a która polega na jednak organizacji życia, karmienia kaczątek generalnie, czyli tego wszystkiego, co się wykluwa z jajek i przynosi jakiś dochód. Jest takie połączenie miasta z agroturystyką, gdzieś tak jesteśmy na styku, że ten klimat miasta się unosi nad otwarciem tego spektaklu, natomiast no, ekokwacznia już trochę rządzi się swoimi prawami, zasadami. Tam drób bierze sprawy w swoje ręce. Mogę tak powiedzieć. Także im dalej od tego miasta, tym mocniejsze są wpływy generalnie zwierząt na dalsze losy. Oczywiście wszystko w tej metaforze, o której Bogosia mówi. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o tej samotności, o tym sieroctwie, że też próbujemy stworzyć też taki pejzaż dzięki metaforze, którą Małgosia wplotła w tekst jeszcze o drzewie życia. Chcemy stworzyć też taki obraz, jakby wyjść z odpowiedzią na te poruszane tematy, że wszyscy należymy do pewnego takiego wspólnego pola emocjonalnego, że drzewo życia łączy wszystkich, że jest miejsce dla każdego na tej mapie emocjonalnej świata. Generalnie tak to sobie odbieram, że jesteśmy połączeni w jakiś sposób, niezależnie od tego, czy jesteśmy lepiej, czy słabiej umocowani w strukturze, nie wiem, rodzinnej, czy natomiast jest więcej rzeczy, które nas łączą w ważniejszej sprawie.
2: Dużo intrygujących wątków się pojawiło, jak słyszycie. To...
1: Tak, bo chcemy, żeby to było opowieść dla dzieci, dobrze. Dla dorosłych.
2: Więc jeżeli Państwo pozwolą do rozmowy, wrócimy po krótkiej piosence. A gdybyście Wy, nasi słuchacze, mieli jakieś pytanie, to można je przesłać na adres dzieci@polskieradio.pl. My oczywiście będziemy ochoczo zapraszać Was do obejrzenia spektaklu. Premiera już najbliższą sobotę o godzinie 17. Z premierami to różnie bywa w takim sensie, że te bilety znikają jak ciepłe bułeczki, ale proszę się nie martwić, bo od soboty Brzydkie Kaczątko w Teatrze Lalka, więc zaproszenia warto łapać. Taki piękny weekend nam się rysuje. Można świętować Dzień Dziecka, nie tylko 1 czerwca. A my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: Wracamy do rozmowy. Dziś w studiu Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Wawrzyniec-Kostrzewski opowiadają nam o nowej, jakże ciekawej, intrygującej odsłonie Brzydkiego Kaczątka w Teatrze Lalka w Warszawie. Temat ponadczasowy, ale uchwycony w nieco inny, na pewno nowatorski sposób. Pojawiło się kilka takich haseł, które już teraz mnie zatrzymały. Ekokwacznia na przykład, tak? Albo czarodziejskie drzewo, symboliczne. Pani Małgosiu, opowie pani coś więcej. Ja wiem, że my dzisiaj nie możemy za dużo zdradzać i to nie jest łatwe opowiadanie przed premierą, żeby zdradzić nie za dużo słuchaczy, ale jednak zaintrygować.
1: Ale akurat czarodziejskie drzewo, no wiadomo, że my znamy ten motyw i z filmów też, prawda, no chociażby Awatar, no jakby drzewo życia, to nie jest coś takiego nowego. Natomiast zależało mi na takiej sytuacji, że stworzeniu takiego obrazu drzewa, które też opowiada historię w tym sensie, że nasze życie każdej pojedynczej osoby jest taką historią, która, wyobraźmy sobie, że szumi w kosmosie jakby, że nasz los od urodzenia do śmierci to jest taka... To jest jakiś rodzaj opowieści. Jeżeli wyobrazimy sobie drzewo, które ma takie miliardy jakby gałązek, czyli szumi miliardem gałązek, to szumi wszystkimi nami, tak? W związku z tym każde życie jest częścią tej orkiestry drzewnej, tego szumu. Ale każda gałązka jakby trochę ma inny, wydaje taki minimalnie inny dźwięk. I w tym momencie kaczątko, które w ekokwaczni jednak jest wyraźnie dyscyplinowane, że przynależność do ekokwaczni to jest tworzone poprzez też wydawanie właściwego kwaczącego głosu, to jest sytuacja, w której ono w żaden sposób nie sprosta. Ponieważ generalnie nie jest kaczką, więc nie zakwacza. I w jakimś sensie brak jego głosu, więc to jest kwestia, że głos, który ono naturalnie może wydać, który jakby zaszumi w kosmosie, tak jak ja powiedziałam, on jest jakby nietolerowany. Ten głos nie jest przyjmowany. Ono jest przez to odrzucone zupełnie. Ono ten głos nienawidzi. To tak jakbyśmy my nienawidzili własnego życia, właśnie za to, że jesteśmy jacyś, tacy właśnie, nie akceptowali tego. I to nie jest łatwe wcale, metafora może jest, może my to możemy jako dorośli rozumieć, ale wcale nie jest łatwo pokazać to na scenie. Ja w ogóle napisałam i Wawrzyniec już musiał walczyć z tym, bo mnie w ogóle w Polsce nie było, nawet nie mogłam z nim specjalnie rozmawiać, byłam na stypendium i wszystko co, to już jemu oddam głos.
2: No to właśnie chciałem powiedzieć, że dobrze, że powiedziałaś, wyobraźmy sobie drzewo z miliardem gałązek, bo

0: narzędziem dla mnie bardzo ważnym, czyli tym, który w teatrze kocham niesamowicie, a odkrywam teraz jeszcze teatr lalkowy jako zupełnie nową dla mnie formę pracy, współpracy z fantastycznymi ludźmi, to że bardzo zależało mi też, żeby na tej wyobraźni pracować w sposób taki, w którym już się troszeczkę poruszam i właściwie też od naszego pierwszego spotkania przy walizce przed laty w Teatrze Telewizji też to narzędzie stosuję. To znaczy się tak opowiedzieć świat, żeby tylko dać pretekst, żeby dać element składowy tej wyobraźni, taki, żeby ten drugi element niezbędny do całego obrazu powstał w głowach widzów. Znaczy się, jeżeli nie będzie tego elementu po drugiej stronie, to ten obrazek się nie złoży. Przykładowo mogę powiedzieć, że dla nas pies jest nosem i uszami, a resztę psa musi sobie wyobrazić nasz widz. Więc dlatego przyjąłem sobie takie założenie, że do tego zwariowanego, zakręconego tekstu, który jest, ma i czarny humor, i piosenki, i wzruszające momenty, i elementy formalne, i elementy psychologiczne, że ja zastosuję taką metodę eklektycznej inscenizacji, że będą i ludzie, i lalki, i scenografia prawdziwa, i abstrakcyjna, i będą elementy wizualizacji, i coś zrobimy tylko światłem, tak żeby nieustannie zmieniać narzędzie do uruchamiania wyobraźni, żeby ten składak, brzydkie słowo, ale składak, który powstaje w wyniku naszej pracy ze sceny, zderzał się z tym drugim elementem wyobraźni u widza. I nawet u widza, więc od 6 roku życia do, mówię, kategoria open, więc sporo rzeczy będziemy musieli sobie wyobrazić, ale wydaje mi się, że teatr, zwłaszcza dla dzieci, powinien uruchamiać i wymuszać takie zabiegi na wyobraźni, szczególnie w sytuacji, kiedy włączamy popularne platformy streamingowe, tam mamy wszystko po prostu podane, dopowiedziane, domalowane, dorysowane, zamknięte, więc moim zdaniem bezcenna rzecz dla dorosłych i dla dzieci.
1: Czyli będziemy sobie dookreślać też pewne elementy, ale nad scenografią całości czuwa Ewa Gdowiok.
0: Mamy świetny zespół, udało mi się zaprosić do pracy takich troszeczkę stałych współpracowników, z którymi już od lat się spotykamy przy różnych rzeczach, za projekty lalek, częściowe również ich wykonanie, chociaż mamy też wspaniałe pracownie, odpowiada Ewa Gdowiok, muzyka Piotr Łabonarski, choreografię Jarek Staniek, wizualizację robi Franciszek Barciś i światło Mikołaj Zwierzyński. To są wspaniali ludzie, którzy już od lat pracują ze mną przy różnych projektach i też myślę, że rozumiemy się jako zespół. Przyświecają nam te same cele.
1: A zatrzymując się jeszcze na moment przy muzyce, bo wy, drodzy słuchacze, słuchaliście wcześniej piosenki, a Wawrzyniec zdradził, że kilka piosenek również w spektaklu się pojawi. Czy to znaczy, że będzie tak trochę bardziej muzycznie?
0: Czy jest jeden taki wyraźny motyw, taka wiodąca piosenka, która jest naszym takim troszeczkę taką osią. Więc nie jest to raczej rzecz muzyczna w sensie musicalowa, natomiast jest to również istotny element. Ten motyw piosenki pojawia się i przewija i nas troszeczkę w kilku miejscach prowadzi. Tak, także będzie co nucić wychodząc z teatru. Jestem o tym przekonany, ponieważ obsesyjnie cały zespół teatru chodzi i śpiewa sobie kukuru, kuku, paloma, limonada, macza zielona, a dalej nie zdradzę.
2: Tak, dlatego jeśli jeszcze mogę wejść z jednym słowem, jest po prostu emocjonalnie, wszystkie kaczątko po prostu jest, ma w sobie duży, duży ciężar różnych naprawdę ważnych w życiu spraw, tak jak takiego istnienia, takich egzystencjalnych wręcz. I ono reprezentowane na scenie przez aktorkę jakby momentami cierpi. Te piosenki, ta piosenka z tym wariackim motywem, jakoś to musi rozbijać, bo jednak czy dla dorosłych, czy dla dzieci, to musimy mieć oddech, złapać, żeby wszystko to, całą tę historię przez siebie przepuszczać, bo zanim ono zostanie łabędziem, to naprawdę tam się dzieje dużo trudnych rzeczy. I chcę tylko powiedzieć, że

0: że zwróciłam uwagę, jak byłam na stypendium, że w Nowym Jorku, w tym Central Parku, właśnie znajduje się pomnik z brązu Hansa Christiana Andersena, który został ufundowany z okazji 150-lecia jego śmierci przez takie, przez taki związek, to się nazywa bodajże Danish American Women's Association, które chciało, czyli taka społeczność duńska, która chciała po prostu zaznaczyć miejsce, obecność i rangę swojego twórcy w Nowym Jorku. No i ten pomnik został tak zaprojektowany w 1956 roku, że Hans Christian Andersen siedzi, ma na kolanach otwartą książkę i ona jest otwarta właśnie na brzydkim kaczątku. On to czyta, a brzydkie kaczątko, czyli taka właśnie postać kaczo, jeszcze nie wiadomo, sobie stoi i na niego patrzy i słucha tej opowieści. I ten pomnik jeszcze jest tak zaprojektowany, żeby po nim łazić. Żeby nie było, że to jest taki pomnik i my go nie dotykamy, tylko wręcz przeciwnie. Żeby był taki cały wyślizgany, że po nim można się było wspinać. I latem odbywają się czytania i takie opowieści bajkowe dla dzieci. Jest cały taki cykl. Ale jak ten pomnik tam wstawili, to po iluś tam latach nagle przyszły jakieś łobuzy i po prostu zabrały to kaczątko. Po prostu dla zysku niskiego. I w związku z powyższym następne brzydkie kaczątko zostało tak zamontowane do płyt chodnikowych, że wpuszczono po prostu takie specjalne metalowe pręty, które umocowały, nie można go było odciąć.
1: Nie do ruszenia. Kaczątko.
0: Nie do ruszenia jest brzydkie kaczątko, chcę powiedzieć, tak puentując.
2: To nasze jest jeszcze bardziej mobilne, w rolę kaczątka wciela się, myślę, że w przepięknej roli Olga Ryl-Krystianowska. Mm-hmm. Tak, i będziemy mogli też zobaczyć świetny zespół Teatru Lalka na scenie, w pełnej krasie, Anetę Jucejko-Pałecką, Tomka Mazurka, Agnieszkę Mazurek, Agnieszkę Sawicką, Mirkę Płońską-Barcz i Jada Stasiczaka i weterana tej sceny, Romana Holca, niesamowitego. Mm-hmm. Także.
1: Tak, a jakież postaci, moi drodzy, Kruk, Pies Myśliwski, jest Brązowa Sowa, jest Ciocia Krysia, o której dzisiaj wspominaliście, Choinka, jest Głos Wszechświata, Myśliwy, ja zerkam szybciutko.
2: Nawet więcej, trzy choinki, dwóch myśliwych, gąsiory, trzy koguty, trójca kogucia
1: właśnie. Myszonek jest nawet, gąsior i rudy kot.
2: Cały zwierzyniec.
1: Cały zwierzyniec. Co tam się będzie działo? No to zapraszamy was na to nietuzinkowe podwórko. Bardzo jestem ciekawa, jak scenograficznie będzie to złapane, gdzie będą te niedookreślenia. Spektakl, który na pewno zadziała na wyobraźnię, ale jeszcze muszę dopytać o jeden aspekt. Pani Małgorzato, mówiła pani o tym odbiorcy, o sześcio, o siedmiolatku też, no bo podkreślamy, że ten spektakl jest adresowany do widzów od mniej więcej szóstego, siódmego czy też ósmego roku życia, to dorośli też znają swoje dzieci, ale jednak to jest ważne, żeby wczytywać się w ten głos twórców. Mieliście państwo okazję z jakimś siedmiu, ośmiolatkiem podyskutować na temat brzydkiego kaczątka, albo może jakiś siedmiolatek tam zerknął podczas prób i przygotowywania na to, co dzieje się na scenie?
0: Ja tylko mogę powiedzieć, jako, no bo tak porządek tego, takiej pracy jest no, najpierw pisanie. Ja oczywiście ze swoimi wnukami testowałam, tak, to jest klasyka taka, że leży się w łóżku i po lewej, po prawej jest taki dzieciuch, no i odbywa się czytanie i to jest takie, ale jest babciu, ale co tu się dzieje, naprawdę tak jest? I bardzo duże przejęcie, więc ja mam jakieś pierwsze recenzje właśnie z tego momentu, a potem

0: Potem już, ale całości mnie przeczytałam. Kawałek. Natomiast Wawrzyniec, myślę, który ma idealnie w tym wieku w ogóle dziecko, syna młodszego.
1: No, to znaczy się nawet przedstawiłem go zespołowi, dlatego, aha, że ja się inspiruję trochę na moim Stachu sześcioletnim, który trochę jest taki zakręcony i zwariowany, jak nasze brzydkie kaczątko sceniczne, więc zespół miał odpowiednie wzorce i doszło do spotkania też, mojego pierwowzoru przynajmniej. Także na razie na tym polu żeśmy się testowali wzajemnie, ale córce opowiadałem dziewięcioletnio o wszystkim, mhm, i po prostu też myślę, są zainteresowani. Nie udało mi się jeszcze ich zaprosić na jakiś przebieg czy próbę, ale może na próbie generalnej będę miał szansę na którejś z prób generalnych dostać taką bezlitosną recenzję.
2: No, na takie recenzje też trzeba być przygotowanym. Chociaż nie życzę takich bezlitosnych. Życzę, żeby brzydkie kaczątko zapukało w serca widowni w każdym wieku. A będzie to możliwe już 30 maja, w najbliższą sobotę. Czekamy na premierę. Czego życzyć zespołowi przed?
1: Połamania nóg chyba tradycyjnie.
0: Tak, ja jakoś... Zawsze bym chciała, żeby opowieść po prostu ze sceny naprawdę rezonowała w dzieciach, bo dzieci odbierają emocjami, jest super, nie siedzi po prostu jakiś krytyk, który może z nogą na nogą coś powiedzieć, no tam to jest taki albo taki. Dzieci po prostu albo wchodzą, albo... Więc ja bym chciała, żeby one całe w to weszły.
1: A ja jakbym miał jeszcze zachęcić, to z takich naszych wewnętrznych teatralnych takich przewidywań, tak mamy takie poczucie i to jest jakby nie moja opinia, że przygotowujemy spektakl, który ze względu na wszystkie narzędzia nazywamy go sobie szlachetnym. W takim sensie, że liczę na jakieś autentyczne emocje, nawet takie głębsze i dla tych młodszych i starszych.
2: A ja w sobotę będę łapać to wszystko radiowym mikrofonem. Też nie mogę doczekać się tej premiery. I zawsze to jest dla mnie takie niezwykłe doświadczenie, jak jednym okiem łypię na scenę, a drugim na widownię. I zerkam właśnie na te twarze, na których się wiele, wiele maluje. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za spotkanie w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Drodzy słuchacze, Brzydkie Kaczątko w Teatrze Lalka w Warszawie. Już od najbliższej soboty, czyli od 30 maja, a gośćmi poranka byli pani Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Wawrzyniec Kostrzewski. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w teatrze.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

Zbliża się godzina 9 i poranek w Polskim Radiu Dzieciom powolutku dobiega końca. Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy, tak jak wspomnieliśmy, już w najbliższą sobotę. Och, dużo się będzie działo. Przypominam, żebyście koniecznie, jeżeli znajdziecie czas, przestrzeń, włączyli Polskie Radio Dzieciom od samego rana i nasłuchiwali też transmisji koncertu Alfabet Orkiestry, która w samo południe. O szczegółach będziemy Wam jeszcze opowiadać w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom. A dziś już serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę pięknej środy i do usłyszenia jutro. Martyna Huderska, Ania Jączyk.

0: promocja.
1: A, B, C,
2: D, E, F,
3: G, H, I,
4: J, K.
5: K jak kolorowy dzień dziecka.
6: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce

0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Fajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty? Zaczerpnij energię z fal i znów te potwory zwal. Ja czekam na efekt, wow. Ha! Mała jesteś, the best, wiedziałem to cały czas. Rękawów nie masz, to nie.

na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, bluz, zdejmiemy ten czar. Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

wielce szlachetnym szczycy środem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek. Patallach przez dwa

0: podalach.
1: Podalach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
0: Tak. Chcesz ją.
1: Trochę czujesz, trochę wiesz.

0: sobie przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci.
1: Pan Orzabo? Mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

bawełna. Milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Najbardziej odlotowi bohaterowie powracają do kin.
1: 3, 2, 1.
2: My też odliczamy do kinowej premiery filmu Niesamowite przygody Skarpetek 3.
0: Na podstawie kultowej lektury szkolnej.
2: Te skarpetki nie siedzą w miejscu. Przeżywają dzikie przygody, rozwiązują zagadki i lecą w kosmos. Słuchajcie uważnie poranków w Polskim Radiu Dzieciom i zdobywajcie zaproszenia na seanse, bo największe przygody zaczynają się od skarpetek.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
5: Witajcie, zoodetektywi. Czas rozwiązać kolejną zagadkę ukrytą za bramą warszawskiego ogrodu zoologicznego. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie zaczyna się nasza niezwykła dzika przygoda. Czy słoń może nazywać się Leon, a gepardzica Lawa? Kto tak naprawdę wybiera imiona dla zwierząt? Czy robią to ich opiekunowie? A

0: Może dzieci odwiedzające ogrody zoologiczne? Skąd biorą się pomysły na imiona dla mieszkających w zoo zwierząt? I od czego może zależeć takie imię? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym podcaście, w którym dzisiaj wspólnie odkryjemy sekret.
1: Kto wymyślał?

0: wymyślane są albo przez opiekunów, albo też robimy w zoo różne plebiscyty. Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu i sprzedaży warszawskiego zoo. Zdarza się, że jeżeli zwierzak przyjeżdża z innego ogrodu zoologicznego i ma już imię, to zostaje to jego imię, które nadali mu jego opiekunowie, którzy jako pierwsi się nim opiekowali.
1: To też zależy od miejsca, w którym to zwierzę się rodzi.
0: Imiona bardzo często nawiązują do regionu występowania danego zwierzaka. Tak na przykład było z naszym irbisem śnieżnym Pamirem. Pamir właśnie otrzymał imię na cześć pasma górskiego w Himalajach, gdzie naturalnie występują irbisy śnieżne. Więc te nawiązania do miejsca występowania właśnie naturalnego są bardzo częste, ale nie tylko. Czasami to są nawiązania do jakichś cech charakteru danego zwierzaka, albo na przykład do jego wyglądu zewnętrznego. Więc tutaj szczególnie w plebiscytach jest to bardzo szerokie i ludzie proponują bardzo ciekawe imiona, czasami mocno zaskakujące nie tylko opiekunów, ale też nas jako pracowników właśnie działu marketingu.
1: No bo jak na przykład jest jakieś zwierzę i to zwierzę na przykład się nazywa na literę na przykład K, no to wtedy trzeba to dziecko tego jakiegoś zwierzęcia trzeba nazwać na tą samą literę.
0: Zwierzak dostaje imię w warszawskim zoo, to ono zawsze w danym roku jest na konkretną literę alfabetu i później w dalszej kolejności, w kolejnych latach na kolejne litery alfabetu. W 2025 roku w warszawskim zoo wybieramy imiona zwierząt na literkę R. I właśnie te imiona są bardzo kreatywne, proponowane przez zwiedzających. Niektóre bardzo często się powtarzają, ale zawsze ostateczną decyzję podejmują opiekunowie i zazwyczaj pod postem w mediach społecznościowych opiekunowie przeglądają wszystkie zaproponowane w komentarzach imiona, a następnie wybierają spośród nich 4 imiona. I spośród tych 4 imion w kolejnym etapie plebiscytu wyłaniane są 2, to już przez naszych fanów, a następnie jest taki finał i wybierane jest jedno imię, które najbardziej pasuje do danego zwierzaka.
2: Zwierzętom w zoo najczęściej wymyślają opiekunowie zoo takie, które na przykład im się bardzo podoba.
0: Jeśli chodzi właśnie o sugestie pracowników czy wolontariuszy odnośnie imion dla zwierzaków, to takie oczywiście się pojawiają, natomiast często pokrywają się z propozycjami naszych fanów, ale również bywają sytuacje, kiedy opiekunowie mają już wybrane imię, wtedy nie robimy plebiscytu, tylko już opiekunowie decydują, jak na imię ma dany zwierzak i pozostawiamy to właśnie im, dlatego że to oni cały czas są przy zwierzaku, odpowiadają za takiego maluszka i później jak jest starszy, jak rośnie, więc mają do tego pełne prawo, żeby też nazwać wybranym przez siebie imieniem takiego zwierzaka.
1: Bo tak to jest, że te zwierzęta mają tak, że niektóre imiona się nie podobają, a niektóre tak.
0: Nie ma konkretnie imion, których się unika. To wszystko zależy od opiekunów. I tak było na przykład z żyrafką Pietruszką, której imię w języku polskim dla nas jest łatwe do wymówienia, ale już w innych językach, w innych narodowościach może być trudniejsze. Będzie Pietruszka, czy jakieś zniekształcenia mogą się pojawiać. Natomiast opiekunowie specjalnie nadali takie imię, żeby było bardzo polskie i żeby kojarzyło się z naszym krajem. Tak chcieli zaznaczyć, że to jest polska pietruszka, polska żyrafka. Imię Pietruszki akurat nawiązywało do jej wyglądu zewnętrznego, ponieważ jak się urodziła, to jej osikony, czyli takie różki żyrafie, jak już się wyprostowały i odstawały od głowy, to wyglądały jak natka pietruszki i stąd właśnie jej imię.
1: Dyrektor to zwykle powinien robić, ale gdy się kupuje zwierzę, które już ma imię, to może zostać, ale można też temu zwierzątkowi zmienić imię.
0: imię dla zwierzaka.

0: jest bardzo istotne, ponieważ opiekun, szczególnie na przykład przy treningach medycznych czy przy opiekowaniu się zwierzakiem, może właśnie wołać konkretnego osobnika po imieniu i te zwierzęta rozumieją to imię, rozumieją to wołanie. Natomiast jest też istotne dla zwiedzających, dlatego że bardzo często nasi zwiedzający znają zwierzaki właśnie z imienia, znają ich historię i bardzo się do nich przywiązują, więc nie przychodzą po prostu do słonia, do żyrafy czy do geparda, ale przychodzą do Leona, czyli największego warszawiaka, do pietruszki Justyny czy Karima, mówię tutaj o naszych żyrafach, lub do gepardzic Lawy i Lary.
1: Brawo, zoodetektywi! Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? O tym przekonacie się niebawem. Do usłyszenia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie.
2: Wielbłądy w przeciwieństwie do koni mogą sobie podjadać właśnie dziwne rzeczy, kujące, kwaśne, niedobre, które nie służą koniom, a dla wielbłądów są przysmakiem. Ona uwielbia zimno, uwielbia śnieg, zabawy w śniegu, bierze sobie kąpiele często. Postraszy, prychnie, kichnie i to już jest sygnał do tego, żeby nie głaskać jej na przykład, albo już ma dosyć jabłek czy marchewki. Ludzie sobie myślą, że wielbłąd gromadzi wodę w tych garbach, ale to jest tłuszcz, zapas tłuszczu.
3: Witam serdecznie, Marta Kawalec przed mikrofonem, a to audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki. Dzisiaj to nie będzie błąd, bo naszym bohaterem będzie wielbłąd, a opowie nam dzisiaj o nim pan Adam Racki z racuchowego mini zoo i Animal Actors. O tym też jeszcze opowiemy. Witam serdecznie.
2: A dzień dobry wszystkim, witam.
3: Panie Adamie, wielbłąd to nie jest jedyny zwierzak, który mieszka w racuchowym mini zoo. Jest ich trochę więcej.
2: No jest. Są różne zwierzaczki.
3: Kogo tam mają jeszcze obok siebie wielbłądy?
2: Wielbłądy mają koniki, kucyki, alpaki, kuski, owieczki, lemury, małpkę kapucynkę, no i sporo pierzaków.
3: Pierzaków, czyli tych pierzastych przyjaciół.
2: Tak, dokładnie. Jakieś egzotyczne ptaszki, pawie, kurki ozdobne.
3: Lubi pan zwierzęta?
2: Uwielbiam.
3: I to taka kolekcja.

0: Ja, czy bardziej jedna wielka rodzina?
1: Bardziej rodzina. To latami zbieraliśmy sobie, dokładaliśmy codziennie, co tydzień, co miesiąc coś nowego i tak się nazbierało, że tak powiem.
0: No, wielbłądy to nie są typowi mieszkańcy, nawet mini zoo. Jak te wielbłądy trafiły do pana?
1: No więc z wielbłądem to była sytuacja taka, że w momencie, kiedy w cyrkach weszła ustawa, że nie można mieć zwierząt, wykupiliśmy ją, żeby miała spokojne, miłe życie na wsi.
0: U nas. Pani Kajra. Kajra?
1: Tak.
0: To ile ma lat?
1: 10,5 roku.
0: To na wielbłądzie to się tak przelicza, że jest już młodszą czy starszą panią wielbłądową?
1: Bym powiedział, że bardziej młodszą niż starszą, bo wielbłądy żyją tam około 40, nawet 50 lat.
0: Jak ona sobie tam radzi? Bo generalnie wielbłądy nie żyją w Polsce. Czy ten klimat odpowiada im?
1: Oczywiście. No, wielbłądy na wolności żyją w Azji, gdzie temperatura spada do minus 20-30 stopni, więc one sobie spokojnie radzą. U nas tym bardziej, tym nie ma teraz takich zim, żeby im szkodziły. One obrastają grubym futrem. No i jest im wtedy bardzo ciepło.
0: Ale brakuje im tego piasku, pustyni?
1: Nie wiem, nie rozmawiałem z nią, natomiast wysypujemy jej piasek, taki nasz piasek, i ona się lubi w nim kąpać.
0: Czy to jest wielbłąd jedno- czy dwugarbny?
1: To jest Bactrian, czyli wielbłąd dwugarbny.
0: Czym różnią się te jednogarbne od dwugarbnych?
1: Tak naprawdę wyglądem.
0: Bo one się nigdy nie mogą spotkać. One żyją zupełnie w innych miejscach na świecie, tak naturalnie.
1: Naturalnie tak, natomiast mówią, że można zrobić jakąś krzyżówkę, czyli połączyć dwugarbnego z jednogarbnym.
0: I co, i wejdzie trzygarbny czy półtoragarbny?
1: Myślę, że bardziej półtora.
0: Opowiedzmy w takim razie trochę o Kajrze. Jaka ona jest? Co ona robi na co dzień?
1: Więc Kajra to jest taki nasz misio domowy, uwielbia ludzi, kocha ludzi, może z racji tego, że pracowała kiedyś w cyrku, może dlatego, że ma taki charakter. Cudownie czuje się w naszym towarzystwie, naszych dzieci i innych zwierząt. Wzięła sobie za przyjaciół kucyki i konie i to jest jej stado, z którymi uwielbia przebywać.
0: A myśli pan, że ona się czuje trochę inna, czy właśnie czuje się takim trochę koniem albo kucykiem? No bo jeżeli nie widzi innych swojego gatunku, przyjaciół, zastanawiam się, czy ona się czuje takim trochę koniem z garbem?
1: Myślę, że w pewnym stopniu zaczyna się upodabniać do konia, natomiast no, wielbłąd jest wielbłądem i chyba zawsze nim zostanie.
0: Jest wyższy od konia?
1: Wyższy, tak, potężniejsza, no i myślę, że cięższa.
0: Ale mieszkają sobie razem.
1: Nie. Każde zwierzę u nas ma swoją zagrodę, swój kojec, swój boks. Kajra mieszka w sąsiedztwie alpak, kózek i owieczek.
0: Czyli do koni ma trochę dalej.
1: Do koni ma troszkę dalej, natomiast na łące, na padoku uwielbia przebywać bardziej z końmi niż z alpakami. To są jej towarzysze codziennych zabaw, że tak powiem.
0: A zastanawiam się, jak alpaki podchodzą do takiego wielkiego konia z garbem.
1: No, na początku były trochę wystraszone, dziwnie się czuły, ale zaakceptowały to, zaadoptowały się razem i żyją sobie w zgodzie jak najbardziej.
0: Dogadują się,
1: tak.
0: Biegają,
1: tak.
0: Też razem?
1: Biegają, ganiają się, tak.
0: Powiedział pan, że Kajra wcześniejszym jej domem był cyrk. Czy w takim razie potrafi ona jakieś sztuczki cyrkowe wykonywać?
1: Myślę, że tak, natomiast nigdy nie próbowaliśmy jej zmuszać do czegoś. Była w stanie takim nie do końca zdrowym, jak ją kupiliśmy, natomiast rok za rokiem zmienia się, rośnie.
0: Jeszcze rośnie?
1: Rośnie jak najbardziej, garby jej rosną, coraz większa się robi. Natomiast ma nawyki takie złe z cyrku, gdzie nie do końca to było fajne pewnie dla niej. I nie chcemy jakiegoś wywierać presji. Ona ma czuć się teraz swobodnie i dobrze, tak naprawdę, że nikt jej nie zmusza do niczego, o tak.
0: Zastanawiam się, jak się kupuje wielbłąda. Skąd znajduje się wielbłądy do kupienia?
1: To są długie historie. Mamy znajomych, kolegów, którzy też mają pasję, hobby takie jak my, zwierzęce i pocztą pantoflową dotarło do nas, że ktoś sprzedaje wielbłąda z cyrku, no i od razu podjęliśmy decyzję, że chcemy ją.
0: Od razu tak bez zastanowienia?
1: Bez zastanowienia, dokładnie.
0: No właśnie, ale taki wielbłąd pewnie potrzebuje jakiejś przestrzeni, jakichś odpowiednich warunków. Czy to wszystko trzeba było stworzyć, Kajrze, zanim przyjechała do państwa?
1: Warunki mieliśmy wcześniej stworzone, nie biorąc pod uwagę wielbłąda, natomiast mieliśmy wolny boks, mamy łąki, wybiegi dla nich, gdzie mogą sobie swobodnie żyć. Braliśmy pod uwagę jeszcze inne zwierzę, natomiast Kajra spadła nam z nieba i cieszymy się bardzo razem z nią.

0: Powiedział pan, że jest takim misiem, no na pewno jest maskotką zoo w takim sensie, że jest niezwykłą atrakcją, bo żeby zobaczyć wielbłądy, raczej musimy iść do takiego dużego ogrodu zoologicznego, a tutaj pan jest w stanie takiego wielbłąda nam pokazać.
1: No jak najbardziej, jest taką maskotką, naszą dużą maskotką, mamy jeszcze mniejsze oczywiście maskotki, natomiast ona jest uwielbiana przez ludzi, dzieci, bo można ją dotknąć, można jak większość, wszystkie nasze zwierzęta, nakarmić, ona to uwielbia i ludzie są szczęśliwi, dzieciaczki szczęśliwe, no i Kajra szczęśliwa.
0: A co je Kajra?
1: Kajra głównie, głównym pokarmem to jest sianko, trawa, sianko, natomiast dajemy im, czyli zwierzętom jeszcze warzywa, owoce, uwielbia marchewki, jabłka i specjalne granulaty przystosowane dla wielbłądów i wielbłądowatych, czyli dla alpak na przykład.
0: A to ciekawe, czy Polska posiada takie preparaty, które są dla wielbłądów, no bo domyślam się, że tych wielbłądów w Polsce nie ma zbyt wielu.
1: Oczywiście są granulaty, gdzie można nabyć takie specjalne dla wielbłądów, służące im, żeby zdrowo sobie żyły, o tak może.
0: Słyszałam o tym, że wielbłądy mają bardzo odporne na urazy pyski i dzięki temu mogą jeść jakieś różne ostre też rośliny, na przykład osty, pokrzywy, coś z kolcami.
1: Dokładnie, wielbłądy w przeciwieństwie do koni mogą sobie podjadać właśnie dziwne rzeczy, kujące, kwaśne, niedobre, które nie służą koniom, a dla wielbłądów są przysmakiem.
0: Czyli taki ost na przykład, który pewnie trudno byłoby wziąć do ręki, to taki wielbłąd no, nie zrobi sobie nim krzywdy.
1: No myślę, że nie.
0: Zastanawiam się też, jak wygląda taki dzień z życia Kajry, czyli wielbłąda, który żyje sobie w racuchowym mini zoo. Jak ona zaczyna dzień, co tam się później dzieje?
1: No więc dzień zaczynamy codziennie od śniadanka. Wszystkie zwierzaczki dostają śniadanko. To jest granulat, owoce i warzywa. Po czym idzie sobie na łąkę z resztą zwierząt, z końmi, z alpakami, z osiołkami. No i tam sobie je, obecnie jesień, no to sianko, a wiosna, lato, trawka. I tak sobie do samego wieczora tam funkcjonują.
0: I później wracają na spanie.
1: Później wracają do domu, jak najbardziej na spanie, na kolację i tak naokoło.
0: Czy te wybiegi to są również zimą realizowane, czy kiedy jest zimno, to Kajra na przykład nie chce wychodzić?
1: Nie, oczywiście te wybiegi są cały rok, te zwierzątka cały rok sobie mogą korzystać z nich, natomiast wbrew temu, że Kajra lubi ciepło, to ona uwielbia zimno, uwielbia śnieg, zabawy w śniegu, bierze sobie kąpiele często.
0: Tarza się.
1: Tarza się, dokładnie, tarza się.
0: Słyszałam też o tym, że wielbłądy mają swoje humorki. Czy Kajra też takie ma? Że trochę jak osły, trochę się uprze na coś, to nie pójdzie. Albo coś jej się umyśli, no
1: oczywiście,
0: nic.
1: Jak każde zwierzę ma lepszy, gorszy dzień, no Kajra też potrafi nieraz pokazać ten gorszy dzień, opluć kogoś albo nastraszyć. Bardzo rzadko się to zdarza, natomiast mieliśmy sytuację ostatnio przy realizacji pewnego projektu na planie filmowym. Opluła sobie operatora, bo tak jej się zachciało.
0: Operator nie był szczęśliwy.
1: To było bardziej śmieszne i tak jakby chciała powiedzieć, że odsuń się ode mnie, ja już mam dosyć, niż takie denerwujące, o tak.
0: A co jeszcze może Kajra zrobić, jeżeli ma zły humor albo coś jej się nie podoba?
1: Generalnie ona jest bardzo spokojnym zwierzątkiem, bardzo. Nie zdarzyło się, żeby zrobiła komuś krzywdę, żeby nam czy dzieciom, które przyjeżdżają do nas, jak każde zwierzę, może kopnąć, natomiast nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby spróbowała kopnąć, bo ma zły dzień, o tak. Mhm. Bardziej postraszy, prychnie, kichnie i to już jest sygnał do tego, żeby nie głaskać jej na przykład, albo już ma dosyć jabłek czy marchewki.
0: Powiedział pan też, że czasami wystraszy kogoś, to co na przykład robi, żeby kogoś przestraszyć?
1: No ona wystarczy, że jest. Potrafi podejść do kogoś znienacka i
0: tak
1: z myślą...
0: Bezszelestnie?
1: Bezszelestnie, dokładnie tak, pomimo, że jest bardzo dużym zwierzakiem, potrafi po cichutku podejść sobie od tyłu, prychnąć, kichnąć i ludzie to odbierają jako po prostu straszenie, gdzie to jest tak naprawdę bardziej chęć przytulenia się, pogłaskania.
0: I taka zabawa trochę.
1: I zabawa, dokładnie. To
0: bo
1: jest małe dziecko.
0: Bo pewnie ona sobie zdaje sprawę z tego, że jest duża i może kogoś przestraszyć.
1: Oczywiście. Myślę, że ma to w główce swojej, że takim olbrzymem, jakim ona jest, no, dla maluszka 3 czy 4-latka i jego taty to jest naprawdę duże zwierzę i może na pierwszy rzut oka

0: sprawić wrażenie, że chciała wystraszyć.
1: Wielbłądy potrafią przywiązywać się do ludzi i że budować takie relacje. Czy ona tutaj u państwa też ma jakiegoś swojego człowieka, który jest takim jej głównym opiekunem, do którego jest przywiązana?
0: Tak, oczywiście. Kajra jest bardzo związana z moim starszym synem Mateuszem, który tak naprawdę to jest jej tata, brat. Uwielbiają się po prostu. Przytulają, kładą, leżą sobie koło siebie, buziaczki ślą i tak dalej.
1: Ona sobie go wybrała, czy on ją?
0: Myślę, że chyba ona. Ona. Zwierzęta jednak wybierają. Nam wydaje się ludziom, że to my sobie wybierzemy miłość, natomiast to zwierzęta są decyzyjne w takich sytuacjach.
1: Nie czuł się pan zazdrosny?
0: Ciutkę, natomiast no mamy inne zwierzęta, które są bardziej za mną, bardziej za żoną, bardziej za córką, więc za drugim synem, więc jakiś taki podział jest sprawiedliwy.
1: A czy pan, kiedy obserwuje swojego wielbłąda Kajrę, to czy widzi pan, że ma w sobie jakiś taki pierwiastek inteligencji? Bo mówi się o tym, że wielbłądy potrafią być inteligentne.
0: Oczywiście. Głębokie spojrzenia, oczy mówią wszystko tak naprawdę. Patrząc na nią wiem wszystko, co ma w głowie, czy jest zadowolona, uśmiechnięta, jakby to nie zabrzmiało, czy zła, albo ma gorszy dzień, lepszy dzień. W oczach wszystko widać po prostu.
1: No to a propos tych oczu w takim razie. Znalazłam informację, że wielbłądy mają 3 powieki i 2 rzędy rzęs. To prawda?
0: Prawda. Prawda, natomiast to dla zwykłego człowieka, takiego, który nie ma styczności ze zwierzątkami, to jest normalne, duże, piękne oko, o tak bym powiedział.
1: Ale takie filmowe, takie filmowe. Gęste rzęsy, wywinięte, tak?
0: Dokładnie tak wygląda, jakby wróciła z salonu jakiegoś spa sobie i kosmetycznego.
1: Piękne, duże oczy. Ale jeszcze z takich przystosowań, które wzięły się prawdopodobnie też z tego, że wielbłądy na co dzień żyją na pustyni, to słyszałam, że potrafią zamykać nozdrza, żeby nie wdychać pyłu.
0: Dokładnie, to jest prawda. Tego też nie jesteśmy w stanie za bardzo dostrzec, zauważyć, natomiast
1: burz piaskowych nie ma.
0: Mają tak przystosowane nozdrza, że zamykają je, wtedy nie wdychają rzeczy, których nie chcą. O tak.
1: To sprytne, czyli na przykład jeżeli jakiś jest brzydki zapach, to też mogą sobie zamknąć
0: nozdrza. Myślę, że tak. Myślę, że tak.
1: Powiedzmy w takim razie o tych jej garbach, bo wiele osób sądzi, że w garbach jest magazyn wody, a to jest magazyn energii i tłuszczu.
0: Dokładnie. Dokładnie tak jest. Ludzie sobie myślą, że wielbłąd gromadzi wodę w tych garbach, ale to jest tłuszcz, zapas tłuszczu. No i tak to wygląda.
1: Czyli jeżeli na przykład Kajra jest najedzona, dobrze odżywiona, to ma te garby takie duże, postawne, a jak jest głodna, to one się robią takie mniejsze? Czy jak często to
0: może
1: się zmienia?
0: Może nie. To jest tak, że jeśli zwierzę jest dobrze dokarmione, zdrowe, dobrze się czuje, to te garby powinny stać. My w momencie, jak ją kupiliśmy, no te garby nie do końca stały, więc to taka śmieszna rzecz, że musieliśmy przerabiać boks, ponieważ te garby z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc robiły się większe, wyższe, więc musieliśmy zmieniać dach, żeby ta Kajra nam się zmieściła. Teraz wygląda przepięknie, no tak jak wspomniałem wcześniej, rośnie cały czas i mam wrażenie, że w te garby i mam nadzieję, że kolejna przeróbka dachu nie będzie nas czekała. Wygląda super, ale jak najbardziej w tych garbach jest zapas tłuszczu, nie woda.
1: Czyli już kilka razy trzeba było ten dach podnosić, tak?
0: No jak do tej pory 2 razy, więc mam nadzieję, że już trzeci raz nie będziemy musieli tego robić.
1: Czyli ona rośnie w garby, a nie wydłużają jej się nogi czy inne elementy ciała.
0: Tak, jak najbardziej. Te garby były opuszczone w dół, natomiast teraz stanęły, są bardzo ładne, takie wyglądają książkowo po prostu.
1: No i oczywiście to, że wielbłądy słyną z tego, że piją dużo wody na zapas. Czy to tak jest? Czy kiedy Kajra już wie, że ma tej wody pod dostatkiem, to nie musi pić na zapas?
0: Nie, myślę, że u naszej Kajry to jest tak, że wie, że wodę ma dostępną 24 godziny na dobę i ona jakiegoś zapasu zbytnio nie gromadzi sobie. Bym powiedział, że nawet pije mało w stosunku do swojej masy.
1: No ale według informacji, które znalazłam w internecie, to może wypić nawet 100 litrów wody w 10 minut.
0: Takie informacje są, natomiast my nie zauważyliśmy, nie zaobserwowaliśmy takiego zdarzenia, żeby wypiła więcej niż, myślę, 20 litrów na raz.
1: Ale potrafi nawet 20.
0: Potrafi, to jest taki standard koński, bym powiedział. Tyle co koń, tyle i wielbłąd sobie potrafi wypić na raz.
1: Okazuje się, że wielbłądy mają super

0: krew, czyli takie erytrocyty, które znajdują się we krwi, one są owalne i to ułatwia przepływ krwi, nawet przy dużym odwodnieniu. I to właśnie sprawia, że wielbłądy są tak odporne.
1: Dlatego matka natura przystosowała wielbłąda do życia w takim terenie, a nie innym. No i myślę, że tutaj tak naprawdę przystosowanie każdego zwierzaka do miejsca, w którym żyje, jest bardzo istotne i nieprzypadkowe.
0: No i to jest chyba też ta supermoc wielbłądów, bo jeżeli człowiek jest w stanie umrzeć z odwodnienia, kiedy ubędzie mu 12% wody, to wielbłądy potrafią przeżyć nawet 20% utratę wody z organizmu.
1: Dokładnie. I myślę, że to jest też spowodowane przystosowaniem do warunków, w jakich żyje. I dlatego nic nie dzieje się przypadkiem.
0: Ciekawostka to, że wielbłądy mają szerokie, bardzo miękkie stopy. One są tak nawet nazywane, że to są śniegowce, ale one odpowiadają za to, żeby wielbłąd nie zatapiał się w piasku. To domyślam się, że na śnieg też ma to jakieś znaczenie.
1: Jak najbardziej. One mają bardzo duże stopy, poduszki takie, czy grząski teren, w sensie piasek, pomaga jak najbardziej im utrzymać równowagę i nie zapadać się. Tak samo i w śniegu. Potrafią sobie lepiej radzić niż koń na przykład.
0: No tak, bo podobno potrafią przejść nawet 160 km dziennie w takich karawanach. No, Kajla nie musi takich odległości pokonywać,
1: na
0: ale
1: szczęście.
0: To są takie osiągnięcia, które potrafią mieć jej koleżanki i koledzy w Afryce.
1: Dokładnie tak się odbywa. Myślę, że teraz już troszkę mniej, natomiast 100 km dla wielbłąda to jest taki dłuższy spacerek, bym powiedział, żeby przejść.
0: Nie męczy się tak szybko.
1: Nie męczy się szybko jak inne zwierzę, jak koń.
0: A czy planuje pan dla Kajry jakiegoś kolegę albo koleżankę?
1: Na obecną chwilę nie, ale może w przyszłości.
0: No to jest dosyć duże zwierzę, które wymaga dużo pracy, więc myślę, że już sama Kajra sprawia, że trochę tej pracy jest.
1: Dokładnie, oprócz Kajry mamy inne zwierzątka, więc myślę, że na obecną chwilę nie planujemy kawalera dla niej bądź koleżanki, ale kto wie, za rok, dwa.
0: To tylko tak, jeżeli by na przykład się tak zdarzyło, że Kajra miałaby jakiegoś kolegę i udałoby im się rozmnożyć, to podobno mleko wielbłądów ma znacznie więcej witaminy C niż mleko krowie i znacznie bardziej pożywne.
1: Tak jest, bardzo, bardzo pożądane jest mleko właśnie od wielbłądów, bo oprócz sierści ludzie doją sobie wielbłądy na pustyniach i bardzo pożywne jest, tak jak ogólnie mleko w wielbłądzie ma więcej właśnie substancji tych odżywczych niż każde inne mleko. Wielbłądzie,
0: pożywne.
1: Tak, alpacze.
0: Panie Adamie, w takim razie jeszcze zapytam, bo powiedział pan o tym, że no jednak posiadając zwierzęta, wiąże się też to z różnymi obowiązkami. Co trzeba robić przy takim wybiegu Kajry? Jak trzeba się nią zajmować pod takim kątem estetycznym, higienicznym? Czy co tam tak naprawdę trzeba robić na co dzień?
1: No oczywiście czystość wybiegu to jest podstawa. Nasze zwierzątka mają 90%, bym powiedział 5% trawy, więc ułatwione mamy zadanie z czystością. Oczywiście nie codziennie, co drugi, co trzeci dzień czeszemy je, myjemy. W lato kąpiel, Kajra uwielbia wodę, uwielbia być podlewana i czyszczona, zgrzebłowana, więc takie zabiegi kosmetyczne bardzo, bardzo jej służą.
0: No i też oczywiście trzeba zmieniać jej posłanie, tak? Pewnie.
1: No posłanie to w boksie już na wybiegu to bardziej sprzątanie, a w boksie jak najbardziej codziennie jest ścielenie, czyli słomka czysta, sianko nowe, więc tak to wygląda, dzień powszedni.
0: A teraz zimą, kiedy ma trochę gęściejsze futro, to trzeba ją częściej czesać, robią jej się jakieś kucyki, warkoczyki przez to, że jest gęściejsze futro?
1: Czy częściej, to nie wiem, czeszemy mniej więcej tak samo, co 2-3 dni czyścimy zwierzątka, natomiast ona sama sobie bierze prysznic właśnie w żółtym piasku, który jest rozsypany i to w zupełności wystarcza, żeby wyglądała dobrze, nie miała jakichś kołtunów, dredów.
0: Czyli to jest ten prysznic, czyli ona nie potrzebuje takiego prysznica z wody, tylko bardziej z piasku.
1: Tak, dokładnie. No, z racji tego, że jest teraz chłodniej, nie myjemy jej, żeby się nie przyziębiła wodą, więc piasek jej w 100% wystarcza.
0: Mhm. Czy Kajra wydaje jakieś dźwięki? Czy ona porozumiewa się jakoś z otoczeniem?
1: Oczywiście, ona płacze.
0: Tak
1: naprawdę jedynym dźwiękiem takim najbardziej

0: który łapie za serce, to jest płacz, jeżeli wyjeżdżamy z innymi zwierzątkami gdzieś, czy to jest plan filmowy, czy do przedszkola, no to ona wtedy płacze na przykład za koniem, za osiołkiem, bądź za alpaką i bardziej takie trąbienie jak płacz, natomiast jest bardzo przejmujące.
1: Myślałam, że płacze, bo chce być aktorką albo iść do przedszkola.
0: Do przedszkola może nie, natomiast jest aktorką, brała udział w kilku produkcjach filmowych, jak większość naszych zwierząt.
1: A to gdzie możemy w takim razie Kajrę zobaczyć?
0: Ostatni projekt, taki bardzo fajny, to jest Lalka. Nie ma jeszcze tego niestety w kinach bądź w telewizji, ale pewnie w następnym roku zobaczymy ją w takim kultowym, bym powiedział, filmie, jakim jest Lalka.
1: Czyli tam właśnie gra Kajra.
0: Tak, dokładnie.
1: Czy takich wielbłądzich aktorów trzeba jakoś specjalnie przygotowywać? Czy oni też mają jakieś szkoły aktorskie?
0: Może szkoły aktorskie nie, natomiast każde zwierzątko przygotowujemy do projektu. W tym przypadku miała rolę być takim zwierzęciem jucznym, czyli nosiła jakieś tam rzeczy, towary na sobie. Ona zna to na szczęście, lubi jak człowiek siedzi na niej, bądź jakieś inne rzeczy, jakie tam próbowaliśmy wkładać, ale do każdej poszczególnej sceny musimy przygotować zwierzątko pod kątem tego, co ma robić. 2 lata temu też robiliśmy film z wielbłądem, gdzie miała zajrzeć do wózka niemowlaczka, więc kwestia przygotowania takiego zwierzaczka to jest, no, każde zwierzę potrzebuje swojego czasu, w tym Kajra, żeby to ogarnąć.
1: Nauczyć się swojej roli.
0: Nauczyć, dokładnie, albo żeby było łatwiej później wypracować to na planie.
1: Czyli państwo trenują z nią taką scenę na sucho, a później już, kiedy jest pan operator i cała ekipa filmowa, to już jest wtedy jej łatwiej.
0: Dokładnie, dokładnie. Ona wie już, o co chodzi i wtedy idzie to sprawniej i szybciej.
1: No to w takim razie, czego możemy życzyć Kajrze?
0: Sukcesów na planie i uśmiechniętych dzieci, które do nas przyjadą.
1: I żeby konie, alpaki i kucyki nie opuszczały, żeby nie musiała płakać.
0: Myślę, że nie będzie tak źle.
1: No to w takim razie życzymy wielu, wielu wspólnych, szczęśliwych lat z Kajrą, czyli wielbłądem, który mieszka niedaleko Warszawy, w racuchowym mini zoo. A opowiadał nam o niej i o swoim mini zoo pan Adam Racki, który założył to niezwykłe miejsce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to była audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki. Zapraszam wszystkich serdecznie do słuchania kolejnych naszych odcinków. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
1: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
2: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
0: Zawołał dziadek na pomoc babcie.
1: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: by się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Więc woła kicia, kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka.
3: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
4: Chodź, co to gąska?
3: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Leciał wysoko bocian długonos.

0: przyczepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.
1: Żabka.

0: ona te rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę drew
2: wyciągnęli.
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

0: C,
1: D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
6: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Autopromocja.
8: Hola, hola, buenas tardes.
9: Hola, hola, buenas tardes.
8: Witajcie, kochani. Dzisiaj kolejna audycja z cyklu lekcji języka hiszpańskiego, oczywiście prosto z Hiszpanii. Kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o jedzeniu. Ja wiem, że już przerabialiśmy lekcję o jedzeniu, ja wiem, że już uczyliście się podstawowych rzeczy, ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach w słonecznej Hiszpanii i musicie iść do restauracji. Jak zamawiać w restauracji? Co zamawiać? O tym już dzisiaj. Entrantes. Przystawki.
9: Entrantes.
8: Tapas frías. Tapasy na zimno to są takie małe, pyszne kanapeczki.
9: Tapas frías.
8: Tapas calientes to są tapasy na ciepło.
9: Tapas calientes.
8: Ibericos. Jest to wybór szynek i serów, które w Hiszpanii są bardzo popularne.
9: Ibericos.
8: Montaditos. To są takie maleńkie kanapeczki w formie bułek.

0: ziemniaczek.
1: Montaditos.
2: Sopas. Przepyszne zupki.
1: Sopas.
2: Platos. Platos jest to danie. Są to dania główne, czyli te naprawdę duże.
1: Platos.
2: Ración. Jest to pełna, ogromna porcja rzeczy, które

0: Mariscos, ryby i owoce morza.
1: Mariscos.
0: Fritos, rzeczy smażone, bardzo często właśnie na głębokim tłuszczu.
1: Fritos.
0: De la casa, to są dania domowe. Również można je nazwać casera.
1: De la casa.
0: Sugerencias, coś, co jest nam sugerowane.
1: Sugerencias.
0: I postres, oczywiście są to desery.
1: Postres.
0: Kochani, to teraz szybka powtórka. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w restauracji, mamy menu i musimy wybrać coś pysznego. Ale czym się różnią te wszystkie określenia? No właśnie, o tym dzisiaj. Entrantes, przystawki. Tapas frías, są to tapasy, małe kanapeczki, bardzo często na zimno. Jest to najmniejszy rozmiar zamawianego dania. Tapas calientes, tapasy na ciepło. Ibericos, wybór szynek i serów. Są to przeważnie produkty najlepszej jakości. Montaditos, kanapki, bardzo często w formie maleńkich bułeczek. Sopas, zupy. Platos, dania główne. Ración, jest to pełna porcja, praktycznie największa z możliwych. Media ración, połowa porcji oczywiście. Pescados, ryby. Carnes, mięso. Mariscos. Ryby i owoce morza, czyli to, co w Hiszpanii jest naprawdę najsmaczniejsze. Fritos. Smażone rzeczy na głębokim tłuszczu. Ja akurat nie jestem tego fanem, ale są pewne rzeczy, które smakują wyśmienicie. De la casa. Casera. Jest to jedzenie domowe. Sugerencias. Coś, co może być sugerowane. I postres. To, co kochamy najbardziej, desery. To wszystko na dzisiaj. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.

0: Hola, hola, buenas tardes. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej lekcji języka hiszpańskiego prosto z Hiszpanii. Ole! Dzisiaj porozmawiamy o czasie wolnym. Czas wolny to taki czas, kiedy robimy to, co najbardziej lubimy. Zacznijmy, proszę. El tiempo libre.
1: El tiempo libre.
0: Czas wolny. Bailar.
1: Bailar.
0: Tańczyć. Tocar la guitarra.
1: Tocar la guitarra.
0: Grać na gitarze. Tocar el piano.
1: Tocar el piano.
0: Grać na pianinie. Jugar al tenis.
1: Jugar al tenis.
0: Grać w tenisa. Jugar a baloncesto.
1: Jugar a baloncesto.
0: Grać w koszykówkę. Ir a la discoteca.
1: Ir a la discoteca.
0: Iść na dyskotekę. Leer.
1: Leer.
0: Czytać. Escribir cartas.
1: Escribir cartas.
0: Pisać listy. Nadar.
1: Nadar.
0: Pływać. Ir a la piscina.
1: Ir a la piscina.
0: Iść na basen. Ir a conciertos.
1: Ir a conciertos.
0: Iść na koncerty. Pintar.
1: Pintar.
0: Malować. A teraz czas na kilka prostych zdań. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre?
1: ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre?
0: Doskonale! Co lubisz robić w wolnym czasie? En el tiempo libre me gusta nadar.
1: En el tiempo libre me gusta nadar.
0: W czasie wolnym lubię pływać. Zatem, jak Mariuszu powiedziałbyś, w czasie wolnym lubię czytać.
1: En el tiempo libre me gusta leer.
0: Wspaniale! To kolejne zdanie. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Czyli to jest takie samo zdanie, jak było wcześniej. Co robisz chętnie w czasie wolnym? Mariuszu, odpowiedz sam.
1: En el tiempo libre me gusta tocar la guitarra.
0: Fenomenal! Widzicie? To jest naprawdę bardzo proste. Zatem powtórzmy podstawowe słówka. El tiempo libre, czas wolny. Bailar, tańczyć. Tocar la guitarra, grać na gitarze. Tocar el piano, grać na pianinie. Jugar al tenis, grać w tenisa. Ir a la discoteca, iść na dyskotekę. Leer, czytać. Escribir cartas, pisać listy. Nadar, pływać. Ir a la piscina, iść na basen. Ir a conciertos, iść na koncerty. Pintar, malować. No i proste zdania. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Co robisz chętnie w czasie wolnym? To wszystko na dzisiaj. To była pierwsza część lekcji El Tiempo Libre. Hasta la semana que viene.

0: dorzucić coś od siebie, powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie.
1: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie.

Nobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałętać.

Na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem ręce.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis.

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, co

0: to promocja.
1: Najbardziej odlotowi bohaterowie powracają do kin.
2: 3, 2, 1.
3: My też odliczamy do kinowej premiery filmu Niesamowite przygody skarpetek 3.
1: Na podstawie kultowej lektury szkolnej.
3: Te skarpetki nie siedzą w miejscu. Przeżywają dzikie przygody, rozwiązują zagadki i lecą w kosmos. Słuchajcie uważnie poranków w Polskim Radiu Dzieciom i zdobywajcie zaproszenia na seanse, bo największe przygody zaczynają się od skarpetek.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom.

0: smak. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu, gdzie w ciepłym świetle nocnych lamp.

0: Każdy chciałby w lusach czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach czuć, to

0: C,
1: D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Autopromocja.
7: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

wydali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

się komar z komarem przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa –

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

0: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
1: Jaką wyprawę?
0: No, taką wielką.
1: No, ale co to jest wyprawa?
0: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
1: No, a jak się zgubimy?
0: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
1: No to...

0: Myślę sobie.
1: No dobrze, to ty sobie pomyśl, a ja wracam do domu.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: Halo, halo! Tu Polskie Radio Dzieciom.
1: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym.
2: Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo! Masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Autopromocja.
4: Jak będę duży,
5: jak będę duża.
6: Dzisiaj idziemy do zakładu krawieckiego, ponieważ moja mama przez przypadek rozdarła sobie kurytkę, a przy okazji dowiemy się, na czym polega praca krawca.
7: No właśnie, warto jest wykorzystywać przypadki w życiu codziennym i nagrywać o tym różne dźwięki, więc dzisiaj jak będę duży, jak będę duża.
6: Zostanę krawcem.
7: Dzisiaj Polskie Radio Dzieciom odwiedziło taką wspaniałą pracownię, bardzo niezwykłe miejsce, kolorowe. No i spotkaliśmy tutaj bardzo miłego pana, który wykonuje już mało znany zawód.
8: Dzień dobry, nazywam się Marian Stańczak, jestem krawcem odzieży ciężkiej. Zajmuję się od bardzo wielu już lat poprawkami krawieckimi, damskie, męskie, naprawa odzieży, zmniejszanie odzieży. Pracuję już ze 30 lat w tym zawodzie. Powiem, że ten zawód naprawdę jest dla mnie jakby skrojony, ponieważ dobrze się w tym zawodzie czuję. Lubię wykonywać swój zawód, naprawdę lubię swoją pracę i lubię kontakt z ludźmi.
7: Czyli zawód uszyty na miarę.
8: Tak, zgadza się. Ja jestem zadowolony z tego zawodu.
6: Czy jako małe dziecko pan chciał zostać krawcem?
8: Jako małe dziecko nie. To jest oczywiście wymysł mojej mamy, za który jestem jej bardzo, bardzo wdzięczny. Bo to ona sobie wymarzyła, żebym ja był krawcem, a ja nigdy nie chciałem być, ale czuję się na swoim miejscu.
6: Zwykle panie są krawcowymi.
8: No właśnie, to jest chyba zrządzenie losu, że Pan Bóg tak chciał, żebym robił fajne usługi dla ludności.
7: Czasami kupujemy jakąś odzież, jakąś kurtkę, jakąś spódniczkę, która po prostu jest za szeroka i wtedy idziemy do pana, żeby nam ją pan dopasował tak do naszej sylwetki.
8: Zgadza się, to wszystko u mnie można zrobić, nie ma problemu.
7: Ma pan tutaj taką wielką ścianę z olbrzymią ilością szpulek. Jakie jeszcze są potrzebne rzeczy do pana zawodu?
8: Nożyczki, igły, nici, centymetr jako miarówka. No i oczywiście cały czas chęci do pracy.
7: Kornelka, widzę, że jest zainteresowana pana miejscem. Czy mógłby nas pan oprowadzić po swojej pracowni, opowiedzieć, co się gdzie znajduje?
8: Bardzo proszę. Tutaj znajduje się stół do prasowania.
7: Jaka śmieszna poduszka.
8: Poduszka, tak, na której możemy fajnie uprasować niektóre elementy odzieży, rękawy, klapy, doły w marynarce, no żelazko na parę. No są również wieszaki na odzież. No oczywiście w pracowni, żeby nie było nudno, również posiadam kilka obrazów na ścianie. Także zawsze troszkę widzę kawałek świata, bo cały dzień siedzę w tym zakładzie. Jest przebieralnia za kotarą, tam jest lustro. Klient oczywiście mierzy, przebiera się. No takie fajne, małe miejsce przytulne do pracy.
6: To też jest maszyna do szycia?
8: Tak, ta wielka metalowa to jest tak zwany overlock, który obrzuca szwy, łączy odzież, żeby się nie strzępiła.
7: Czyli ładnie wykańcza brzegi.
8: Tak, zgadza się. Bez tego byłoby chyba ciężko dzisiaj.
7: I tu jest pana królestwo, czyli fotel i prawdziwa maszyna do szycia.
8: Prawdziwa maszyna, tak. Także maszyna, która jest no, do krawiectwa ciężkiego, a więc szyje odzież, skóry, kożuch, co bardzo lubię robić. Bezkrawiectwo lekkie, damskie i krawiectwo ciężkie, męskie.
6: A czym teraz się pan zajmuje?
8: No w tej chwili właśnie skracam spodnie. Potem będę zwężał na przykład spodnie, wszywał suwak do kurtki, wymieniał podszewkę w płaszczu. No gama jest

0: szeroka, a więc wężanie koszul, taliowanie koszul, skracanie rękawów, wszelkie opcje związane z odzieżą, a więc odzież, skóry, kożuchy.
1: A czy zdarzyły się jakieś zabawne sytuacje w pana pracy?
2: No właśnie, jakieś kurtki czy spódnice, które stawiały wielki opór przed pana usługami.
0: Na pewno były trudne początki, kiedy spojrzałem na cenę oczywiście wyrobu

0: mamie.
1: Czyli ona uczyła pana pierwszych ściegów?
0: Pomalutku, właśnie najpierw chyba ona mnie widziała na tym miejscu, chociaż ja siebie w ogóle jako młody chłopak nie widziałem, ale potem odkryłem z wiekiem, że faktycznie to jest fajna praca dla mnie. W tej chwili niczego innego bym nie chciał robić.
1: Czyli poleca pan swoje usługi i pracę, żeby właśnie dzieci uczyły się krawiectwa?
0: To jest naprawdę fajna droga, fajna przygoda w życiu. No dzisiaj w ogóle nie ma już krawców, krawcowych jest bardzo mało. Potrzebny jest szewc, kaletnik, wielu, wielu innych ludzi, których naprawdę brakuje na rynku.
1: No właśnie, bo czasami przecież zdarza się, że ktoś nawet nie potrafi guzika przyszyć, to przychodzi do krawca?
0: Zgadza się. No już teraz się nie dziwię, zwłaszcza wśród ludzi młodych, że bardzo wiele osób nie potrafi przyszyć guzika. Kiedyś to było chyba nie do pomyślenia, a dzisiaj to jest częste.
1: Kiedy przychodzi do pana zadowolony klient, przychodzi z kolejną sztuką odzieży do poprawki, to jest taka satysfakcja, czy co sprawia panu największą radość?
0: Właśnie powracający klient jest dla mnie ogromną frajdą. Zadowolony, przyprowadza następnego klienta, poleca, wpisuje w internecie swoją opinię, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony.
2: A woli pan naprawiać damskie czy męskie ubrania?
0: Dla mnie to jest bez różnicy. Zrobię i dla mężczyzny poprawkę, i dla kobiety poprawkę, i dla dziecka suwaczek, czy jakąś poprawkę też. Staram się robić bardzo, bardzo wiele rzeczy różnych.
1: A czy w punkcie poprawek krawieckich możemy też uszyć coś, czy to są tylko zmiany dokonywane na ubraniach, które już są uszyte?
0: Podjąłem się tylko tej działalności. Bardzo rzadko można spotkać kogoś, kto szyje na miarę. Bardzo rzadko.
1: No właśnie, bo mój dziadek, który był rolnikiem, potrafił też uszyć garnitur. To teraz pewnie jest już dużo trudniej znaleźć taką osobę.
0: Oj tak, będzie bardzo, bardzo ciężko.
1: I ten centymetr, który wisi u pana na szyi, to jest właśnie taki znak rozpoznawczy i taki symbol pana pracy.
0: Tak, to jest coś, co zawsze mam pod ręką.
2: Bardzo dziękujemy panu za rozmowę.
1: Było bardzo niezwykłe poznać pana świat i pana miejsce pracy, które jest rzeczywiście mało znane, ale wyjątkowo ciekawe.
0: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim.
1: No i dopasowanych ubrań na miarę.
0: Tak jest, zgadza się. Zapraszam, jeśli będą jakieś problemy.
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawy zawód i wszystkich zachęcam, żeby dużo szyli i interesowali się modą. To też jest bardzo ważne i bardzo ciekawe.
1: Zapraszamy na kolejną audycję Jak będę duży, jak będę duża.
2: W kolejny czwartek o godzinie 15.30 w Polskim Radiu Dzieciom. Kornelia Kawalec
1: i Marta Kawalec.

Laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Za ile włączysz antenę?
2: A ja już włączyłem. A człowiek, który przed chwilą o to pytał, to Bruno. Dzień dobry, Bruno.
1: Dzień dobry.
2: Ja nazywam się Patryk Bartoszewski i dziś mam przyjemność spotkać się z wami, drodzy słuchacze, a również z Brunem, w wyjątkowym celu. Przez kilka najbliższych podcastów będziemy przygotowywali grę. Bruno, co to jest gra? Co musi być, żeby była gra?
1: Musi być na pewno to w elektronicznym sprzęcie i ten, żeby coś fajnego ta gra na przykład miała, że na przykład jak mój duet z tym dinozaurem, to była taka gra, bo tam się biegało i trzeba na przykład coś robić, jakieś rzeczy, na przykład skakać między jakimiś rzeczami albo walczyć z jakimiś...
2: Tak, tak, tak, świetnie to wszystko wyjaśniłeś. To ja tylko podpowiem słuchaczom, że my rozmawiamy teraz o grze komputerowej. Żeby była gra komputerowa, to musi być komputer oczywiście. Jakaś maszyna licząca. Żeby była gra, to muszą być jakieś zasady, muszą być gracze, tak?
1: Tak.
2: No i teraz powiedziałaś o czymś bardzo interesującym, że musi być ciekawy pomysł na grę. Musi być jakiś myk, jakieś coś, co nas zainteresuje. I to wszystko jest prawdą. A ja jeszcze dodam do tego wszystkiego jeden drobiazg. Słyszałeś kiedyś o projekcie?
1: Też takiego słyszałem.
2: A jakbyś miał tak na czuja, tak po prostu na oko, prosto z głowy, z kapelusza, jak mówią dorośli, powiedzieć, czym jest projekt. To czym jest projekt?
1: Tak dokładnie, to jest ten, że musisz coś na kartce narysować, co potem zrobisz.
2: Bardzo dobrze, świetnie, to jest dokładnie to, czym się zajmiemy. Proszę, tu dla ciebie mam kartkę i dla ciebie mam długopis. Ty zaprojektujesz grę, wymyślisz różne elementy, a my przeniesiemy je do komputera. Zaprogramujemy grę, którą razem wymyślimy. Co ty na to?
1: Okej.
2: O, to mi się podoba. Dobrze, tu jest długopis dla ciebie i spróbujemy zaprogramować grę. Spróbujemy ją stworzyć, a wam, drodzy słuchacze, spróbujemy wytłumaczyć, jak to zrobić. Najpierw narysuj, może nie mów, co to będzie, ale narysuj głównego bohatera, tę postać, którą będziemy sterowali. Czy to będzie rakieta, czy to będzie dinozaur, czy to... Co to będzie? Nie mów, tylko narysuj.
1: Rysuj sobie taką...
2: Nie mów, rysuj.
1: To jest postać, która nie istnieje normalnie w prawdziwym życiu, tylko takie postacie jak w takich różnych grach, a więc zacznę.
2: Dobrze. Bruno bierze długopis, trochę się podrapał w nos, uśmiecha się bardzo zabawnie i zaczyna rysować. Co ja tu widzę? Będzie kreska? Nie. O, tak? Tak, jest kreska, ale lekko zawinięta na górze, teraz już bardzo zawinięta. I powstał taki jakby łuk. Teraz na dole coś, co go dopełnia, to chyba czapka. Dobrze, co dalej? Spod czapki wynochal? Jakiś taki wynochal tu się wynurza. Chociaż może jeszcze się nie. Nie, to są oczka. To chyba jest czapka, to na pewno jest nos. Tu jest uśmiech, to ja już lubię tę postać. I co dalej? Tu mamy... O! Jakaś sukienka? Czy to będzie dziewczynka w czapeczce ze śmiesznym nosem? Nie. Nie wiem. A może? Grafika powstaje powolutku, ale... O, ja chyba wiem, co to jest.
1: Co?
2: Czy to jest krasnoludek?
1: Tak jakby.
2: I jak nazwałeś tego niby krasnoludka?
1: Warna.
2: Warna. To teraz musimy jeszcze zapisać nazwę, bo to też część projektu, prawda?
1: Tak.
2: Nazwy są bardzo ważne.
1: Będzie tak jakby nikt, co on wytłumaczy. Nikt to jest coś takiego, że nad twoją głową pojawia się napis twojego imienia.
2: Tak jest. Tak jest. Dokładnie to się dzieje. Nick to jest takie przezwisko w grze. Dzięki Nico.

0: jesteśmy w stanie rozpoznać, z kim gramy, kto jest obok nas, a inni są w stanie rozpoznać nas. Czyli Varna to nick twojego krasnoludka. A jak myślisz, co mógłby robić ten krasnoludek? Popatrzmy na niego, bo to też ważna część projektu. Patrzymy teraz z Brunem na kartkę. I czy on...
1: Będzie tworzył tak jakby... Będzie takie coś, że tak jakby będzie tworzyć mapy i tam będzie taki ktoś, kto będzie chciał zniszczyć takich ich ludków, którzy mają odnaleźć tego superbohatera, by wygrać grę z tym złym.
0: I tu jest ważna rzecz, bo powiedziałeś już w zasadzie o wszystkim w grze, prawda?
1: Tak.
0: A myślę, że w projekcie dobrze jest zaczynać od małych kroków. Co to znaczy zaczynać od małych kroków?
1: Rzeczy, które najłatwiej zrozumieć.
0: Bardzo dobrze. To pierwsza rzecz jest taka. Ten krasnoludek, którego narysowałeś, stoi w miejscu, prawda?
1: Tak.
0: No oczywiście, że tak jak jest na kartce, to gdzie ma uciekać. Ale czy w ogóle powinien się poruszać, czy nie?
1: Nie.
0: Myślisz, że nie? Że powinien stać w miejscu?
1: Tak, bo jeśli będzie ukryty, to dla mnie to powinno to być ten zaprojektowane tak, że będzie w jakimś małym pomieszczeniu, które nie da się nic zrobić, tylko stać.
0: Aha, że tam powinna się zacząć cała gra. To ja zapiszę. Pierwsza
1: nie,
0: rzecz...
1: Nie zacząć, tylko tam powinna się skończyć akurat, wygrać to.
0: Aha.
1: Bo trzeba znaleźć tą postać, żeby wygrać.
0: A
1: jedna osoba albo będzie takim normalnym ludkiem, który chce odnaleźć, albo będzie takim ludkiem, co chce zniszczyć.
0: Dobrze, to ja już wszystko wiem.
1: Tak.
0: Czy mogę coś dorzucić do twojego projektu? Świetnie, to ja narysuję takiego ludzika. To jest zwykły ludzik z patyczków, zgadza się?
1: Tak.
0: I to będziemy my, napiszę. My. My, gracze. To wszystko będzie działo się na mapie. Dobrze. Tak. Po jednej stronie będziemy my.
1: Zaprojektujemy sobie mapę.
0: Tak, to zaraz. To będziemy my, a po drugiej stronie mapy będzie Varna. Nasz skrzat do odnalezienia. I my będziemy mogli się poruszać, a Varna? Varna nie. Varna będzie zamknięty w pokoju. Tak jest?
1: W takim pokoju, którym jest tak jakby tam jest ściana, ona jest tak jakby ściana, tylko że to jest hologram. Trzeba odnaleźć ten hologram, by odnaleźć tą Varnę.
0: Czyli możemy przejść przez ścianę. Przez ścianę nic nie widzimy, ale możemy przez nią przejść. I w momencie, kiedy dotkniemy Varnę, to gra się kończy. Dobrze?
1: Okej.
0: Okej.
1: Ale myślałam, że jeśli zobaczymy, to może się kończyć.
0: A, że jeśli go zobaczymy. Okej, dobrze, to jest to samo. To ja jeszcze, zobacz, narysowałem ludziki, narysowałem taką ogólną mapę. Zobacz, nie ma tu szczegółów, prawda?
1: Nie ma.
0: No nie ma zbyt wielu szczegółów, ale widać mniej więcej, jak będzie wyglądała ta mapa. I muszę jeszcze zapisać cel. Tu sobie napisałem ten wyraz. Co to jest za wyraz?
1: Cel.
0: Bardzo dobrze. I pod spodem zapiszę odnalezienie...
1: Varny.
0: Varny. Przy okazji, skoro już jestem przy projekcie, muszę zastanowić się nad wszystkimi rzeczami. Zaznaczam sobie tutaj ten element, czyli ścianę dookoła Varny i piszę hologram.
1: Taki ale wyraz. Tego akurat nie będzie w grze.
0: Dlaczego? Zapisuję. Zobacz, zapisałem wyraz.
1: Ale wtedy to będzie tak bardzo łatwo. Bo każdy, kto znajdzie tylko ten napis, to odra.
0: Nie, nie, w grze nie będzie widać napisu. To są tylko napisy dla nas, żebyśmy pamiętali w kolejnym...
1: O to chodzi właśnie.
0: Tak,
1: właśnie.
0: Tak, bardzo, ale dość świetnie, że spytałeś.
1: A my tak jakby będą inni mogli dziś z nami zagrać?
0: Być może udostępnimy tę grę. Jeśli uda nam się ją zaprogramować, jeśli uda nam się ją zrobić, to wtedy inni będą mogli w nią zagrać. I ty też w domu. To jeszcze musimy zapisać informacje odnośnie mapy, bo nie zanotowaliśmy. Jaka to miała być mapa? Ja wiem, że ty mówiłeś, ale wszystko musi być zapisane.
1: Będzie kilka map, które trzeba zdobyć.
0: Okej, okay, ale...
1: Bo będzie tam się na przykład zdobywać, wiesz, niech będą klejnoty. I jeśli zdobędziesz dużo klejnotów, to będziesz taką mapę. Jedna mapa nazywa się nazywa się...
0: Sandomierz.
1: Santa.
0: Santa, dobrze.
1: Bo będzie świąteczna.
0: Okej. Okay. I zobacz, Bruno, znowu zdałeś bardzo dużo szczegółów, zgadza się?
1: Tak.
0: A mówiliśmy o tych małych krokach, pamiętasz? Świetnie, że masz wyobraźnię i to jest bardzo ważna rzecz. I w tworzeniu gier, i w pisaniu książek, i w robieniu animacji, i opowiadaniu historii. To jest bardzo ważna rzecz. To jest moim zdaniem w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. Ale jeśli tu na etapie projektu damy za dużo pomysłów, to może nam się nie udać zrobić gry.

0: prawda?
1: No właśnie.
0: Bo będzie zbyt skomplikowana.
1: No tak, ale możemy wszystko tutaj wytłumaczyć, tak na początku gry przed grą. A będzie napis battle, żeby
0: czyli
1: zacząć
0: butelka.
1: Grę.
0: Nie, battle to jest walka po angielsku. W ogóle dużo części, dużo elementów gier jest po angielsku. Ale ja jednak będę przekonywał, zróbmy jakąś prostą rzecz. Czy to może być po prostu kraina, mapa krainy widziana z góry?
1: Okej.
0: Okej, kraina. I jeszcze jedna sprawa. Musimy jakoś nazwać naszą grę. Jak ją nazwiemy?
1: Niech będzie Ocal Warne.
0: Ocal Warne.
1: To tak jakby...
0: O, i często są takie dodatkowe elementy nazwy. Ocal Warne, przygoda.
1: O, tak.
0: Taki podtytuł, nie?
1: Czyli to, co się tak jakby, co tam robić. Często jest rozgrywka, czasem jest przygoda.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Rzeczywiście te wyrazy mogą się pojawiać.
1: Jest bardzo dużo rozgrywek nawet. Ja tylko chyba rozgrywki prawie spotykam.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: O, proszę. To za chwileczkę przejdziemy już do tego przeniesienia projektu do komputera. Co ty na to?
1: Tak.
0: Okej. Okay.
1: A co to znaczy taka jakby walka? To znaczy rozgrywka.
0: Battle? To jest walka.
1: No, ale taka inna walka, rozgrywka na przykład, czy co?
0: Przygoda, przecinek, walka, przecinek, rozgrywka. Co ty na to?
1: Ej, to będzie dobre, bo będzie taka przygoda, bo tak czwarne i tam będzie walka przeciwko temu jednemu, co zniszczy wszystkie ludziki. A jeszcze ten, maksymalna ilość graczy niech będzie 20, bo będzie takich 5. To zniszczyć.
0: Aha, czyli że będzie 5 przeciwników, czyli maksymalnie 20 graczy, czyli 5 dobrych, 5 złych, 5 dobrych, 5 złych. Zapiszę, że 5 na 5 razy 4. O, i tu dochodzimy do matematycznych zapisów. To już nie jest to takie oczywiste, prawda? 5 na 5 razy 4. To jest już jakiś dziwny zapis, prawda? O nie! Jeszcze jednej rzeczy zapomnieliśmy. Nie zapisaliśmy, że nasza postać będzie się poruszała. A musimy zapisać zawsze, kto jak będzie się poruszał. To zapisuje, że nasza postać rusza się w górę, w dół, w lewo, w prawo. Co ty na to?
1: Tak, dokładnie. Tak.
0: To teraz już chyba mamy wszystko.
1: Bo będzie taka drabinka w dół, która nie będzie... To będą schrony w dół, na dole i na górze. Będą schrony, a na takim normalnym piętrze, którym się rodzisz, będziesz mógł chodzić w lewo i w prawo.
0: To możliwe, ale znów zobacz, że pojawia się dużo szczegółów, a na razie musimy zrobić bazę. Musimy stworzyć w ogóle jakby cokolwiek
1: świat
0: w tym wszystkim. Dokładnie. To teraz moje pytanie brzmi następująco. Bruno, powiedz mi, to jest zrozumiałe w miarę dla nas, ten projekt, który zrobiliśmy, ale czy
1: tak,
0: gdybyśmy go pokazali kamerce komputerowej,
1: tak,
0: jakbyśmy pokazali kamerce komputerowej, to komputer by zrozumiał, jak zrobić tę grę?
1: Nie.
0: Ty jak myślisz? Jak to się dzieje, że pomysły z kartek lądują w komputerach, że ludzie, którzy tworzą projekty, mogą potem je zobaczyć w świecie wirtualnym?
1: Bo to, co jest na kartce, zrobią to samo na komputerze.
0: Tak, tylko trzeba to wszystko zaprogramować.
2: Żeby dobrze programować, trzeba próbować i popełniać błędy. Więc spróbujcie przed wysłuchaniem kolejnej części podcastu Zgrajmy się stworzyć swój domowy projekt gry. Być może to już właściwy moment, żeby usiąść przed klawiaturą komputera. Powodzenia i do usłyszenia. Pa, pa!
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

klawiszach, tak! Iza w saksofon dmie!

0: nowych butach.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej odlotowi bohaterowie powracają do kin.
3: 3, 2, 1.
4: My też odliczamy do kinowej premiery filmu Niesamowite przygody Skarpetek 3.
2: Na podstawie kultowej lektury szkolnej.
4: Te skarpetki nie siedzą w miejscu. Przeżywają dzikie przygody, rozwiązują zagadki i lecą w kosmos. Słuchajcie uważnie poranków w Polskim Radiu Dzieciom i zdobywajcie zaproszenia na seanse, bo największe przygody zaczynają się od skarpetek.
1: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Posłuchajcie nas uważnie.
7: Wszyscy starsi oraz młodsi.
6: Dzisiaj będzie na poważnie.
7: Bo nieważne skąd pochodzi.
6: Kto wysoki jest czy niski.
7: Woli rower czy pływanie.
6: Nosi spodnie czy spódniczki.
7: Płatki zjada na śniadanie.
6: Czy kanapki z żółtym serem.
7: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
6: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
7: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
6: Na Podhalu czy na Helu.
7: Na Mazurach czy Podlasiu.
6: Skup się dobrze, przyjacielu.
7: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
6: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
7: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
6: Niech wygodnie się rozsiądzie.
7: Mówi się rozsiądzie, misiu.
6: Tak się jakoś zrymowało.
7: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
6: Ale ci się powiedziało?
7: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
6: Dzwonek dziadka Damazego.
7: Co był w dawnej szkole woźnym.
6: Dziadek dziadka Ignacego.
7: Miłym woźnym był... czy groźnym?
6: Dziadek mówił, drogi dziadku.
7: I miał czarodziejski dzwonek.
6: Co Ignacy dostał w spadku.
7: Niezły z niego ancymonek.
6: Pozostawił kredę, ławkę.
7: W niej atrament w kałamarzu.
6: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
7: Po wpisanym komentarzu.
6: I zaklęciu z nazwą szkoły.
7: Cudne są te opowieści.
6: Każdy słuchacz jest wesoły.
7: Chcecie poznać szkolne treści?
6: Jak to było i dlaczego?
7: Siądźcie obok smoka, misia.
6: Magia dzwonka Damazego.
7: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
6: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
7: Siadajmy przy stole.
8: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
7: Wejdź proszę.
6: Cześć Adasiu, mam pomysł na świetną zabawę.
7: A, kto ty? Świetnie, że nauczyłeś się już pukać do drzwi.
6: A co się stało, smoku? Czemu jesteś taki skwaszony? Zjadłeś cytrynę?
7: Nie, miałem tylko herbatkę z cytryną.
6: Cię to bardzo kwaśna musiała być, skoro aż tak skwaściałeś na buzi.
7: Nie, to nie to. Byłem wczoraj u babci Janeczki i...
6: Bardzo lubię babci Janeczkę. Coś ci upiekła?
7: Chciałem opowiedzieć, co się stało, a ty mi nie dajesz.
6: Ależ nie, ja tylko chciałem... Przepraszam, smoku, co się tam stało?
7: No właśnie, otóż to, że... Michasiu, kiedy tam byłem, odwiedziła ją, to znaczy babcię Janeczkę, odwiedziła koleżanka z wnuczkiem.
6: Super, to miałeś się z kim pobawić?
7: No, nie za bardzo, bo ten Kazio to...
6: Kazio? Czekaj, tak, Kazio. Mamy w przedszkolu takiego Kazia. Super kolega z niego.
7: A, z tego Kazia to słaby kolega. W ogóle to do niczego kolega. Szkoda czasu i tych, i zwierzątek.
6: Jakich zwierzątek? Masz jakieś zwierzątko, z którym byłeś u babci?
7: Mhm, moje plastikowe z zoo. Zabrałem, żeby się u babci pobawić, a ten Kazio...
6: Ten Kazio nie chciał się z tobą bawić.
7: Michasiu, on nimi rzucał o ściany. Tak,
6: ojej.
7: Rzucał o ściany. Kopał je, a nawet chciał je gryźć.
6: O nie, co za wredny Kazik. Jak tak można? Powiedziałeś mu coś?
7: No wiesz, nie chciałem skarżyć, no ale kiedy zaczął gryźć, zawołałem babcię.
6: A, rozumiem, jego babcię?
7: Babcię Janeczkę. Kiedy zobaczyła, że gryzie żyrafę w szyję...
6: To powiedziała, że tak się nie robi, że to niegrzeczne.
7: Figa z makiem. Figa z makiem, Michasiu. Wiesz co, powiedziała? Ona zapytała go, czy nie jest głodny ten Kazio i czy nie zjadłby ciasta.
6: Niemożliwe, babcia Janeczka? To ci dorośli to nie rozumieją nas, najmłodszych.
7: Całe szczęście, że ta jego babcia przypomniała sobie o żelazku.
6: Przyszła w odwiedziny z żelazkiem?

0: co, jakieś zawody w prasowaniu robiły?
1: Nie, Michasiu. Ona żelazko w domu zostawiła. Włączone chyba, bo tak mówiła, ale to dobrze nie pamiętam.
0: I ten Kazio poszedł po żelazko?
1: No, wyszedł razem ze swoją babcią. No i tak uratowałem swoje zwierzątka.
0: No co za Kazio. No naprawdę, żeby bić, kopać i gryźć zabawki?
1: Tak, no tak robił i dlatego się zdenerwowałem. Ani zabawy, tylko nerwy o zwierzątka.
0: Dobrze, że nie byłem tam wtedy ze swoją suczką. Jeszcze

0: i wyczuwają złych ludzi, którzy chcą bić albo gryźć.
1: A tak myślałem, że zobaczy zoo i powie, że to zoo moje jest super, a ten normalnie wystawił zęby.
0: No właśnie dlatego dzisiaj przyszedłem, bo mam fantastyczny pomysł.
1: Na gryzącego Kazia?
0: Nie!
1: Nie?
0: Na zabawę, w magię, w prawdziwe czary.
1: No co ty? No? Chyba żartujesz, Michasiu. No przecież nie ma czarów, nie ma czarownic i nie ma czarodziejów.
0: Tak, to dlaczego są w filmach i w książkach, no? Dlaczego?
1: I dinozaurów też nie ma, a zobacz, są filmy o nich.
0: Bo były, naprawdę były. Kiedyś się wybierzemy tam, gdzie mieszkają dinozaury, zobaczysz.
1: Na razie nikt mnie nie przekona, że tu prawda.
0: Ale po występie czarodzieja to sam chciałeś kupić sobie czarodziejską różdżkę, pamiętasz?
1: Bo on był, wiesz, taki raczej prawdziwy, no można by było tak powiedzieć, że prawdziwy.
0: A widzisz, smoku? Sam już nie wiesz. Rozmówisz tak? Teraz inaczej.
1: No dobrze, dobrze. Co to za fantastyczny pomysł, Michasiu?
0: Magiczna sztuczka.
1: Co?
0: Bardzo łatwa. W przedszkolu dzieci mnie szukały.
1: Jak to szukały? A, bawiliście się w chowanego i schowałeś się.
0: Sam zobaczysz. Pomóż mi, Adasiu, dobrze?
1: Bardzo proszę, tylko nie wiem, w czym mam ci pomóc. Mam ci pomóc ze sztuczką?
0: No, lekka pomoc by się przydała. Podasz mi ten kocyk?
1: Aha, ojej, ten kocyk? Ale jaki ciężki.
0: No jak ciężki, to nie. Może o tamtą narzutę?
1: To prześcieradło. Mam ci podać to prześcieradło?
0: Tak, stań, smoku, i w rozłożonych łapkach trzymaj magiczną materię. Mhm.
1: Jaką mam materię? Ja nie mam żadnej materii.
0: Ojej, to znaczy prześcieradło, no.
1: A tak, nie.
0: Dobrze, tylko wyżej.
1: Dobrze.
0: Musisz trzymać nad głową.
1: Ale wyżej. Jeszcze wyżej. Ale wyżej to już nie dam rady. Musiałbym stanąć na palcach.
0: Dobra, a teraz ja stanę po drugiej stronie materii. Znaczy prześcieradła.
1: Tylko szybciej, bo jak się tak długo trzyma, to wiesz, to aż łapki bolą.
0: Już jestem. Teraz policz do trzech i puść materię. Znaczy jest prześcieradło. A ujrzysz czary.
1: Aha, jasne. Ujrzę czary. Jak policzę do trzech, to zaraz będę liczył. Uwaga, liczę! 1, 2 i 3.
0: Poszukaj!
1: Przecież stałeś za O nie, no! Gdzie ty jesteś? Co się stało? Michasiu! Słyszę cię, Michasiu, ale nigdzie nie widzę, no. Michasiu, nie żartuj sobie ze mnie, pokaż się.
0: Nie mam, Adasiu, to czary, prawdziwa magia.
1: No rzeczywiście, ale jak ty to zrobiłeś? A to dopiero Kazio by się wystraszył.
0: Już by nigdy nie gryzł plastikowych zwierząt.
1: No tak, już by nigdy nie ugryzł. Nawet żyrafy by nie ugryzł. Ale magia, Michasiu, fantastyczna. Ale możesz już wyjść.
0: Słucham? A do kogo ty mówisz, bo mnie tu nie ma?
1: Może jakbyś wciągnął brzuszek, to byś pupą nie wystawał z szafy.
0: Ale trochę się dałeś nabrać, nie?
1: No pewnie. Mogę powiedzieć tak. Zniknąłeś całkiem czarodziejsko, kiedy spadła materia, a ciebie nie było.
0: Bo w przedszkolu jest większa szafa i nie skrzypią w niej drzwiczki.
1: A długo cię dzieci szukały?
0: No, mi się znudziło.
1: Sztuczka była w porządku, gdyby nie ta szafa tutaj.
0: Dobra, już wiem. Mogę ci pokazać jeszcze jedną. Jeśli chcesz, jakąś inną.
1: Dobrze, dobrze, nie chcę, ale już bez prześcieradła.
0: Bez. Wystarczy zwykła moneta. Masz?
1: Chcesz mi pokazać monetę, a ty nie masz?
0: No bo ja ją dopiero wyczaruję.
1: Aha, rozumiem, to wyczaruj i pokaż.
0: No ale najpierw muszę...
1: Co musisz?
0: Ojej, no muszę jakoś znaleźć, no. I dopiero wtedy wyczaruję.
1: Nic nie rozumiem, albo czarujesz, albo nie. Zaczekaj. Mam chyba coś.
0: O,
1: proszę.
0: Złotówka? Super, bardzo dobrze. Patrz, trzymam w palcach.
1: Aha, widzę, że trzymasz w palcach i co z tego?
0: A teraz pocieram i nagle...
1: I nagle ci wypadła.
0: Moment, czekaj, za chwilę zniknie. Proszę o uwagę.
1: Kogo ty prosisz i do kogo?

0: Co mówisz, Michasiu?
1: Do publiczności, żeby nas uważnie obserwowali, nie?
0: Aha, tak, tak. Ale tu nikogo nie ma oprócz nas.
1: O, no wiem, ale tak jest bardziej... Tak jak? Jest bardziej, znaczy bardziej... Czarodziejsko jest bardziej.
0: Szanowne państwo, czyli ja... zaczynamy znowu uważać, szanowne państwo.
1: Proszę patrzeć, a moneta, którą pocieram, raptem znika, cyk.
0: Super, Michasiu, złotówkę masz w drugiej łapce.
1: Ty zauważyłeś? Jak to? Ja przecież czarowałem, znaczy pocierałem.
0: Może i pocierałeś, ale chyba zapomniałeś o zaklęciu.
1: Czekaj, bo tam nic nie było o zaklęcia. A, jakieś tam abra kadabra.
0: Na pewno nie abra kadabra. Tak zawsze mówią. Przypomnij sobie jakieś inne.
1: Ale w tym programie o magikach.
0: W jakim programie?
1: No ten, z którego się nauczyłem tej sztuczki ze znikaniem.
0: No, ale całkiem dobrze ci poszło. Szkoda, że nie widziałem programu.
1: Ale to tylko sztuczki, a ja bym chciał się nauczyć tak prawdziwego czarowania.
0: Prawdziwego czarowania? No. Michasiu, to niemożliwe. Niemożliwe. Ale może dłużej poćwicz to znikanie z szafą, wiesz?
1: O, właśnie. Właśnie, że to jest możliwe. Ja chcę się nauczyć prawdziwej magii.
0: Nie, nikt nigdzie cię tego nie nauczy. To niemożliwe, Michasiu.
1: A zobaczyć szkołę rycerską. Było możliwe?
0: No, byliśmy tam, ale...
1: A Akademię Gotowania w Starym Zamku. Możliwe?
0: No tak, ale czarodziejskiej szkoły na pewno nie ma.
1: A skąd wiesz? Może zapytamy dziadka, czy pomoże nam znaleźć taką szkołę?
0: No jak chcesz o to go zapytać? Nie rób sobie nadziei, Michasiu.
1: To ruszajmy do domku dziadka Ignacego. Kto pierwszy?
0: Dobrze, kto pierwszy? Ja będę pierwszy.

0: To my, Smokataś i Miś Michaś.
1: Nie musisz krzyczeć.
0: Dlaczego?
1: Nie krzycz, tylko zapukaj, Adasiu. Normalnie w drzwi.
0: A, dobrze.
2: To wy? Co za niespodzianka! Wchodźcie! A co was do mnie sprowadza?
0: I co nas do dziadka sprowadza?
1: Dziadku, bo ja zrobiłem taką sztuczkę, tylko że wystawałem z szafy.
0: Bo Michaś chce się nauczyć czarować. No, a przecież nie ma szkoły czarowania.
1: Właśnie, że jest. Prawda, dziadku, że jest? W tych filmach widziałem.
2: Stop, chłopcy, stop! Przestańcie naraz mówić, basałyki, bo nic nie można was zrozumieć.
0: Chodzi o to, że Michaś chciałby z dzwonkiem Damazego przenieść się do...
1: Do jakiejś szkoły czarodziejów, tylko prawdziwej.
2: No przecież wiecie, że przy pomocy tablicy można dotrzeć wszędzie.
0: No super, żeby się Michaś przekonał w końcu, że...
2: Można zobaczyć na tablicy jakieś miejsce, a nie, że tam się przenieść.
0: Aha.
1: To wiemy, dziadku, ale jeśli będziemy uważnie patrzeć, to może się nauczy.
0: Tak. Ciekawe, co będzie, jak się okaże, że taka szkoła istnieje.
2: Dobrze. Pójdźcie i przynieście tablicę i resztę ze strychu, proszę.

0: wszystko mamy, dziadku.
1: Wszystko?
0: Wszystko. Jest tablica i dzwonek.
1: Ej, a mogę pisać dziadku Michasia? Mogę?
2: Może jednak ja to zrobię. Mam jeszcze trochę zielonej kredy.
1: Do wpisywania magicznych adresów trzeba mieć zieloną kredę? Nie wiedziałem.
2: No, tym razem taka się przyda. Siadajcie naprzeciwko tablicy i zaczynamy.
1: Super! Zaczyna się! Zupełnie jak ten film, który oglądaliśmy.
0: Aha, ten zamek jest podobny i tak samo latają namiotła.
1: O, zobacz! Tego dużego z brodą już gdzieś widziałem.
0: Ojej! A ten jest bardzo straszny.
1: Aha, i jaki ogień wychodzi z różdżki. Myślałem, że to niemożliwe.
0: A nie pamiętasz filmów tych takimi z tymi mieczami ze światła?
1: Tak, to były miecze świetlne, ale to zupełnie, Michasiu, coś innego.
0: Tam też mają jakieś czary. Tam przenoszą rzeczy. Wysoko skaczą i tak
1: Tak, ale to nie szkoła. Tak jak tu, gdzie...

0: są dzieci, zobacz.
1: W następnych częściach byli już prawie dorośli, nie pamiętasz?
0: I co, Michasiu, możesz się z tego nauczyć?
1: Cie, dlaczego niby miałbym się nauczyć? Wszystko jakoś za szybko, tak?
0: No machania różdżką choćby mógłbyś się nauczyć. O, widzisz, jak machają?
1: No machają, mówią te zaklęcia, ale jakoś tak szybko i niewyraźnie.
0: Nie, tam marudzisz, popatrz na tamtego.
1: Ojej, widziałeś tego pana na filmie? Był i znikł. To czary.
0: Ale jaką miał fajną pelerynę, co nie? A taką różdżkę moglibyśmy sobie sami zrobić.
1: A może ten film to opowiadał o prawdziwej szkole czarodziejów, jak myślisz?
0: Zobacz, a tu jest zupełnie inaczej.
1: Czekaj.
0: No to
1: jakiś inaczej. Ptak gada.
0: Ptak gada? Tak, ale nikt nie lata na miotle.
1: Ale ptak gada.
0: Gada? Czyli są jakieś gadające ptaki?
1: No tak.
0: Tylko on nie gada, on jakoś tak śpiewa. A może to jest szkoła śpiewających czarodziejów, albo coś podobnego?
1: A tamten to chyba jest czarodziej... Fryzjer? Fryzjer czarodziej?
0: Nie, no przecież to robot. On go czymś smaruje?
1: I robota zamienia w chłopca? Czekaj. Gdzieś to już widziałem.
0: Nie wydaje mi się, żebyśmy przenieśli się do prawdziwej szkoły, Michasiu.
1: Mam wrażenie, że coś tu nie gra. Dziadku!
0: Dziadku!
1: Dziadku, co się dzieje?
0: Bo my jesteśmy pewni, że to są jakieś filmy. Co?
2: Już dobrze. Kończymy zabawę.
1: To już koniec opowieści?
0: Naprawdę?
1: Ale to... No jak to?
2: No, tak się upadliście na tę szkołę czarodziejów, że nawet nie chcieliście słuchać.
0: Ja wcale się nie upierałem. To Michaś chciał.
1: Ja chciałem, ale już mi przeszło, bo niczego się nie nauczyłem.
0: Masz rację, za szybko machali i za szybko mówili.
1: I wszystko tam wyglądało, dziadku, to tak wyglądało, jak w tych filmach, dziadku.
0: No i różdżki, i miotły, i ten zamek.
1: No, to przecież niemożliwe. No, dziadku... Chyba, że te filmy były prawdziwe, co?
0: Myślisz, że filmowali w prawdziwej szkole czarowania?
2: A nie przyszło wam do głowy, że mogło być odwrotnie?
0: Jak to odwrotnie, dziadku Michasia?
1: Ja nie rozumiem, dziadku. Jak to odwrotnie?
0: A później była jeszcze jedna szkoła, zupełnie inna.
1: Tak, i tam byli tacy mali chłopcy i śpiewali, i fryzjer, i pan z taką długą brodą.
0: I z takimi piegami.
1: I z piegami, ale w tej drugiej też był z brodą, więc
0: no tak,
1: jest.
0: Tak, i tam też...
1: Ale śpiewali.
0: I bardzo często śpiewali.
1: Adasiu, a może w szkołach czarodziejów to zawsze śpiewają?
0: Akurat. I tak się uczą magicznych zaklęć?
2: Chłopcy, już. Przestańcie się na chwilę kłócić i posłuchajcie.
0: Chodź, Michasiu, zaniesiemy tablicę na strych, bo tu zajmuje miejsce.
1: Już jesteśmy?
0: Wszystko na miejscu.
2: O, dziękuję, chłopcy.
1: Dziadku, a co to były za szkoły? Te z filmu, one były prawdziwe?
0: No właśnie.
2: Puściłem wam kilka filmów o szkołach, no czy tamtego, akademiach czarów.
0: Tak, wiemy, że to były filmy, ale prawdziwe?
2: Oczywiście, to były prawdziwe filmy.
1: Ale czy nagrywane były w prawdziwych czarodziejskich szkołach?
0: No właśnie, czy były nagrywane w prawdziwych czarodziejskich?
2: Najpierw powstały książki, a następnie na ich podstawie filmy.
0: Ale skąd wiedzieli, gdzie pojechać nagrywać te filmy?
2: To była scenografia, specjalnie zbudowane dekoracje.
1: A ci czarodziejowie, co w tych filmach występowali, to skąd oni byli?
0: No właśnie.
2: To aktorzy. Nauczyli się tekstów i potem je przed kamerą wypowiadali.
0: Naprawdę? Czyli to, co oglądaliśmy, to taka wymyślanka?
2: Fikcja, Adasiu, fikcja.
0: Aha.
1: Ale jak to, dziadku?
2: No, doskonale zrobione filmy, a że ludzie uwielbiają magię.
0: No tak, to dali się nabrać.
1: Tak jak my. Czyli nie można się nauczyć magii.
0: To, co pokazywałeś, to nie była magia, Michasiu, tylko jakieś sztuczki, nie rozumiesz?
2: Prestidigitator, iluzjonista, jedną ręką odwraca uwagę!
0: Jedną ręką?
1: Nie, my to się nie damy na

0: zagrać.
1: Żeby drugą w tym czasie?
2: Stop, dziadku Michasia. Nie miałeś tej monety.
0: Skąd ją wziąłeś, dziadku?
2: Właśnie.
1: Ważniejsze jest, kiedy? Wtedy, gdy wy patrzyliście na prawą rękę.
2: Ale super. Ja też tak chcę.
0: Dziadku, weź, pokaż jeszcze raz. Nauczysz nas tej magicznej monety?
2: No.
1: Następnym razem może, kiedy wybierzecie się w następną podróż, dobrze?
2: W następną?
0: Do szkoły prestigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigid
2: wybrać.
0: A dzisiaj to oglądaliśmy filmy, tak? I nigdzie się nie przenosiliśmy.
1: Każda wasza przygoda to podróż dla was i waszych słuchaczy.
2: Naprawdę?
1: Tak, podróż przy pomocy wyobraźni. Wszystko, co dzieje się w radiu.
0: Kiedy opowiadamy, dziadku, znaczy, tak?
1: Tworzycie magię, czary.
2: I one działają na nas.
1: Na was? A przez was? Na waszych słuchaczy?
0: Ale nikt tego nie może zobaczyć.
1: Aha, i na tym polega siła radiowych audycji.
2: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
0: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
2: Trudno, musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
0: No tak, a dokładnie, sam już nie wiem ile dokładnie dni.
2: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
0: Chyba mam już jeden pomysł, mam taki super, super raśny.
2: Ojej, to całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
0: O, dobrze, że taki podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
2: Mhm, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
0: To znaczy, ja jakie, bo nie wiem.
2: No te nie o szkole, są po prostu bardziej jakby takie, no rozumiesz, dorosłe.
0: Nie, chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
2: No tak będą, już są, albo kiedyś byli.
0: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
2: No oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
0: Masz rację, zgadza się.
2: A Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja.
2: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Rzeczywiście, czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
2: No, ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
3: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
4: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
3: i pomysłowym misiem Michasiem.
2: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze, co nie?
0: Przecież wiem.
4: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
4: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
0: Do usłyszenia.
4: Wysłuchaliście szkolnego teatru z głośnika
3: o szkole czarodziejów,
2: czyli o czarach i magii.
0: Zapraszamy za jakiś czas. Mam już pomysł, tym razem będzie...
2: To tajemnica, Michasiu.
0: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Opal błękitny na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham

na żarty. A kto jest największym wędrowcą wśród fal? Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham

kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłuftuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać.

Chcesz być zdrowy? Wypijaj dużo wody. Wstawaj rano wcześnie, żeby ćwiczyć mięśnie. A jeśli chcesz mieć zdrowe serce, jest mało, ale częściej, bardzo ważna jest dieta. Więc proszę zapamiętać.

Pamiętaj o warzywach. Dobra dieta ci się przyda. Zdrowo się wysypiaj. W wolnych chwilach odpoczywaj.

0: Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K, jak kolorowy dzień dziecka, w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej odlotowi bohaterowie powracają do kin.
4: 3, 2, 1.
0: My też odliczamy do kinowej premiery filmu Niesamowite przygody Skarpetek 3.
3: Na podstawie kultowej lektury szkolnej.
0: Te skarpetki nie siedzą w miejscu. Przeżywają dzikie przygody, rozwiązują zagadki i lecą w kosmos. Słuchajcie uważnie poranków w Polskim Radiu Dzieciom i zdobywajcie zaproszenia na seanse, bo największe przygody zaczynają się od skarpetek.
2: Autopromocja.
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 na naszych zegarach, a to oznacza, że czas otworzyć drzwi do naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Zaczynamy!

To była piosenka z Gnomeo i Julia, fantastycznej, bardzo zabawnej opowieści o dwóch krasnalach. Tak swoją drogą, to nie wiem, gdzie są nasze radiowe krasnale. Ostatnio mi zniknęły, nie pokazują

ale wieczorami czasami się pojawią. Na pewno będą jutro o 7 w poranku, bo to jest ich ulubiona pora. Ale ja dzisiaj nie o krasnalach chciałam z wami rozmawiać, chociaż rzeczywiście być może ten wątek pojawi się dzisiaj kilkukrotnie, ale najpierw pytanie, bo przecież od tego zazwyczaj zaczynamy nasze popołudniowo-radiowe spotkanie. Czy znacie jakąś legendę albo bajkę pochodzącą z miejsca, w którym mieszkacie? Taką, wiecie, historię, którą może opowiedział wam dziadek, babcia, albo zasłyszeliście ją w szkole lub przedszkolu? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55, by ją opowiedzieć. Może to być historia o tajemniczym zamku, ukrytym skarbie, albo jakimś niezwykłym bohaterze lub krasnoludku. No bo wiem, że w różnych regionach Polski też takie krasnale są bardzo popularne w najróżniejszych opowieściach.

0: Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam, po prostu uwielbiam różne historie i opowieści o jakichś takich niesamowitych stworzeniach, niezwykłych bohaterach, tajemniczych zamkach, skarbach. Och, bardzo, bardzo, bardzo i to się okazuje, nie jestem w tym sama. Dodzwonił się do nas Adaś. Cześć!
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Adasiu, ile masz lat?
1: 5.
0: I czy też wsłuchujesz się często albo wczytujesz w takie opowieści niezwykłe?
1: Czasami.
0: Czasami. A o czym najczęściej czytacie sobie z rodzicami albo o czym słuchacie?
1: O Cieszecie i Cukierka.
0: To jest jakaś legenda?
1: To są bajki.
0: To są bajki. I czego możemy się z nich dowiedzieć?
1: Chyba nic.
0: Czego? A tam jakiś sufler jest chyba z tobą, Adasiu, co?
1: Mogę powiedzieć legendę.
0: Och, wspaniale. A ta legenda, to ona skąd pochodzi?
1: Krakowa.
0: Cudownie, to ja zamieniam się w słuch i bardzo jestem ciekawa tej twojej legendy. Zaczynaj.
1: O smoku węgielskim i zwiadał u ludzi i siostry z bratewska miał pomysł i poszedł do króla i powiedział ten plan, że nie mogę jego pokonać i ten siostrzyk wysłał owce siarką i wtedy smokowi i wtedy paliło się smokowi w brzuchu i wtedy bić, aż pękł.
0: I w ten oto sposób Kraków został uratowany przed smokiem wawelskim, który siał tam spustoszenie i którego wszyscy mieszkańcy Krakowa się bali. Tak?
1: Tak.
0: Super historia. Powiem ci szczerze, że kiedyś ją słyszałam bardzo dawno temu i zupełnie o niej zapomniałam, a dzięki tobie przypomniała mi się ta historia teraz, za co ci bardzo, bardzo dziękuję. Adasiu, a chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Grupę motylki, przedszkola numer 5 Sawini, mamę, tatę, moją siostrę, babcię drugą.
0: No i my się do tych pozdrowień oczywiście, Adasiu, przyłączamy jak najbardziej. Jeszcze kogoś chcesz dopisać? Proszę.
1: I ciocię, i kuzynę.
0: No i teraz już chyba możemy spokojnie, a jeszcze nie zamykamy listy. No i jeszcze jedna osoba, dodaj jeszcze jedną. Och, pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. Bardzo, bardzo nam miło, że mogliśmy je usłyszeć od ciebie. I ciebie również bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy ci miłego, udanego, fantastycznego popołudnia. Pa, pa, pa! A teraz wiem, że po drugiej stronie linii telefonicznej czai się dwójka również.

0: również amatorów legend i bajek. Czy to jest prawda? Halo, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Remik i Julek, zgadza się?
1: Tak.
0: A wy lubicie słuchać albo opowiadać takie legendy?
1: Tak.
0: I macie swoją ulubioną?
1: Tak.
0: O czym ona opowiada?
1: Jak powstała Polska.
0: Och, to jest przepiękna legenda. A macie swojego ulubionego bohatera, takiego właśnie z legend, z bajek?
1: Tak.
0: Co to za bohater?
1: Róż.
0: Mm-hmm. A chcielibyście takie przygody, jak bohaterowie właśnie z takich legend przeżywać?
1: Tak.
0: No i na przykład taka jedna historia, jedna przygoda wasza ulubiona. Opowiecie o niej?
1: Tak, tak.
0: No to słucham.
1: Jak powstało gniezno.
0: No i jaka jedna przygoda tego bohatera z tej legendy jest waszą ulubioną?
1: Lech pojechał dalej. Rozdzielili się bracia. Lech pojechał dalej i znalazł i chciał się osiedlić, ale nie było tam miejsca i pojechał dalej. I pojechał gdzieś się przenocować i potem pojechać dalej. Jak się rano obudził, to usłyszał pisk. Wyszedł z namiotu i zobaczył gniazdo. Nadlatywał piękny biały orzeł. I postanowił, że tutaj się osiedli. I tak lata mijały i Lech się osiedlił i zbudował gniazdo.
0: Czy ja rozumiem dobrze, że taką przygodą, którą ty chciałbyś przeżyć, to właśnie spotkanie z takim przepięknym ptakiem, tak?
1: Tak.
0: O, tak, też podejrzewałam, że to właśnie o ten fragment chodzi. Chłopaki, kogo chcielibyście pozdrowić?
1: Byśmy chcieli pozdrowić cały świat i krasnoludki.
0: Bardzo dziękuję w ich imieniu. I my was również bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: My pozdrawiamy całe Polskie Radio dzieciom.
0: Och, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu całej naszej redakcji i życzę wam udanego, wspaniałego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
2: Do widzenia!
1: Do widzenia! Do widzenia!

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja pod tytułem Radiowa Świetlica i choć nie zapowiadałam, że wielkimi krokami zbliżają się do nas goście, to tak się stało. Nie mówiłam o tym, ponieważ miała być to niespodzianka, ale troszeczkę w temat was wprowadziłam, bo powiedziałam o tych niesamowitych legendach, bajkach i opowieściach i to właśnie w tym temacie przybywają nasi goście. Dzień dobry, drodzy goście!
1: Dzień dobry!
0: Słyszeliście, ile jest głosów? Super, co? No dobra, to będziemy się teraz po kolei przedstawiać. Kto kieruje tą grupą?
2: Chyba ja, chociaż wolałabym powiedzieć, że bardziej pracujemy tu partnersko. Nazywam się Basia Derlak i mam przyjemność zapowiedzieć niedługo w źródełku cykl Bajki Waszych Regionów, a ze mną jest moja aktorska drużyna. Uhu!
3: Cześć, jestem Kacper, mam 14 lat i chodzę do 7 klasy.
4: Cześć, jestem Zuzia Wrotek i chodzę do 5 klasy.
5: Cześć, jestem Janek Buchholz. Mam 11 lat i chodzę do 5 klasy.
6: Cześć, jestem Filip Urbanka. Jestem nieco starszy i jestem aktorem.
0: Witam was jeszcze raz serdecznie, bardzo, bardzo, tym razem już oficjalnie i rzeczywiście już niebawem wielkimi krokami słuchacze Polskiego Radia Dzieciom przywitają kolejny, już drugi sezon odsłony tych niesamowitych opowieści. Basiu, opowiesz nam nieco więcej na ten temat?
2: Tak, z przyjemnością, mam wielką przyjemność zaprosić wszystkich na bajki waszych regionów. To jest cykl słuchowisk, mikrosłuchowisk, które tak trwają tak 8-10 minut, takie skondensowane, bardzo fajne, humorystyczne słuchowiska, które powstały na bazie istniejących już legend i bajek, czasami bardzo, bardzo starych. Zaczynamy ten cykl w najbliższą niedzielę w źródełku w audycji Polskiego Radia Dzieciom o godzinie 11. Wszystkie bajki powstały na bazie takich publikacji Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dlatego te wszystkie bajki nie są z mojej pstrokatej głowy, tylko właśnie z rozmaitych regionów naszego pięknego kraju, które
0: one
2: może
0: nie
2: się...
0: są wymyślone, prawda? Tak, tylko tak, na podstawie takich prawdziwych podań i opowieści przekazanych często z pokolenia na pokolenie.
2: Otóż to i na tym nam zależało, bo źródełko, jak sama nazwa wskazuje, czerpie ze źródeł, więc tam możecie posłuchać i muzyki tradycyjnej, i opowieści, i bajek, i mam przyjemność być tego źródełka i tych pomysłów częścią.
0: A jak dobierasz te bajki? Czy one są wszystkie, te, które znajdują się w danej książeczce poświęconej konkretnemu regionowi, czy tylko niektóre?
2: Tylko niektóre, ale to dlatego, że czas nie jest z góry i gdybym miała więcej czasu, to pewnie więcej czasu i po prostu też byłoby więcej czasu antynowego, to bym mogła poświęcić więcej im rzeczywiście uwagi. Natomiast wybieram te, które wydają mi się szczególnie aktualne, a jeżeli na przykład powiedzmy są nieaktualne, to dokonuję takich małych aktualizacji, ale na przykład motywuję swój wybór tym, żeby po prostu każdy region był też reprezentowany. Czyli mamy bajkę i ze Świętokrzyskiego, i z Podlasia, i z Podkarpacia. Jeśli mamy za dużo z Wielkopolski, to sobie jadę gdzieś dalej i orientuję się, jaki region jeszcze nie został zaprezentowany.
0: No i dzięki temu słuchacze mogą poznać różne historie dotyczące miejsca, w którym żyją, ale także tych miejsc, które może planują odwiedzić, albo które odwiedzili kiedyś, na przykład podczas zeszłorocznych wakacji, albo takich, do których w ogóle nie planowali się udać.
2: O właśnie. I to jest bardzo ciekawy klucz w ogóle doboru miejsc, gdzie można podróżować. Wakacje się zbliżają. Tu Polskie Radio dzieciom na przykład proponuje podróżowanie i zwiedzanie parków narodowych. A jeżeli ktoś bardziej się interesuje na przykład literaturą, to może zaplanować taką wycieczkę krajoznawczą po Polsce śladami dawnych legend. Polecam.
0: Albo historią, prawda?
2: Albo historią.
0: Bo
2: albo...
0: przecież w każdej legendzie jest ziarnko, prawda?
2: Tak, i wielu występuje na przykład średniowieczny zamek na przykład, też można te punkty na mapie znaleźć i z rodzicami zaplanować taką wyprawę.
0: Słuchajcie, teraz mam pytanie do was, moi drodzy młodzi goście. Dlaczego waszym zdaniem warto wracać do dawnych legend, dawnych opowieści? Zuzia?
4: Ponieważ

0: Ponieważ można się dowiedzieć bardzo dużo o różnym mieście.
1: O, a ty takiego odkrycia dokonałaś?
0: No, trochę tak.
1: I jakie to było miasto?
0: Kraków.
1: I jaka to była opowieść?
2: Chyba o smoku wawelskim, co?
0: Tak, o smoku wawelskim.
1: A to dzisiaj Adaś nam opowiadał, dzwoniąc do nas, tę legendę. Rzeczywiście to jest niesamowite, bo ja powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi właśnie o tę legendę, to kiedyś dawno, dawno temu ją usłyszałam i zupełnie o niej zapomniałam. A dzisiaj dzięki opowieści Adasia ona do mnie wróciła i mam wrażenie, że tak samo się dzieje właśnie wśród osób, które wsłuchują się w waszą twórczość w słuchowiskach.
2: No, zależy nam na tym, dlatego że każda legenda posiada albo właśnie jakąś fantastyczną istotę, albo jakieś kosmiczne miejsce, albo wspaniały krajobraz i też pokazuje, że ten nasz folklor i tradycje ludowe naprawdę są przepięknym, kolorowym pstrokatem uniwersum. Nie trzeba też uciekać do ekranów, bo słuchowiska, czyli forma teatru radiowego, ma działać na wyobraźnię właśnie słuchając. Także każdy, kto lubi słuchać i wyobrażać sobie, ten też będzie miał gratkę słuchając słuchowisk na bazie polskich legend.
1: Janek, a jaka jest twoja ulubiona legenda?
3: Myślę, że o koziołkach poznańskich.
1: Och, ja byłam w zeszłym tygodniu w Poznaniu i to jest niesamowite, bo słuchajcie, całe dzieciństwo przyglądałam się tym koziołkom, odwiedzając moją babcię, ale dopiero kiedy poznałam o nich legendę, to tak zupełnie inaczej zaczęłam na nie spoglądać i to jest niesamowita opowieść. Ale dlaczego akurat koziołki? Bo zwierzaki, czy co?
3: Myślę, że jest dla mnie najciekawsze.
2: I jeszcze chyba Jan był niedawno na wycieczce, dobrze pamiętam?
3: Tak.
1: A, dlatego też historia taka najświeższa w głowie. Mm-hmm. Kacper?
4: No, moją ulubioną legendą była, jest o Syrence Warszawskiej. Legenda. Bo ja zawsze byłem zafascynowany takimi po prostu zwierzętami, znaczy
1: magicznymi.
4: Istotami, takimi magicznymi, tak.
1: Mm-hmm. A jak to u ciebie, Filipie, wygląda? Masz taką swoją ulubioną legendę?
5: No, u mnie trochę czasu minęło, odkąd sięgałem po legendy, więc musiałem sobie troszeczkę odświeżyć, ale ja też jako, powiedzmy, lokalny patriota, jako że jesteśmy w Warszawie, to było właśnie Wars, Sawa i Syrenka.
1: Słuchajcie, a teraz takie pytanie, myślę, że bardzo ważne i nie patrzcie na Basię. Kiedy nagrywacie słuchowiska, czy wasze pomysły przy odtwarzaniu, przy tworzeniu poszczególnych ról, odtwarzaniu scen, są brane pod uwagę? Jak to wygląda? Jak się pracuje?
4: Raczej się trzymamy scenariusza.
1: Ach, i nie można nic od siebie zaproponować?
0: Chociaż ja czasami jak zmieniam, no to wtedy pani mówi, że tak może zostać i to jest dobry pomysł.
1: Czyli jednak można. Tak. Czyli to wszystko też zależy pewnie od sytuacji, od sceny, bo podejrzewam, że niektóre są nieco bardziej skomplikowane i po prostu wymagają skupienia i tego, by konkretnie odtworzyć to, co jest napisane, a przy niektórych można się troszeczkę pobawić, pofiglować sobie.
2: Jak najbardziej.
3: Ja od siebie przy tworzeniu słuchowisk daję emocje do poszczególnych zdarzeń i ogólnie do mojej roli.
1: Czyli tak bardzo się koncentrujesz i jesteś niezwykle uważny, kiedy masz odtworzyć jakąś rolę. A właśnie, skoro teraz o tworzeniu roli sobie rozmawiamy, to ja mam, Filipie, pytanie do ciebie. Jak wygląda praca aktora przy słuchowisku? Ona bardzo się różni od tej na przykład na deskach teatralnych?
5: Wydaje mi się, że troszeczkę się różni, no bo tutaj tak naprawdę jedynym naszym narzędziem jest głos i wszystko to, co chcemy przekazać, trzeba przekazać głosem, ale jak najbardziej to wszystko jest zbliżone, no bo cały czas w domyśle tworzymy jakąś postać i ta postać musi być najbardziej, jak to możliwe, żywym człowiekiem, który coś przeżywa, czuje, no tylko, że tutaj narzędziem jest głos, ale jest to tak samo nagradzające jak tworzenie postaci na deskach teatralnych na przykład, czy w filmie.
1: No dobra, ale czasami bywa tak, że mamy do odtworzenia w jednym słuchowisku kilka ról i jak teraz nie zgubić tego bohatera?
5: Ale to jest właśnie najfajniejsze, bo wtedy można się bawić, a w końcu w tym zawodzie na tym to polega, żeby nie bać się zrobić z siebie, no troszeczkę śmieszną osobę, nazwijmy to. Więc tutaj trzeba, im więcej postaci, tym fajniej tak naprawdę.
1: I jakimi głosami mówią twoje postaci? Mógłbyś nam taką malutką próbkę dać?
6: No, mógłbym na przykład.

0: Brat Zygmunt stary jest, bardzo, bardzo stary.
1: Jest jeszcze zbójcaka, który mówi w ten sposób, o, chodź tutaj, koleżanko. A, albo na przykład takim normalnym głosem też coś czasami można zagrać.
2: Słuchajcie, wy też się tak czasami wygłupiacie głosowo?
3: To jak grałem ostatnią rolę, to trzeba było tak się wczuć, że byłem taki smutny, taki... No, to trzeba było naprawdę się...
2: I jak to zrobiłeś? Pokażesz nam?
3: No...
4: To była taka rola, kiedy postać Kacpra widziała wycinany las. Ach, i wtedy i taka, mówiłeś, Kacper, miałeś taką kwestię, nie będę się już powstrzymywał, łzy same lecą mi do oczu, pamiętasz?
2: A to są chyba najtrudniejsze sceny, prawda? Bo o wiele łatwiej, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale o wiele łatwiej gra się takie weselsze sceny niż takie, które są smutne, poważne, czy też właśnie grające na tak niemiłych czasami uczuciach.
3: No, zgadza się.
4: Pamiętasz, Zuzia, swój tekst? Twój był wspaniały, bo Zuzia gra córkę prezydenta, która wpada do lasu i pamiętasz swoją kwestię? Przestańcie wycinać te drzewa, wy patałachy, chyba tak było. To jak to zagrałaś? Pokażesz nam?
5: Przestańcie wycinać te drzewa, wy patałachy.
2: No to rzeczywiście, to też musi być takie silne, mocne i w napięciu. Bardzo się cieszę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, że już niedługo będziemy mogli wsłuchać się w efekt waszej pracy. Już najbliższa niedziela, godzina 11:00, audycja Źródełko. Oczywiście, jeżeli nie możecie wówczas posłuchać audycji, to spokojnie, wszystko będzie na pewno dostępne na naszej stronie internetowej. Do naszej rozmowy wrócimy za momencik, bo mam jeszcze do was mnóstwo, ciekawa jestem, czy dziwnych, tajemniczych, a może zabawnych pytań. To wszystko okaże się. Koniecznie zostańcie z nami.

0: I już do was wracamy, powiedziałam my, bo razem ze mną wielu gości dzisiaj w naszej radiowej świetlicy. Basia Derlak.
1: Dzień dobry.
0: Witamy ponownie. A razem z nią aktorzy, których już niebawem, bo od najbliższej niedzieli będziecie mogli poznać i usłyszeć za sprawą drugiego sezonu bajek waszych regionów. Chciałam powiedzieć wszechczasów, ale trochę tak jest, prawda? Że te legendy i opowieści, które są poruszane w bajkach waszych regionów, są bajkami wszechczasów.
1: Wszechczasów, tak, przetrwały próbę czasu i nikt ich nie zapomniał. Cały czas się je odtwarza, opowiada na nowo. Coś tam w nich musi być, że na to zasłużyły, aby pamiętały je wszystkie pokolenia.
0: Otóż to Zuzia, Janek, Kacper, a także Filip Urbankę. To jest pozostała część ekipy moich gości, która razem z Basią przybyła i opowiada nam o niesamowitych historiach, które się dzieją, które powodują, że później wy możecie się cieszyć, wsłuchując w słuchowiska. Słuchajcie, to jest w ogóle fantastyczne, prawda? No bo my tak mówimy, że odbiorca wsłuchuje się w słuchowisko, ale tak naprawdę takie słuchowisko, mam wrażenie, jest takim dźwiękowym obrazem. Więc tak naprawdę wsłuchując się w słuchowisko, oglądamy widowisko!
1: Tak jest, ogranicza nas tylko wyobraźnia, której wszystkim wam życzymy.
0: No to teraz wróćmy do naszej rozmowy o tym, jak tworzy się wasze słuchowisko. Tutaj próbkę głosu różnych postaci przez Filipa odgrywanych w bajkach mieliśmy. Porozmawialiśmy sobie także o różnych emocjach, które należy odegrać. Ale ja teraz chciałabym się podpytać was o to, jak powstały wasze postaci, jak je tworzyliście. Kto rozpoczyna?
2: Mogę ja.
0: Janek.
2: Moja postać powstała w dość, myślę, że prosty sposób. Po prostu wyobraziłem sobie taką postać, jaką mam zagrać. I myślę, że wygląd takiej postaci naprawdę dużo pomaga. Jak odegrać jej głos.
0: Ach, czyli wyobraziłeś sobie, jak ta postać wygląda, tak? Czy jest wysoka, czy niska, jak chodzi ubrana.
2: Tak, jaki ma charakter i w ogóle wszystko.
0: Ach, no to opowiedz nam troszeczkę o tej postaci.
2: Rolę, jaką zapamiętałem z mojego słuchowiska, które tworzy, znaczy mojego, no z mojej, moja rola, którą zapamiętałem, to była rola Lewka w słuchowisku Czarna Szuty. I jedyna scena, jaką tak naprawdę zapamiętałem, to było, kiedy ze smutkiem powstrzymywałem dewelopera przed wycięciem lasu. I jakoś wyobraziłem siebie i postarałem się odegrać rolę takiej płaczliwej osoby.
0: Dewelopera, czyli takiego człowieka, który buduje często osiedla albo różne, nie wiem, fabryki, przedsiębiorstwa. Osoby, która po prostu potrzebuje przestrzeni do tego, by coś wybudować, a w twoim wypadku, w wypadku twojej opowieści, po prostu chciała pozbyć się lasu.
2: Tak.
1: Nas to wszystkich bardzo dotyka, bo dzieci chodzą do szkoły podstawowej w Uwielinach imienia żołnierzy Armii Krajowej. Co tam dalej było? Bohaterów Lasów Hojnowskich. To jedna z dłuższych nazw. I nasza szkoła, czy wasza szkoła, jest w otulinie Lasów Hojnowskich, więc ten las mamy na co dzień i zawsze nas to boli, jak słyszymy za często albo za gęsto odgłos pił.
0: No faktycznie, tego to chyba nikt nie chce słyszeć, zwłaszcza dzicy mieszkańcy tych terenów i tak sobie myślę, że to też jest coś, o czym warto mówić, a wręcz należy mówić i to na przykład ze sprawą słuchowisk, to jest świetny na to pomysł. Zuziu, a jak powstała twoja postać?
3: Moja postać powstała tak, że ja po prostu najbardziej zwróciłam uwagę na charakter jej i próbowałam jakby zagrać jej charakter.
0: No i jaki to charakter?
3: Taka wściekła osoba jakby, która chciała wyciąć las.

0: Ale to ty nie chciałaś bronić tego lasu. Ty chciałaś się go pozbyć. To byłaś czarnym charakterem. Wow. Tak. A jak to jest grać czarny charakter?
1: No, jakby ja, to jest moja druga rola. Tamta, co teraz mówię, to jest moja pierwsza rola, którą zagrałam, a zauważyłam, że pani mi wybiera właśnie takie role, takie energiczne i tam, gdzie właśnie tam, gdzie jakby tak jak miałam z tym lasem, to, że jakby mogę tak jakby krzyknąć czy coś tego typu.
0: Czyli takie silne, konkretne, działające czasami po tej dobrej stronie mocy, czasami po tej niekoniecznie właściwej stronie mocy. Tak. Kacper?
2: I to jest dość zabawne, bo jak ja grałem swoją rolę, ja musiałem sobie wyobrazić, że jestem liderem grupy i jak usłyszałem Lew, imię, ja, którego odgrywał no, kolega mój, to byłem pewny, że to jest jakaś fikcyjna postać, Lew czy coś takiego i dopiero jak się mamy zapytałem, to że to jest imię pełne, no to się, no to śmieszne było. No tak.
0: No ale jak budowałeś tę swoją postać?
2: Musiałem sobie wyobrazić, że jestem liderem i że muszę powstrzymywać swoje emocje.
0: I jak to zrobiłeś?
2: No musiałem sobie wyobrazić.
0: Czasami trudno, prawda, no tak, jest opisać słowami tak, to wszystko, co się dzieje w głowie takiego młodego artysty i chyba przyznacie mi rację, że czasami niektóre rzeczy, po prostu niektóre procesy dzieją się same z siebie i czasami nawet nie wiemy, dlaczego czujemy, że coś musimy zagrać właśnie w ten sposób, a nie inny. Jest tak?
2: Tak.
0: Kacper, ale ty chyba w pierwszym sezonie też brałeś udział, co?
2: Tak, byłem Tomaszkiem. I wtedy miałem w ogóle dużo wyższy głos i zaśpiewałem też piosenkę, którą też musiałem się mocno wczuć w tą piosenkę. Jeszcze wtedy byłem trochę przeziębiony i było mi jeszcze trudniej zaśpiewać to, no bo mój głos ze mną nie współpracował, bo miałem lekką chrypkę, no i było trudniej.
0: A, to też jest ciekawy wątek, który teraz poruszyłeś, że aktor bez względu na to, jak się czuje, czy jest zdrowy, czy ma chrypkę, musi działać, przychodzić do pracy, bo słuchacze, bo widzowie czekają i nie ma tutaj żadnych wymówek. Ale powiedz mi, czy skoro ty już wiedziałeś, jak to wygląda, to było ci teraz prościej, łatwiej?
2: Po części było mi łatwiej, tylko że ja miałem w ogóle inną rolę do zagrania. Wtedy byłem dość wesołą postacią. No tam jeden moment był taki mniej wesoły, gdzie goniła mnie bieda i no tak.
0: I musiałaś jej zwiać.
2: I musiałam jej zwiać, tak. Szukać przyjaciół, żeby sobie poradzić z tą biedą. I znalazłem tych przyjaciół i sobie przegoniliśmy razem tą biedę. Tak.
0: A co było dla was najtrudniejsze podczas pracy nad słuchowiskiem? Filip.
3: Wydaje mi się, że tak naprawdę większość z tych rzeczy to była czysta przyjemność i nie było tutaj jakichś takich trudnych elementów. Prawdopodobnie czysto technicznie przy robieniu tego głosu czasami brakuje powietrza, więc trzeba było robić częste pauzy, żebym ja mógł sobie pooddychać i potem wrócić do tego, ale tak naprawdę no reszta to już jest tylko i wyłącznie zabawa i to jest bardzo fajne, co powiedzieli zresztą reszta naszych aktorów, że tak naprawdę to wszystko sprowadza się do wyobraźni i można te postacie tworzyć, oczywiście spędzać nad nimi miesiące czasu, ale koniec końców to jest wyobraźnia, a akurat piękne jest to, że każde dziecko ją ma i mają bardzo dużo, więc od tego się zaczyna tak naprawdę.
0: A czy wszystkie sceny nagrywaliście chronologicznie, czyli tak jak się dzieją po kolei, Basiu?
1: O nie, niekoniecznie.
0: Bo czasami to jest najtrudniejsze,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Żeby się połapać w tych scenkach, bo najpierw trzeba nagrać zakończenie, a przecież nie wiemy, co się wydarzyło wcześniej.
4: Tak, właściwie w takim starym stylu słuchowiska się nagrywało taką metodą stolikową, gdzie się dzwoniło do wszystkich aktorów, umawiało na konkretną godzinę i nagrywano wszystko naraz, później ewentualnie robiono jakieś korekty. Dzisiejsze czasy to trochę są czasy zabiegane, więc trochę trudniej logistycznie takie coś ustalić, ale też są możliwości sprzętowe i nagrywanie cyfrowe jest tak łatwe, że mogę pozwolić sobie na to, że pewne rzeczy nagram później, albo że aktorzy przyjdą do mnie oddzielnie. I teraz moja w tym głowa, żeby to wszystko tak zmontować i tak udźwiękowić, żeby zachować ten teatralny pozór, czy po prostu tą teatralną zabawę, że słuchacz i słuchaczka są przekonani, że wszystko to się dzieje w jednym pokoju, czy w lesie, czy w pałacu biskupim na świętokrzyskiej ziemi.

0: Ale to chyba też jest taki kolejny poziom wtajemniczenia i trudności, prawda? Kiedy musicie nagrać swoją część, swoją partię bez drugiego aktora.
1: Tak, i często jak nie nagrywamy jakby po kolei, to często pani nam na przykład mówi tak jakby odgrywa inną scenę, na przykład przed tym, co my mamy, i wtedy łatwiej jest o wiele.
2: Jakby podrzucam rolę, nie? Czyli
1: tak.
0: Proszę.
3: No dla mnie to jest naprawdę trudne, że nie widzę aktora drugiego, który miałby odegrać to, bo ja nie wiem, czy aktor, który gra tą rolę, jest, nie wiem, wrażliwszy bardziej, czy... No tak, czy jest młodszy, starszy, nie wiem, jaki ma głos. No i to jest trudne.
2: No jak tak mówisz, Kacper, to może się poprawię i w kolejnym sezonie zadbam o lepszy kalendarz i będę was zapraszać do studia razem.
0: Janek, a ty jak wolisz nagrywać?
4: Dla mnie też jest trudno nagrywać, że tak się wyrażę, na wyrywki. Zawsze jak ćwiczyłem rolę, to zawsze... Przed moją rolą czytałem i ćwiczyłem jeszcze rolę, która była przed moją rolą. Po to, żeby wczuć się w klimat i w ogóle.
0: Ach, czyli wczytywałeś się w tę scenę, która była też
4: tak,
0: wcześniej.
4: Tak.
0: No to jest ta chronologia, prawda, o której wspominaliśmy sobie przed momentem. Słuchajcie, a czy fakt, że wy na co dzień macie do czynienia ze szkolnym radiem Węzeł, ułatwił wam sprawę przy nagrywaniu słuchowiska?
1: Wydaje mi się, że tak, bo jakby już wiemy, jak blisko stać do mikrofonu i tak.
0: No i jakie jeszcze były zalety? A może jakieś wady?
3: Nie, wad raczej nie było. Zaletą było to, że na przykład ja, to było już wcześniej, mówiłem na przykład szkolne wiadomości i wiedziałem, jak mam powiedzieć, żeby było mnie słychać, czy jestem blisko mikrofonu. No.
4: Myślę, że tak, że Radio Węzeł pomaga w roli aktorskiej.
0: Ale kiedy jesteśmy w radiu, to możecie mówić to, na co macie ochotę, ewentualnie to, co macie zaplanowane do powiedzenia, na jakieś informacje, aktualności ogłaszać, a podczas nagrywania słuchowiska, no to jednak jest ten z góry narzucony scenariusz. I teraz chciałabym się dowiedzieć, jakie jeszcze są różnice w pracy nad słuchowiskiem i w pracy w Radiu Węźle.
3: No, mi było na przykład łatwiej zrobić słuchowisko. Bo jak wyjdę z tego radiowęzła szkolnego, to może na przykład ktoś coś powiedzieć, że dziwnie powiedziałem czy coś, a tak to w radio
2: w słuchowisku,
3: to albo ktoś usłyszy, ale zazwyczaj u mnie ze szkoły nikt nie słyszy tego słuchowiska i to jest taka ulga, że...
2: Czy wolisz być anonimowy, co?
3: Tak.
1: To u mnie jest tak, że właśnie w Radiu Węźle, w naszej szkole jest tak, że jakby to jest na żywo, że oni cię słyszą na żywo, a w słuchowisku można jeszcze raz to odegrać.
0: Można robić tak zwane duble, tak?
1: Tak.
0: I kilka tutaj propozycji zaproponować reżyserce, która później wykorzysta sobie tę wersję, która najbardziej będzie pasowała. Janek, co byś jeszcze dołożył do tego?
4: Myślę, że łatwiej jest nagrywać słuchowisko niż mówić na żywo w radiowęźle, ponieważ kiedy nagrywa się słuchowisko i coś nie wyjdzie, można to poprawić, a kiedy się już powie w radiowęźle, no to już jest na żywo i nie ma możliwości poprawy.
0: Czyli jednak. Filip, a ty miałeś do czynienia z Radiem Węzeł, jak byłeś w wieku twoich nieco młodszych kolegów i koleżanki?
5: No właśnie, tak po cichu słuchając tego, nie chcę mówić, że zazdroszczę, ale trochę tak, bo to było moje marzenie i zawsze miałem taki plan z kolegą w gimnazjum, żeby taki radiowęzeł stworzyć i strasznie prosiliśmy, żeby tutaj w tym miejscu to było, że my to poprowadzimy. Zrobiliśmy cały spis piosenek, który byśmy użyli, no ale finalnie dyrekcja się nie zgodziła, więc tak słuchając tego mówię, ach, też tak chciałem, ale nie mam porównania niestety, bo nigdy tego nie robiłem.
0: No ale słuchaj, nie mów hop, wszystko przed tobą, nigdy nie wiadomo.
5: Tak, trzeba myśleć, dokładnie.
0: Oczywiście. Moi drodzy, pięknie dziękuję wam za odwiedziny w naszej radiowej świetlicy, za wszystkie wasze opowieści. Oczywiście wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy już w najbliższą niedzielę w audycji Źródełko o godzinie 11.

0: 11 startuje drugi sezon Bajek Waszych Regionów. Tam będziecie mogli się wsłuchać w kreacje aktorskie naszych dzisiejszych gości. A gośćmi tymi byli...
1: Basia Derlak, dziękuję ślicznie za uwagę.
2: Zuzia Wrotek.
0: Kacper Omen.
3: Janek Buchholz.
4: I Filip Urbanka.
0: A macie ochotę jeszcze kogoś pozdrowić?
5: O, ja mam ochotę.
0: No to dawaj.
5: Pozdrawiam mamę, pozdrawiam siostrę Julę. Pozdrawiam babcię, jedną i drugą, i dziadka. No i moich kolegów z klasy.
0: To był Kacper, Zuzia.
2: Ja bym chciała pozdrowić rodzinę, naszą szkołę w Uwielinach. I jeszcze tych, co teraz oglądają to na żywo.
0: Słuchają.
1: Słuchają. No ale słuchowisko to też widowisko.
0: Oczywiście. Janek?
3: Ja też bym chciał pozdrowić moją rodzinę i szkołę podstawową w Uwielinach.
0: Filip?
4: Ja całą moją rodzinę, a w szczególności moją młodszą siostrę Zuzię.
0: Basiu?
1: A ja panią Martę Buchholz, która założyła radiowęzeł Dwuja w szkole podstawowej w Uwielinach i dzięki której mogłam wytropić takie talenty, które tu ze mną siedzą przy stoliczku.
0: To moi drodzy, do usłyszenia w niedzielę.
4: Do usłyszenia.
0: Pa.

0: Użycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
1: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica.

I witam Was ponownie, tak, ponownie, bowiem druga część naszego radiowo-popołudniowego spotkania rozpoczęła się o godzinie 17. Wracamy zatem do naszej radiowej świetlicy, a przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o tym, że dawne bajki mogą nadal inspirować, uczyć i pobudzać wyobraźnię. A dzięki radiu i słuchowiskom możemy przenosić się do niezwykłych światów i to bez ruszania się z miejsca. Jeżeli mielibyście ochotę nam o takim swoim ulubionym słuchowisku, które właśnie dotyka tematu legend lub opowieści, powiedzieć, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

Postanowiłam, że chyba muszę was troszeczkę zachęcić do opowiadania waszych ulubionych legend i opowieści waszych regionów. Zatem przygotowałam niespodziankę. Niespodzianką tą będzie podwójne zaproszenie na spektakl Przy, który już w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 13 odbędzie się we wrocławskim Teatrze Lalek. Spektakl ten odbywać się będzie w ramach 8 przeglądu nowego teatru dla dzieci, więc jest to niesamowita gratka dla każdego teatromaniaka, dla każdego miłośnika teatru. Co należy zrobić, by otrzymać to zaproszenie? Oczywiście zadzwonić do nas pod numer 22 645 2055, a po drugie, tak jak już wspomniałam, opowiedzieć o swojej ulubionej legendzie. Co to za legenda? Z jakiego regionu pochodzi? Jacy bohaterowie w niej występują i dlaczego jest to wasza ulubiona legenda? Kiedy tak się stanie, kiedy zadzwonicie i opowiecie nam o tych wszystkich rzeczach, wówczas w wasze ręce powędruje takie podwójne zaproszenie na spektakl Przy do wrocławskiego Teatru Lalek. Będziecie mogli się wybrać razem z nim już w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 13, a razem z tym weźmiecie udział w 8 przeglądzie nowego teatru dla dzieci. Także warto.

Poznajemy świat w różny sposób, na przykład wsłuchując się w słuchowiska, w audycje radiowe także, bo czasami naprawdę nie musimy poznawać tego, co jest w innym kraju, wychodząc z domu. Czasami możemy takie podróże odbywać właśnie dzięki słuchowiskom czy audycjom radiowym. No i ja teraz, wiecie, tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak działa nasza wyobraźnia. No bo kiedy słuchamy takiego słuchowiska, to każdy z nas widzi tę historię trochę inaczej. My zresztą o tym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, że słuchowisko się wsłuchuje, a historia

historię się odtwarza w naszej wyobraźni, a każdy wyobraża sobie bohaterów, miejsca i przygody po prostu po swojemu. I ani moje, ani twoje wyobrażenie nie jest lepsze, one po prostu mogą być inne. I właśnie dlatego radio jest takie wyjątkowe, bo pozwala naszej wyobraźni pracować najmocniej. Ale jest to bardzo miły wysiłek. Coraz więcej dzieci i młodzieży próbuje także swoich sił przy mikrofonie, o czym opowiadali nam również nasi dzisiejsi goście, których, przypominam, już niedługo będziecie mogli posłuchać, bo w najbliższą niedzielę w audycji Źródełko, kiedy to wystartuje drugi sezon bajek waszych regionów. No i właśnie takie nagrania, czy też tworzenie swoich własnych audycji, to jest fantastyczna przygoda, to świetny sposób na rozwijanie odwagi, kreatywności, czyli takiej pomysłowości, a także umiejętności opowiadania historii. Kto wie, może taka właśnie przygoda z Radiem Węzeł, tym szkolnym Radiem Węzeł, zaczyna czyjąś karierę radiową w przyszłości. No, kto wie, może tak być. Radio Węzeł to z pewnością jest fantastyczna przygoda i jeżeli macie możliwość, to polecam wam spróbowania swoich sił właśnie przy okazji, jeżeli takie w waszej szkole funkcjonuje, a jeżeli nie, to może jest to fantastyczny moment na to, by spróbować takie założyć. I przypominam, że cały czas mam dla was do rozdania jedno podwójne zaproszenie na spektakl Przy, który już w najbliższą sobotę we Wrocławskim Teatrze Lalek o godzinie 13 będzie miał miejsce.

Alicja Szemplińska, Każda z nas. To jest piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w radiowej świetlicy, a teraz rozbrzmiewać będzie moje kolejne do Was skierowane zadanie. Najpierw przypomnę nasz numer telefonu 22 645 20 55. A co można zdobyć przy wykonaniu tego zadania? A słuchajcie, świetne rzeczy. Można zdobyć 2 zaproszenia, 2 bilety na film, który już niebawem, bo za 2 dni będzie miał swoją premierę. Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. 2 podwójne zaproszenia mamy dla Was, więc śmiało dzwońcie. 22 645 20 55. Tom i Jerry to jest duet, który stanowi mysz i kot. A jaki duet wy byście stworzyli, gdybyście mieli taką okazję? Zadzwońcie i opowiedzcie, jaki to duet i dlaczego właśnie taki, a wówczas zaproszenie trafi w wasze ręce. Zresztą 2 zaproszenia, bo jak powiedziałam, są 2 podwójne.

0: No i jestem już z wami. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego powodu, bo ja cieszę się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. A jeszcze bardziej będę się cieszyła, kiedy usłyszę odpowiedź na moje zadanie, które wam zadałam przed piosenką. Ale zanim przypomnimy, o co chodziło, to najpierw przywitam się z Leonem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Leonie,

0: Czy ty pamiętasz, o co ja prosiłam przed piosenką?
1: Nie słyszeliśmy.
0: Och, no to już przypominam. Jeżeli chcielibyście, by we wasze ręce trafiły dwa podwójne zaproszenia do kina na film animowany Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Film ten ma premierę w najbliższy piątek, więc od soboty będzie można go w kinach oglądać. To zadanie należy wykonać takie. Opowiedzieć mi, jaki inny duet zwierząt mógłby występować, takich przez was ulubionych, bo tutaj mamy kota i myszkę, a jakie zwierzęta ty, Leonie, byś wybrał na taki duet i dlaczego właśnie takie? No inne zwierzaki niż mysz i kot. To jakie mogłyby być zwierzęta? Jakie lubisz? Tak naprawdę to tutaj wszystko zależy od ciebie.
1: Może...
0: No kto taki?
1: Myszka Miki, myszka Mini, może to?
0: Nie, no bo tych bohaterów już mamy. Jeszcze raz ci opowiem. Tom i Jerry to jest mysz i kot. Zgadza się? A gdybyś ty mógł stworzyć swoją bajkę o jakimś takim szalonym zwierzęcym duecie, to jakie to by były zwierzaki?
1: No to chyba byłby pies.
0: Mhm. Pies i kto?
1: I kot. Pies nie, i kot.
0: Kot nie, bo kot jest już. Kotem jest Tom. My chcemy jakieś takie zupełnie zwierzaki inne. To pies i kto na przykład?
1: Pies i świnka wodna.
0: No to na pewno byłby szalony duet. A dlaczego akurat te zwierzaki wybrałeś?
1: Nie wiem, bo to by było dosyć śmieszne. Jest węgi, a świnka morska ciągle za nim chodzi bardzo wolno.
0: O, tak, tak. Zresztą, jak było słychać po mojej reakcji, rzeczywiście rozbawiło mnie to ogromnie. Zatem nie pozostaje mi teraz już nic innego, niż obdarować ciebie. Brawami, fanfarami i oklaskami, bo dwa podwójne zaproszenia w twoje ręce wędrują i będziesz mógł wybrać się do kina na film Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Oczywiście koniecznie proszę zadzwoń do nas po obejrzeniu filmu, by opowiedzieć, jakie przygody mieli nasi bohaterowie i czy w wypadku przez ciebie wybranych zwierzaków takie przygody też mogłyby mieć miejsce, dobrze?
1: Dobrze.
0: Super, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
1: Tatę, mamę, brata, babcię drugą, i Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękuję w imieniu całej naszej redakcji. Do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście się przyłączamy i wysyłamy je w świat, by dotarły do adresatów. A tobie także życzymy miłego, udanego, fantastycznego popołudnia. Pa, pa, pa!
1: Dobrze.

No i już do Was wracam i wiecie co, tak sobie pomyślałam, że skoro przed momentem rozmawialiśmy o najnowszej animacji, która za 2 dni będzie miała swoją kinową premierę, mam tutaj na myśli film Tom i Jerry Przygoda w Muzeum, no to jest to doskonały moment, wspaniała okazja do tego, by obdarować Was także gadżetami związanymi z tym właśnie filmem, z tą animacją. A mamy świetne gadżety. Jest to super poduszka i brelok. Zresztą w naszych mediach społecznościowych możecie obejrzeć

sobie zdjęcie, kiedy to właśnie trzymam je w ręce. Zapraszamy Was gorąco, jeżeli macie ochotę na nie rzucić okiem. A co należy zrobić, by je zdobyć? Należy wziąć udział w naszej zabawie, która powstała przy współpracy Polskiego Radia Dzieciom i Monolith Film. A dzisiaj jest to odpowiedź na pytanie, które brzmi następująco. Jak nazywa się i jakiej rasy jest pies, a właściwie tam są dwa psy, ale jedno imię mi wystarczy, który występuje właśnie w filmach o przygodach Toma i Jerry'ego. 22 645 20 55. Do zdobycia, jak wspomniałam, super gadżety z animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum, dlatego warto zadzwonić i podać nam imię i rasę psa, który występuje w filmach o przygodach Toma i Jerry'ego. Śmiało, śmiało, dzwońcie!

22 645 2055 to numer telefonu, z którego jak najbardziej możecie, a nawet powinniście skorzystać, jeżeli macie ochotę zostać posiadaczami super gadżetów z animacji, najnowszej animacji o przygodach Toma i Jerry'ego. Dokładnie ten film nazywa się Tom i Jerry Przygoda w Muzeum. Tylko, kiedy do nas się dodzwonicie, musicie odpowiedzieć na jedno małe pytanie. Jak nazywa się i jakiej rasy jest pies, który występuje w filmach o przygodach Toma i Jerry'ego? I jeżeli udzielicie mi odpowiedzi na to pytanie, to wówczas gadżety, które w ramach naszej zabawy, która powstała we współpracy Polskiego Radia Dzieciom z Monolith Film, mogą w wasze ręce powędrować. A nawet nie, że mogą, tylko powędrują, bo za poprawną odpowiedź dostajecie gadżety. Zatem śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: Mamy psie.
1: No, śmiało. Przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma...

0: Nie!
1: Problemiki to akurat piosenka z filmu animowanego Śnieżka, filmu, który miał swoją premierę w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam. To jest taka nowa filmowa odsłona przygód Królewny Śnieżki, ale my dzisiaj nie o tym filmie rozmawiamy, tylko o zupełnie innym, o przygodach duetu doskonale znanego waszym rodzicom, ale też wiem doskonale, że i wam nie są obcy ani Tom, ani Jerry. Jak powiedziałam, trwa nasza zabawa, w której można zdobyć super gadżety właśnie związane z animacją Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, który to film będzie miał swoją premierę już za dwa dni, w najbliższy piątek, więc już zacieram rączki, bo nie mogę się doczekać, jakie przygody będą miały miejsce w tej odsłonie przygód tej dwójki szalonych bohaterów. Ale najpierw nasza zabawa. I postanowił w niej wziąć udział Michał. Cześć!
2: Cześć!
1: Powiedz mi, Michale, ile ty masz lat?
2: Sześć.
1: Sześć lat, a znasz Toma i Jerry'ego?
2: Tak.
1: Och, no to super! Czyli ta rybka i ten chomik są tobie doskonale znani? Nie no, żarcik taki. Przecież to nie rybka i chomik, tylko kto?
2: Pies i kot.
1: Kot i mysz. Ale o psa pytałam i to jest doskonały trop, który tutaj mi zaserwowałeś, bo tak brzmiało moje pytanie. Jak nazywa się i jakiej rasy jest pies występujący w filmach o przygodach Toma i Jerry'ego? No i jak to jest, jaka to jest rasa psa? Kojarzysz?
2: Bulldog.
1: A jak ma na imię ten pies?
2: Spike.
1: No sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. No oczywiście, że się zgadza. Super odpowiedź. W ogóle bez wahania, bez zastanowienia, rachu ciachu. Doskonale. Gratulacje ogromne. Brawa, fanfary i oklaski dla ciebie się należą jak najbardziej. No i oczywiście zestaw naszych gadżetów również. Zatem powędruje on w twoje ręce. Powiedz mi, proszę, Michale, kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Mojego brata, mojego tatę i moją mamę i całe Polskie Radio dzieciom.
1: Bardzo pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia.

0: Ja do wszystkich Twoich pozdrowień się przyłączamy. Tobie jeszcze raz ogromnie gratulujemy i życzymy także udanego, wspaniałego, przemiłego, kolorowego i uśmiechniętego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

0: A ja przypominam wszystkim miłośnikom teatru, że mam cały czas jeszcze dla Was zaproszenie, jedno podwójne, na spektakl Przy, który w ramach 8. przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci odbędzie się już w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 13 we Wrocławskim Teatrze Lalek. Jeżeli macie ochotę wybrać się na ten spektakl, śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55 i opowiedzcie o swojej ulubionej legendzie, bo z tego co pamiętam, to chyba takie zadanie było związane z tym zaproszeniem. Ale żadne zadanie nie jest związane z zaproszeniem Justyny Majchrzak, która już pojawiła się w radiowej świetlicy, poza tym, że za chwilę mnie stąd przegoni, wygoni miotłą.
1: Bo ja na razie przy trzecim mikrofonie, a potem siądę przy pierwszym mikrofonie.
0: Otóż
1: przy to jest ciekawy, intrygujący spektakl. Mówisz, że wejściówki są do wzięcia.
0: Tak, oczywiście, ale dobrze. Dla naszych słuchaczy przykro mi. Przykro mi. Justyna Majchrzak
1: oczywiście do nas.
0: Nie bez powodu pojawiła się już w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bowiem o godzinie 18, tak, jak sama przed momentem powiedziała, zastąpi mnie tutaj przy mikrofonie numer 1 i na fotelu tutaj przy tym mikrofonie umiejscowionym zasiądzie.
1: I się rozmarzy.
0: Wszystko i się rozmarzy i zaśpiewa. Śpiewa, może.
1: Nie, zaśpiewać nie będę.
0: Ale będziesz nucić. Ale widziałam dzisiaj, że tańczyłaś.
1: Ja?
0: Tak. Chyba.

0: Pożartujesz.
1: Na swoje własne, prywatne oczy.
0: No widzisz, jak dobrze, że nie miałaś przy sobie telefonu, żeby można było taką roleczkę skręcić i pokazać to światu, bo to nie był chyba jakiś wybitny taniec.
1: No
0: ten
1: co ty?
0: Obrót mi nie wyszedł zupełnie.
1: Wszystko było doskonałe. Najważniejsze jest to, że dawało ci to radość, bo to jest najważniejsze, prawda? Jeżeli chodzi o taniec, o śpiew, o wszystkie takie elementy, które tak naprawdę mają nam po prostu dawać radość i czynić Friday nasze życie bardziej kolorowym. A dzisiaj rodzinny koncert życzeń, dzisiaj, jakich nabierze kolorów?
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj będzie srebrzysty. Bardzo, bardzo piękny kolor i piękne zjawisko będziemy podziwiać na niebie. I więcej nie powiem, proszę ja ciebie.
1: I rymy będą.
0: Nie, niekoniecznie. Tak mi wyszło.
1: Ale jak ktoś zadzwoni i będzie chciał na przykład zaproponować jakieś rymy ze słowem srebrzysty, to mile widziane.
0: A przychodzi ci do głowy? Czekaj.
1: Srebrzysty. Kolisty.
0: Dżdżysty. Promienisty, świetlisty.
1: Pociąglisty, jest takie słowo?
0: Pociąglisty? Nie, przy. Nie ma, ale może być. Właściwie poezja wszystko przyjmuje.
1: Ale to też jest super pomysł, tak sobie teraz pomyślałam, na takie tworzenie, kreatywne tworzenie neologizmów, czyli właśnie takich wyrazów, które tak naprawdę nie istnieją, ale czasami powstają przez pomyłkę, a czasami specjalnie z takich pobudek humorystycznych.
0: Myślę, że nasi słuchacze są w tej kwestii nie do pokonania. Dzisiaj usłyszałam słowo temp, że my mamy różne temp, mamy różne działania. Ja mam na przykład wolny temp na dzisiejszą
1: audycję. A może to jest
0: audycję.
1: Skrót taki?
0: Że co?
1: Od tempa.
0: Od temperowania na przykład.
1: Nie od tempa.
0: Temperamentu.
1: No, o, albo taka osoba, która mówi, że masz taki, a nie inny temp, to po prostu nie może się zdecydować.
0: Czy jesteś taka, czy jesteś owaka?
1: Czy to temperament, czy tempo, czy temperówka?
0: Cokolwiek. Temperament chyba się trochę z tempem wiąże, prawda? Bo można być takim lekkim flegmatykiem z natury. Ja będę takim flegmatykiem po godzinie 18.
1: Czyli takim żółwiolikiem.
0: Tak troszeczkę, chociaż tak aż nie będę mówić, natomiast będę się rozmarzać, ponieważ to świetliste, srebrzyste zjawisko, które mnie dzisiaj zainspiruje do różnych opowieści i do piosenek, no, skłania do takiego nastroju, może nawet romantycznego.
1: Ale także i kociego.
0: Wstydziłyśmy. A radio nie lubi ciszy, więc musimy coś teraz powiedzieć. Więc mówimy.
1: Tak, to ja może powiem, że pięknie dziękuję wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom za te dwie wspólnie spędzone ostatnie godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to my wam towarzyszyłyśmy dzisiaj w radiowej świetlicy i spotkamy się ponownie jutro, punktualnie o godzinie 16. Ja teraz już przekazuję mikrofon Justynie Majchrzak i o godzinie 18 wystartuje rodzinny koncert życzeń. Tak, 18 już za moment.
0: Zapraszamy serdecznie.
1: Tak, zobaczyłam takie przerażenie w twoich oczach.
0: Nie, ja się odwróciłam i zrobiłam takie dziwne oko być może. Natomiast zapraszamy i telefonujcie i piszcie maile i odzywajcie się w sprawie piosenek, które chcielibyście u nas usłyszeć.
1: O, to jest bardzo ważne i cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście to jest jedyna okazja w całym caluteńkim tygodniu, kiedy możecie zadzwonić, zadedykować komuś piosenkę albo poprosić, by zagrana była ta, którą lubicie najbardziej.
0: Może być nawet pociąglista ta piosenka. Spodobało mi się to słowo. Wprowadzam je do swojego wokabularzyka.
1: Och, też piękne słowo. Dziękuję pięknie jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia jutro. Pa, pa, pa.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: się, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
2: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co, mamo?
6: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
7: Powiem ci, jak będziesz starszy.
8: Już jestem, o 3 sekundy.
7: Bryczku, och, ty urwisz się.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
5: No i na zegarze już minuta po godzinie 18, a to oznacza, że przyszła pora na...
6: Rodzinny koncert życzeń.
5: Dobry wieczór. No już się zaczynam rozmarzać, słuchajcie, chociaż za oknami cały czas jeszcze słonecznie, pogoda piękna, końcówka maja, a końcówka maja mnie nastraja. A do czego mnie nastraja? Do tego, żeby na

przykład posiedzieć sobie na świeżym powietrzu, nie tylko w ciągu dnia. Nie mam na to zbyt wiele czasu w ciągu dnia, ale zwłaszcza wtedy, kiedy słońce zaczyna zachodzić, kiedy chowa się za lasek, za wzgórek albo za sąsiednie bloki i troszkę popatrzeć na ten z jednej strony zachód słońca, a z drugiej strony na zachód, nie, wschód księżyca. No właśnie, tak się rozmarzyłam, że aż mi się pomyliły kierunki świata. Dzisiaj będziemy spędzać czas właśnie pod księżycem, chociaż do jego wschodu, albo raczej ujawnienia się na niebie, troszkę czasu zostało, ponieważ będzie dobrze widać księżyc wtedy, kiedy się troszkę ściemni, a ściemnia się coraz później, co myślę, że i was bardzo cieszy, że dni są coraz dłuższe i dłuższe i dłuższe i to wydłużanie się dni będzie jeszcze trwało. Zapraszam was na księżycowe wydanie rodzinnego koncertu życzeń, chociaż od razu przypominam, że jeśli chodzi o piosenki, to można prosić o piosenkę jakąkolwiek, taką, jaka wam się najbardziej podoba, albo taka, jaka wam w duszy gra. Można poprosić o piosenkę dla kogoś bliskiego, albo dla kogoś, z kim się dzisiaj na przykład przytykaliśmy, czyli troszkę się pokłóciliśmy i ta piosenka miałaby być na przeprosiny. 22 645 2055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom, a nasz adres mailowy to dzieci@polskieradio.pl. No to jak? Macie jakieś piosenki w głowach, o które chcecie poprosić? Bo ja mam w tej chwili jedną piosenkę, która bardzo blisko związana jest, albo wprost związana jest z dzisiejszym srebrzystym, księżycowym tematem.

0: No można i tak o tym księżycu zaśpiewać, jak zrobili to przed chwilą w duecie Magdalena Wasylik razem ze swoim kolegą. Nie pamiętam jego imienia, a to straszna rzecz. Zaraz sobie przypomnę i wtedy wam powiem, kto towarzyszył Magdzie w wykonaniu tej piosenki. A piosenka była oczywiście do tekstu pana Jana Brzechwy. On też był pewnie zachwycony jako artysta, jako poeta księżycowym zjawiskiem. Być może lubił siedzieć przy księżycu, pod księżycem, mieć go gdzieś w okolicy, kiedy pisał pan Jan Brzechwa swoje książki. A ja wam powiem, że zbliżamy się do pełni. No, to jeszcze 4 dni nas oddzielają od tego momentu, kiedy księżyc się zaokrągli, kiedy będzie taki zupełnie pyzaty. Ciekawa jestem, jak wam się śpi wtedy, kiedy księżyc jest w pełni. Będzie można to sprawdzić, gdyby ktoś nie wiedział, już w najbliższy weekend będzie nam towarzyszył właśnie taki okrąglutki księżyc. A wam towarzyszy Polskie Radio Dzieciom i my dwie, Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak. 22645 2055, dzieci@polskieradio.pl. Niedawno, ach, to wczoraj było, był Dzień Mamy. No i mama chciała złożyć pewne życzenia.
1: Ja się nazywam Katarzyna Glinkowska, mieszkam we Wrocławiu z moją rodziną, z mężem Sławkiem, z Kacprem, z Oliwką i z malutkim Ernestem, który najbardziej lubi piosenkę z filmu Zootopia, Zootropolis, Try Everything albo Nie bój się chcieć, Natalii Przybysz. Ernest przy tej piosence po prostu skacze malutki.

0: A na zegarze już 9 minut po godzinie 18. Przypomnę, że audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: No i powstała, narodziła się specjalnie po to, żebyście mogli prosić o swoje ulubione piosenki albo komuś takie piosenki przesyłać, bo przecież piosenka może być świetnym prezentem. Nie trzeba jej pakować w żaden ozdobny papier, nie trzeba przewiązywać wstążeczką, a z tymi wstążeczkami mam zawsze problem, bo albo mi się plączą i trzeba je rozprasowywać ciepłym żelazkiem, albo na przykład w ogóle gdzieś znikają i nie wiadomo, gdzie się podziewają. I tak sobie teraz pomyślałam, że dobrze mieć taki na przykład sznurek pakowy. Czasami są takie całe rolki pakowego sznurka i wtedy można z takiego sznurka skorzystać, przewiązać sznurkiem jakąś paczuszkę i nie trzeba się martwić wstążeczkami. A my jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 20, a jesteśmy tutaj po co? No jak to po co? Jak to po co? Jesteśmy tutaj po to, żeby spełniać wasze muzyczne prośby, muzyczne marzenia. Gdybyście tylko chcieli poprosić o jakąkolwiek piosenkę, no to myślę, że damy radę taką prośbę spełnić. Uwaga, uwaga, teraz będzie prośba tych wszystkich, którzy kochają czereśnie. O, ale zanim czereśnie, to najpierw będzie Zosia. Dzień dobry albo dobry wieczór, Zosiu. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Czy my się słyszymy po raz pierwszy?
2: Tak.
0: Tak, mi się właśnie wydawało, że twój głos brzmi mi w uchu zupełnie nowo. A gdzie ty mieszkasz, Zosiu? Skąd do nas telefonujesz?
2: W Warszawie.
0: Niedaleko, to może się znamy z widzenia. Nie, chyba nie. W Warszawie mieszka bardzo dużo ludzi. Codziennie ulicami, chodnikami, strumienie ludzi płyną. Ale wiesz, gdzie jest nasz budynek, Zosiu, może? Byłaś kiedyś w Polskim Radiu?
2: Nie.
0: To cię zapraszamy. Przypomnę, że jeszcze dziś można zgłaszać się do prowadzenia audycji 1 czerwca. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka mikrofon oddamy w wasze ręce albo waszym głosom oddamy mikrofon. Wystarczy tylko do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl, zaproponować jakiś temat swojej opowieści w audycji, bo jak wiadomo, każda audycja mieć temat powinna. I można usiąść przed naszym mikrofonem, tak jak robi to Marta, jak robi to Martyna, jak robi to Jacek, Marta druga i ja też. Zosiu, miałabyś ochotę na taki występ przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom? Zastanowisz się. Oczywiście. Najpierw można do nas zajrzeć, żeby w ogóle sprawdzić, jak byś tutaj się odnalazła, czy ci się u nas podoba. A myślę, że by ci się

0: spodobało, bo jest bardzo kolorowo i jest po prostu fantastycznie. Dobrze, Zosiu, słucham twojej dedykacji, twoich pozdrowień i informacji, jakiej piosenki chciałabyś posłuchać.
1: A mam pozdrowić teraz?
0: Oczywiście, że tak. Możesz pozdrawiać.
1: Ja to pozdrowię mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom i całą rodzinę i to wszystko.
0: Wspaniałe pozdrowienia. A myślisz, że wszyscy słuchali tych pozdrowień? Wszyscy je słyszeli?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz. No, na przyszły raz, jak będziesz miała plan, żeby do nas zatelefonować, zawsze możesz zawiadomić kilka osób i powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj Polskiego Radia Dzieciom, będziecie pozdrowieni. O! I będą słuchać wtedy twoich pozdrowień. A o jaką piosenkę dla tych wszystkich pozdrowionych osób chciałabyś poprosić, Zosiu?
1: Pomarańcze Paula. Paole.
0: Pomarańcza Paola, tak? Mamy taki cykl różnych warzywno-owocowych piosenek. To jest twoja ulubiona o pomarańczy Paoli?
1: Tak.
0: A jakie owoce lubisz najbardziej, Zosiu?
1: Lubię pomarańcze, cytrynę, truskawkę, czereśnię, wiśnię. To chyba wszystkie.
0: A to bardzo dużo. I wiesz, te wiśnie mnie zaskoczyły, ponieważ nie wszyscy lubią wiśnie, bo one są... Kwaśne są wiśnie. Ja kocham wiśnie, czekam co roku na wiśnie takie świeżutkie, nastraganie, kupowane albo zrywane prosto z drzewa. I cieszę się, Zosiu, że ty jesteś taką moją siostrą w wiśniowym guście. Lubisz wiśnie tak jak ja. Bardzo mnie to cieszy. Ale piosenka o pomarańczy Paoli już teraz zabrzmi. Gra pomarańcza, a my tańczymy, dobrze?
1: Do widzenia.
0: Do usłyszenia.

Zosia zrobiła bardzo dobry początek w audycji Rodzinny Koncert Życzeń, bo ja przypomnę, że w tej audycji chodzi o to, żeby do nas zatelefonować i żeby prosić o piosenkę. Może jest jakaś piosenka, której dawno nie słyszeliście, a mielibyście na nią apetyt, tak jak ja mam apetyt na czereśnie.

0: I czas.
1: Zespół Czereśnie. O, jeszcze ptaki im towarzyszyły. U nas powiem wam, że przed oknem redakcji też czereśnia rośnie. Wspaniała, duża, rozłożysta, obsypana owocami jeszcze zielonymi. I niestety te owoce są nie dla nas. Co roku każdej wiosny żywią się nimi ptaki szpaki i inne ptaki, również wrony przylatują na naszą czereśnię, bo dla nas za daleko ona ma gałęzie i nie sięgamy do niej. Nawet próbowaliśmy kiedyś miotłą, ale się nie udało. Dzwonią do nas teraz, uwaga, uwaga, trzy dziewczyny i mama dziewczyn. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy możecie się przedstawić, zaczynając od dziewczynki, która siedzi najbliżej mamy? Nie wiadomo, która. Wszystkie obsiadły.
2: Tak, wybierają, która pierwsza. Zaczynaj, Hela. Hela mówi cichutko Hela. Będę tłumaczem, jesteśmy w aucie, więc
1: wspaniale.
2: Może być słabo.
3: A ja jestem Hania.
1: Tak.
3: Madzia.
1: Madzia. Już myślałam, że wszystkie trzy dziewczyny mają imiona zaczynające się na literę H, jak Hania i Hela. A tu jeszcze Madzia się pojawiła. A mama na jaką literę ma imię?
2: Mama zupełnie inną. Mam na imię Ludwika, bardzo mi miło.
1: Piękne imię. Dzień dobry, dobry wieczór pani Ludwiko i dzień dobry dziewczyny. Dokąd jedziecie?
2: Jedziemy, powiedz, dziewczynki.
3: Jedziemy na urodziny Kali.
1: Ojejku, będzie przyjęcie urodzinowe?
3: Tak.
1: Wspaniale. To chyba się przeciągnie w noc. Będzie już księżyc, jak będziecie wracać. Tak mi się wydaje. Bo księżyc, no właśnie, bo księżyc już na pewno jest gdzieś na niebie. Widzicie go gdzieś? Skoro jedziecie samochodem, to macie być może piękny widok za oknami. Czy gdzieś jest księżyc?

0: Na razie świeci nam w oczy słońce.
1: Ach,
0: ojej. Bardzo się cieszymy cały dzień.
1: To wspaniale. Mam nadzieję, że mama kierowca ma słoneczne okulary, przeciwsłoneczne
0: tak
1: nawet,
0: oczywiście.
1: Które chronią jej oczy. Dobrze, dziewczyny, to może najpierw pozdrowimy tę dziewczynkę, która ma dzisiaj urodziny i możecie już teraz złożyć jej życzenia. Może zacznijmy od Madzi. Madziu, czego życzysz swojej koleżance, która dzisiaj świętuje? O, wspaniałe życzenia.
0: Ja powiem tylko, że urodzinowa Hania siedzi z nami w samochodzie.
1: A, to świetnie. To teraz jeszcze Helenka jakby mogła złożyć Hani życzenia.
0: Helenka życzy dużo zdrówka, dużo pieniędzy i czego, Helcia? Bo bardzo ci...
2: Tanych szóstek.
1: O, ważne życzenia. Słuchajcie, a my teraz, uwaga, zaśpiewamy.

0: A kto? No właśnie, Hania. Dobrze, to w takim razie były życzenia, było 100 lat jeszcze przed imprezą urodzinową i teraz chyba jeszcze jakąś piosenkę byśmy mogli zadedykować naszej jubilatce, prawda?
1: A co to? Tak, dziewczynki.
0: A co to? Jaką piosenkę wybrałyście?
1: Mulan, mówią dziewczyny.
0: Tak. Z filmu Mulan, piosenka już czeka i teraz będzie wam brzmiała w odbiorniku radiowym w samochodzie, piosenka Wierna, Odważna i Prawa. A ja wam życzę dobrego świętowania i wspaniałej imprezy urodzinowej.

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Dzisiaj w rodzinnym koncercie życzeń jesteśmy trochę w takim księżycowym nastroju. Jaki to jest nastrój? Nastrój księżycowy? No chyba trochę romantyczny, więc na przykład może zadzwoni do nas któryś z naszych słuchaczy, na przykład jakiś zupełnie dorosły słuchacz Polskiego Radia Dzieciom, albo zupełnie młody i poprosi o piosenkę o miłości. Mamy i takie piosenki w naszym bogatym repertuarze i chętnie takie prośby spełnimy. Albo może ktoś zadzwoni i poprosi o piosenkę dla kogoś ukochanego. Co prawda to nie walentynki, ale w końcu wyznania miłości można sobie czynić bez względu na datę w kalendarzu i dzień tygodnia, a myślę, że środowy wieczór pasuje na takie wyznania idealnie. I bardzo serdecznie do tego zachęcamy. 22 645 2055, a nasz adres mailowy też aktywny, dzieci@polskieradio.pl. W każdą środę jest taka możliwość, żeby zadedykować coś komuś albo o coś dla kogoś poprosić. Można też prosić po prostu dla siebie. A dzisiaj warto skorzystać z tej okazji, kiedy piękny księżyc już prawie pełnia. Niedługo pojawi się na niebie i będzie nas czarował swoim blaskiem.

No też tak poszłabym sobie przez las rozświetlony księżycowym blaskiem. Nigdy nie widziałam na przykład łąki podczas księżycowej pełni, ale wyobrażam sobie, że to jest niezwykle piękny widok. No i też jest to widok bardzo dokładny. Myślę, że przy pełni widać wszystko. Każde źdźbło trawy, każdy kwiat można obejrzeć i wszystko jest doskonale widoczne. I od razu

0: Zamarzyły mi się wakacje, ale to już naprawdę niedługo. Patrzcie, już prawie koniec maja, za chwileczkę Dzień Dziecka w poniedziałek. Przypomnę, że wielkie świętowanie także w Polskim Radiu Dzieciom, bo trudno nie zgodzić się z tym, że to jest najważniejsze święto, które obchodzimy.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: A do nas teraz zajrzała Aniela.
2: Cześć, jestem Aniela. Poproszę o piosenkę Demon Hunters dla mojej siostry Mai. Pozdrawiam cię, Maja.

0: No proszę. I prośba Anieli spełniona. Mam nadzieję, że Maja usłyszała tę piosenkę, którą zamówiła dla niej jej starsza siostra. Halo, halo, dzień dobry, Ksawery.
1: To nie jest ta.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak miło cię słyszeć, Ksawery. Słyszę, że tam mama jest w okolicy, prawda?
1: To nie jest ta piosenka.
0: To nie jest ta piosenka. Już widzę, że tam trwają jakieś negocjacje. Ksawery, a na jaką piosenkę miałbyś apetyt?
1: Na Giganto.
0: Jeszcze raz mógłbyś tytuł powtórzyć? Z Muminką. Daria mówi, że jakąś piosenkę z Muminków miałeś ochotę usłyszeć. Dobrze, dobrze, dobrze kojarzymy? Oj, Ksawery zamilkł, to ja poproszę mamę do telefonu. Będzie
2: dobry,
0: nam się...
2: Tata,
0: bardzo miło, że tata jest tuż obok Ksawerego. Czy wy już jesteście panowie po kolacji, czy przed kolacją?
2: Po podwieczorku. Także powinna być siła, ale chyba trochę stres wyjadł.

0: ile lat ma Ksawery?
1: Ile masz lat, powiesz wszystkim?
0: 4 lata. O, to Ksawery już jest takim prawdziwym przedszkolakiem chyba, prawda?
2: Tak.
0: I fajnie jest w przedszkolu, Ksawery? Lubisz chodzić do przedszkola? Bardzo nas to cieszy. My lubimy wszystkie przedszkolaki świata. No i codziennie się z wami spotykamy od godziny 7 rano, a potem, jak słychać, także wieczorami, w porze kolacji. Skoro podwieczorek dopiero był, to na kolację czas będzie pewnie przed końcem naszej audycji, przed 20. Ale nie będę cię pytać, na co masz ochotę do jedzenia, bo jeszcze pewnie w brzuszku masz coś podwieczorkowego. A czy piosenka związana z Muminkami może, panie tato i pani Ksawery, być puszczona dla was?
1: Zgadzasz się też na Muminki?
2: Tak.
0: Dobrze. A kogo pozdrowisz, Ksawery?
2: Tatę.
0: No pewnie. Tata ważny. Powiem ci, że 23 czerwca, czyli za niecały miesiąc, będzie bardzo ważny dzień. Wiesz, jaki dzień, Ksawery?
2: Taki.
0: Dzień taty. Możesz już zacząć powoli przygotowania. Wiesz, jakąś laurkę, tato, takie narady między nami, dobrze? Jakąś laurkę przygotować albo wymyślić, jakie życzenia złożysz swojemu kochanemu tatusiowi. Tata oczywiście nie słyszał, prawda? Tata nic nie słyszał.
1: Ja wyszedłem do kuchni, nie mam.
0: Po coś do zjedzenia albo po kubek herbaty. A my w takim razie wychodzimy do kuchni tylko po to, żeby do studia wmieściły się, o ile ich jest, Muminki, które przyszły specjalnie, żeby wystąpić przed Ksawerym i jego tatą. A ja wam dziękuję za rozmowę, no i do usłyszenia życzę.
2: Uję.
0: Pa, pa.
1: Do usłyszenia.

0: Brawa. Brawa i okrzyki. Na cześć Muminków mam nadzieję, że Ksawery jest usatysfakcjonowany tą piosenką, która zabrzmiała specjalnie z myślą o nim i o jego tacie, bo to jest audycja, w której możecie poprosić o piosenkę dla siebie albo dla kogoś, albo w ogóle zażyczyć sobie jakąś piosenkę. Ciekawa jestem, na jaką piosenkę apetyt ma nasz kolejny słuchacz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: O, jak ładnie. Ja tak pomyślałam sobie, że za oknem jeszcze jasno, ale tu...
1: Możemy załatwić piosenkę na multiversum.
0: Załatwić? Proszę bardzo, my załatwiamy takie rzeczy od ręki. Po prostu. Mówisz...
1: Masz. Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję.
2: A skąd kogoś?
1: Pozdrowiam, mama Ania. I od was wszystko.
0: I już załatwiona sprawa. To my ciebie pozdrawiamy i mamę też. Pa, pa.
2: Dziękujemy. Pa, pa.

0: I to był nasz
1: bajkowy superhit.
0: Mam nadzieję, że podobał się temu, komu miał się podobać. A teraz uwaga, uwaga, będą zaproszenia. Zaproszenia na sobotę najbliższą. Co tam porabiacie w porze południowej, czyli w samo południe o 12? Jeśli nie macie jeszcze żadnych planów, to może będziecie mieli ochotę krzyknąć takie bardzo, bardzo głośne cześć do zespołu, który nazywa się

0: No cześć. Tak właśnie się nazwali Basia Derlak i Jacek Szabrański. Duet, który znany wam jest z Polskiego Radia Dzieciom, bo to oni między innymi śpiewają piosenkę o samochodzie, którym chciałoby się być, a potem statku, którym chciałoby się być. To jest jedna z moich ulubionych piosenek na playliście Polskiego Radia Dzieciom. No i wyobraźcie sobie, że Basia i Jacek nagrali swoją płytę, debiutancką płytę z tą piosenką i z zupełnie nowymi piosenkami. Piosenka Gang Otwartych Serc jest piosenką tytułową z tej płyty. Właśnie taki tytuł ta płyta nosi. No i mam podwójną wejściówkę, a może być tych wejściówek być nawet więcej, na to wydarzenie. Na sobotni koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie można o 12 pośpiewać, potupać, potańczyć do piosenek zespołu No Cześć. Kto chce wpaść? Kto chce wpaść na ten koncert? 226452055. Można też w tej sprawie do nas pisać. Takie prośby też załatwiamy od ręki. Wręczamy wam bilety, wręczamy zaproszenia. No i wpadajcie i bawcie się jak najlepiej. 226452055. dzieci@polskieradio.pl. I jeszcze coś dla was.
1: No cześć. Cześć!
2: Jesteśmy zespół No Cześć.
3: Zapraszamy was do wysłuchania naszej piosenki.

0: Ten zespół, czyli No Cześć, zagra już w najbliższą sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w samo południe. Łatwo zapamiętać, prawda? Sobota, 30 maja, godzina 12. Można dzwonić, można pisać w tej sprawie. dzieci@polskieradio.pl 226452055. A kto wybrał ten numer? Halo, halo, dzień dobry.
1: Ja. Dzień dobry, tutaj mama z Adasiem, Krakowa.
0: Witamy bardzo serdecznie Kraków. Jaka pogoda w Krakowie dzisiaj, Adasiu?
2: Słonecznie.
0: A widzicie gdzieś księżyc? Bo ja cały czas go tak wypatruję i wypatruję.
2: Ja go widzę.
0: O, gdzie, gdzie, gdzie? Pokaż.
1: Na południu jest, tak?
0: Na południu.
1: Na południowym.
0: Czyli już wzeszedł księżyc. A jak wygląda, Adasiu, ten księżyc? W jakim jest kształcie?
2: Prawie pełnia.
0: Powiem wam, że pełnia będzie w najbliższą niedzielę. Za 4 dni zobaczymy księżyc w całej okazałości i to będzie tak zwany blue moon, czyli niebieski księżyc. A dlaczego? To jeszcze będę o tym mówiła. A tymczasem słucham waszych próśb, słucham zamówień. Na co miałbyś ochotę, Adasiu?
2: Na piosenkę filmu Królew Hakuna Matata.
0: A wiesz, co znaczy Hakuna Matata?
2: Nie.
0: To jest zwrot w języku Swahili. To jest taki język, którym mówi się w różnych częściach Afryki. I oznacza ten zwrot: nie martw się, wszystko będzie dobrze. Naprawdę? Naprawdę. Więc gdyby na przykład ktoś kiedyś w twoim otoczeniu był trochę zmartwiony albo niewyraźny, miałby humor, to wystarczy mu powiedzieć co? Hakuna Matata. Hakuna Matata w języku Swahili. No i mam nadzieję, że to powiedzenie poprawi komuś humor. A komu ty chciałbyś poprawić humor albo kogo pozdrowić, Adasiu, razem z tą piosenką?
2: Babcie, dziadka, Polskie Radio Dziecko i tatę. I Antosię. Moją siostrę.
0: Wspaniale. Wspaniale, wspaniale. Mam nadzieję, że wszyscy słyszeli, a jak nie słyszeli, to ty im powiesz już niedługo, jak się spotkacie, że przekazałeś pozdrowienia Polskim Radiu Dzieciom i zadedykowałeś im... Przypomnisz jeszcze, Adasiu, jaką piosenkę? Jaki nosi tytuł?
2: Hakuna Matata.
3: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!
4: Hakuna Matata!

0: Tak, to nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
3: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
3: Gdy był ze mnie mały wieprz.
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
3: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
3: Och, co za wstyd!

0: Biada z mistrzy!
1: Po nocach też wy!
0: Wcale mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
1: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: Ta-ta. I jeszcze raz.
1: Nie, no.
2: No nie jeszcze tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
1: Musi niech nie dosyć.
2: Zawsze było no, ci chyba ze 200 kilo.
1: A ja jestem buziakiem.
0: I już się nie ma.
2: Weź go.
1: Ja zaczynam.
2: A kto chciał odliczać?
1: On jest nasz pomysł. Pisamy numer, nie może się odliczać.
2: No może w ogóle go nie śpiewajmy.
0: Tak się tak, prosi
2: nie,
0: o piosenkę.
2: Nie, już przestań.
0: I już się nie ma.
3: Autopromocja. Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
4: Znów wpakują się w tarapaty.
3: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
5: Mają rozmach ci na górze.
3: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
6: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
3: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Autopromocja.
8: A na zegarze jest już 19.
7: Rodzinny koncert życzeń.
8: Adaś nas poinformował przed chwilą, że księżyc już wzeszedł. Sprawdziłam to rzeczywiście. Wschód słońca był dzisiaj o godzinie 16:53 i będzie się można cieszyć jego obecnością do 2:23 w nocy. Więc możecie już go teraz wypatrywać na niebie. A ja przypomnę, że dzisiejszy rodzinny koncert życzeń jest dla wszystkich tych, którzy lubią księżyc, tak jak ja. I lubią czas pod księżycem spędzać. Piosenki o księżycu, ale nie tylko. W tej godzinie również się zapowiadają, więc zostańcie razem z nami.

Ale się zrobiło księżycowo, prawda? Trochę nawet może groźnie na zakończenie tej piosenki, a to była piosenka w wykonaniu zespołu Killersi. Jeszcze się nie pojawiła sztandarowa piosenka związana z księżycem, pod którym my dzisiaj gościmy i pod którym gramy dla was w audycji Rodzinny Koncert Życzeń, czyli piosenka zespołu Nutkosfera, ale i ona znajdzie swoje miejsce w dzisiejszej audycji. Bo przypomnę, jak w każdą środę spotykamy się między 18 a 20, żeby dla was grać, żebyście mogli sobie potańcować, ale tak z góralska teraz to powiedziałam, żebyście mogli sobie potańczyć, pośpiewać, pozamawiać jakąś ulubioną przez siebie muzykę czy piosenkę, po to właśnie tutaj jesteśmy razem z Jackiem Zawadą. Tak się raz on, raz ja pojawiamy przed mikrofonem. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, to my dzisiaj jesteśmy z wami i za chwilę w studiu pojawi się jeszcze ktoś.

0: mamę?
1: My mamy mamy.
0: Co robimy?
1: Mamy kochamy.
0: To ma mamę.
1: My mamy mamy.
0: Co robimy?
1: Mamy kochamy.
0: To ma mamę.

0: to hymn wczorajszego dnia, czyli Dnia Mamy, ale równie dobrze można ten hymn śpiewać i codziennie, bo przecież kochamy mamy. Prawda? Mamy, drogie, mamy?
1: Aż absolutnie, i w słońce, i w deszcz.
0: A to głos jednej z trzech mam, śpiewających mam z zespołu Mamy Śpiewamy. Zaczęło się od was trzech, prawda? Byłaś ty, Aniu, była Zosia i Tatiana, a potem dołączyli do was jeszcze tatusiowie, jeszcze inne osoby.
1: No właśnie ta nazwa nasza to jest taka trochę myląca, bo tam częściowo oczywiście jesteśmy zespołem rodziców, bo są i mamy, i tatusiowie, ale częściowo ta nazwa Mamy Śpiewamy ma troszeczkę tak budzić rodziców innych i powiedzieć: hej, mamy, śpiewamy, śpiewajmy dzieciom, grajmy dzieciom, tańczmy z dziećmi. Także początkowo faktycznie były trzy mamy, była Zosia, była Tatiana i ja. Później dołączyli do nas chłopcy, potem dołączyła do nas Ola Nowak. Ten zespół teraz się tak rozrósł.
0: Rodzinnie.
1: Tak, też oczywiście, tak, gra szwagier, mąż, szwagierka też śpiewa z nami, już coraz rzadziej, ale też śpiewa, także dużo szafrańców jest w tej rodzinie. Tak,
0: no właśnie, prawda. Bo ja się jeszcze nie przedstawiłam. Ania, szafraniec. Aniu, my dzisiaj mamy audycję pod księżycem. Lubisz księżyc? Jaki masz stosunek do tego ciała niebieskiego?
1: Na pewno jakaś tajemnica w tym księżycu jest, aczkolwiek czy mam jakieś głębsze przemyślenia, odkąd zostałam mamą, to rzadko go obserwuję, gdyż albo padam na twarz, jak to się mówi wieczorami, albo siedzę do bardzo późna nad komputerem na przykład. Więc przyjdzie czas, myślę, że refleksje głębsze na temat księżyca nadejdą.
0: No dobrze, to w takim razie czekamy. Mamy Śpiewamy, a od kiedy śpiewacie jako Mamy Śpiewamy? Od ilu lat już jesteście?
1: Myślę, że około 5 lat już zespół trwa. Ja tak zaczęłam wymieniać tych wszystkich członków zespołu, ale chcę jeszcze powiedzieć o dwóch wspaniałych członkiniach, które są obecnie na naszym pokładzie, bo jest to Kasia Dereń, cudowny wokal, myślę, że wielu z Państwa znany, oraz Ewa Wałecka z kapeli Ze Wsi Warszawa, która gra również u nas na skrzypcach i na lirze korbowej.
0: O, takie instrumenty tradycyjne się pojawiają również w zespole Mamy Śpiewamy, które są do tańca, skakańca, śpiewańca, tak jak słyszeliśmy przed chwilą w tej piosence. No i macie też zupełnie nowe dziecko w tej rodzinie. Mówię o tym projekcie muzycznym, który ja odkryłam całkiem niedawno, bo on jest świeżutki, pachnący.
1: Tak, zgadza się, jest bardzo, bardzo pachnący i świeżutki, i tutaj znowu kolejny gość, dlatego że projekt ten, a mówię o projekcie Śpiewamy Kerna, Śpiewamy Wiersze Kerna, powstał w kolaboracji z Kasią Zaniat z Muzykat Muzykalnie dla Dzieci. Kasia jest osobą bardzo znaną wśród przedszkolaków. Naprawdę ma rzesze fanów. Jej piosenki wybrzmiewają, no myślę, że w co drugim przedszkolu w Polsce to na pewno. Z Kasią się również przyjaźnimy, mamy fajny flow i no i tak, spełniliśmy nasze marzenie. Najbardziej to chyba było moje marzenie jednak,

0: I nagraliśmy, stworzyliśmy kompozycję i zrobiliśmy duży multimedialny projekt z wierszami Ludwika Jerzego Kerna. Projekt udało się zrealizować dzięki KPO dla Kultury. Mówię o tym dlatego, że normalnie by ten projekt nie powstał, gdyż oprócz kompozycji, aranżacji i nagrań powstało 9 teledysków.
1: Ale jakich?
0: Ja też jestem w nich zakochana, szczerze powiem. No różnorakość form filmowych w tych teledyskach na pewno, łączący i współczesność.
1: Jak ty trudno mówisz, poczekaj, nasi słuchacze mają 6 lat. Różnorakość.
0: Słuchajcie, dzieci, te teledyski są cudowne. Jest tam dużo ożywionej plasteliny.
1: No.
0: Dużo ożywionych rysunków. A dla dorosłych, którzy nas słuchają, to chcę powiedzieć, że jest tam troszeczkę też powrotu do naszego dzieciństwa, ale jest też coś bardzo nowoczesnego. Jeżeli chodzi o spektakle, które będziemy grać z tym projektem, to w ogóle jest to rzecz wyjątkowa, dlatego że cały koncert prowadzi pies, który jest wnukiem Ferdynanda Wspaniałego. Nazywa się Wacisław Wspaniały. Jest prawdziwym psem mieszkającym u mnie w domu, w naszej rodzinie i tak po domowemu zowie się Wacik.
1: Jest bardzo muzykalny ten pies Wacisław Wspaniały.
0: Wspaniale śpiewa. Często, gdy intonujemy mu jakieś wysokie dźwięki, bo na nie głównie reaguje, to on wtedy dołącza i mówimy wtedy do Wacika, że jest tak przystojny, ma wspaniałą prezencję i cudowny głos, że chyba pójdzie do opery.
1: I będzie brał najwyższe dźwięki, najwyższe C weźmie Wacisław, chociaż Wacisław to mężczyzna, ale i mężczyźni śpiewają często bardzo wysokimi głosami.
0: Tak, zdarzają się oczywiście, kontratenorzy pewnie.
1: No właśnie, i nie ma takiego dużego grona tych męskich śpiewaków śpiewających wysokimi głosami, więc Wacisław jak nic zrobi karierę operową.
0: Operze, tak.
1: Proszę bardzo.
0: Jeszcze musi trochę poćwiczyć. Jeszcze chwileczkę, tak z trafianiem jest różnie, ale naprawdę stara się powtarzać po nas dźwięki. Jest zachwycony tym, bo wie, że my też jesteśmy zachwyceni nim, kiedy razem z nami nawołuje. Wyje, śpiewa.
1: Kiedyś musimy wpaść na waszą próbę z mikrofonem, żeby podsłuchać to i żeby zarejestrować tego bardzo muzykalnego psa. A tymczasem będzie pierwsza piosenka z projektu z wierszami Ludwika Jerzego Kerna. Ja zapytałam Anię Szafraniec z zespołu Mamy Śpiewamy, na którą piosenkę ma o tej porze apetyt, a jest kwadrans po 19:00 i Ania powiedziała: Marek
0: od Koparek.
2: Był sobie raz Marek.
3: Marek!
2: Parka! Urzekła wielka koparka. Taka co to macie pojęcie?

0: Pomachajcie koparce, właśnie odjeżdża. Marek od Koparek, piosenka w wykonaniu zespołu Mamy Śpiewamy. Ja sobie też przy okazji oglądałam teledysk. Tutaj w teledysku dwóch młodych raperów wystąpiło.
1: Aktorów, tak.
0: Ale trochę rapują, się. Widzę tutaj. I taniec jest taki hip-hopowy jak trzeba. I czapeczki, i pozy raperskie.
1: Nie, no bardzo, bardzo profesjonalni zawodnicy ze szkoły muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Warszawie. Możemy
0: przedstawić tych dwóch dżentelmenów, którzy tak tańcują?
1: To są dwaj najlepsi koledzy z klasy drugiej B.
0: O, pozdrawiamy was w takim razie, chłopaki.
1: Tak.
0: Świetnie się spisaliście. Dzisiaj rozmawiamy o projekcie z wierszami Ludwika Jerzego Kerna, który zespół Mamy Śpiewamy odkurzył. Nie ma co mówić, bo to są takie wiersze, które ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. To było jakiś czas temu, ale na jakiś czas one były pewnie troszkę zakurzone, troszeczkę gdzieś zapomniane.
1: Jak zaczęliśmy czytać, ja i mój mąż, wiersze Ludwika Jerzego Kerna oraz Ferdynanda Wspaniałego naszym dzieciom, to bardzo byliśmy zdziwieni, że nikt nie podjął próby umuzykalnienia tych wierszy. My zakochaliśmy się w tej poezji. Oczywiście częściowo pamiętaliśmy ją gdzieś tam z dzieciństwa. Naszym dzieciom bardzo się podobały te wiersze i proza. I stwierdziliśmy, nie, my musimy coś z tym zrobić po prostu. Był okres pandemii. No i okazało się, że to jednak nie jest takie proste, ponieważ prawa autorskie były jeszcze wtedy nie do końca wolne od tego, by móc do tych wierszy dopisać muzykę, ale byliśmy wytrwali i dążyliśmy do celu i wszystko się udało. Wspaniała współpraca ze spadkobiercami praw do wierszy Ludwika Jerzego Kerna, które było też takim bardzo silnym dla mnie przeżyciem, spotkanie tych osób. No i udało się. Ja myślę, że te wiersze są tak współczesne, że w ogóle nie słychać, że niektóre z nich mają ponad 50 lat. Mhm. No przykładem tego był między innymi Marek od Koparek.
0: Koparek, fascynacja koparkami, myślę, że była, jest i będzie. Mnie też fascynują. Ostatnio zobaczyłam takie nieduże kopareczki. Nie wiedziałam, że są takie w ogóle. Taka malutka, która tam grzebie i pracuje i tak jak niezmordowana duża koparka.
1: Ja się śmieję, bo to jest marzenie mojego męża, który jest basistą i kontrabasistą, żeby właśnie mieć patent na kopanie małymi koparkami.
0: O, być może moje marzenie to jest, tylko jeszcze sobie z niego nie zdawałam sprawy. Aniu, a tobie, która piosenka była, czy który z tych utworów Ludwika Jerzego Kerna, poza Ferdynandem Wspaniałym oczywiście, był najbliższy?
1: Tekstowo trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że powstanie jeszcze druga część. Że to nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w kwestii wierszy Ludwika Jerzego Kerna, ale z piosenek, które powstały, gdzieś chyba tak najgłębiej mojej wrażliwości dotyka utwór Panie Wietrze.
0: Aha.
1: I ja chcę powiedzieć, że tutaj cudowne partie fortepianu i pianina to właśnie zasługa Kasi Zaniat z Muzykalnie dla Dzieci. Także ta kooperacja muzyczna była w ogóle bardzo taka szczególna dla nas i personalnie, bo jak już powiedziałam, bardzo fajnie się dogadujemy, ale to też dwa światy. Kasia jest bardzo liryczna. My jesteśmy raczej w swoim wyrazie tacy żywiołowi i bardziej narwani. Więc osiągnęliśmy, no mam wrażenie, coś nowego, jakieś nowe twory powstały.
0: Piosenka Panie Wietrze na pewno się pojawi w momencie, kiedy rodzinny koncert życzeń będzie dotyczył właśnie tego zjawiska atmosferycznego. Bardzo lubię wiatr i myślę, że niebawem go wpuścimy do naszego studia, żeby sobie pohulał. A ja proponuję, żeby teraz zadać

0: dedykować piosenkę wszystkim tym, którzy odpoczywają właśnie na kanapie. Co ty na to, Aniu?
1: Wspaniale. Tam o odpoczynku jest mało w tej piosence, ale zagrajmy ten utwór.

0: co budzić ze snu psa?
1: Tekst napisał Ludwik Jerzy Kern, a zinstrumentalizowała, zaaranżowała...
2: cały sztab ludzi.
1: Właśnie, grupa tak. Mamy Śpiewamy tę piosenkę.
2: I muzykalnie dla dzieci, tak, i Kasia Zania.
1: A Ludwik Jerzy Kern był wielbicielem psów, zresztą Ferdynand Wspaniały, to jest tak. Jedna z tych książek, która do dzisiaj bawi, cieszy, raduje, rozbawia aż do łez. No i myślę, że Wacisław Wspaniały na jego cześć troszeczkę nosi swoje imię.
2: Zgadza się. Tak troszeczkę ubarwiliśmy to imię Wacik, gdyż Wacisław jest naprawdę Wacikiem, ale jest bardzo dostojny i myślę, że w spektaklu Śpiewamy Kerna naprawdę godnie pełni swoją funkcję konferansjera. A chciałam powiedzieć, że już też ruszamy w Polskę z projektem Śpiewamy Kerna. I będzie można nas usłyszeć.
1: A kiedy, a gdzie?
2: Już niebawem, ten weekend, który się zbliża, najbliższy, czyli 30 i 31 maj. To naprawdę bardzo gorący okres dla wszystkich, myślę, zespołów, które grają dla dzieci. My akurat w ten weekend gramy aż 5 koncertów, ale zaczynamy w sobotę w Białymstoku na Festiwalu Sztuk Nieletnich. Wspaniałe wydarzenie, naprawdę zapowiada się wyśmienicie. To jest pierwsza edycja, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Wiem, że karnety jeszcze są dostępne i my tam zagramy aż 2 koncerty, a rozpoczynamy właśnie projekt Śpiewamy Kerna o godzinie 14:00 w niejakim spotku gramy w Białymstoku, a o godzinie 17:00 zagrają Mamy Śpiewamy. Po resztę koncertów zapraszam oczywiście na nasze strony Facebook, Instagram oraz w zasadzie tyle.
1: I zaglądajcie też koniecznie, żeby podglądać te teledyski, które towarzyszą piosenkom. Znakomite realizacje zachwyciły mnie nie tylko te z plasteliny autorstwa Moniki Kuczynieckiej, ale te pozostałe

0: Tak, ja też tutaj powiem, że tak, teledyski, tutaj wielka praca i ukłon w stronę Kamila Nowaka oraz też montaż Pawła Wójcika.
1: Po prostu mistrzowie.
0: Tak, zgadza się.
1: Tak jak tytułowy mistrz, czyli piosenka, którą się pożegnamy z Anią Szafraniec z zespołu Mamy Śpiewamy, która dzisiaj odwiedziła w porze kolacji. Aniu, czy ty już jesteś po kolacji, czy przed kolacją?
0: Ja już dzisiaj nie jem kolacji.
1: A, tak, tak, Ania, czyli śniadanie będzie najbliższym tak posiłkiem. Ania Szafraniec była gościem w rodzinnym koncercie życzeń. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim smacznej kolacji i dobrej nocy.

0: No i tak to się kończy.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Jest 19:30, najwyższa pora, żeby Martyna Sojka nam coś opowiedziała.
2: Muzyczny wehikuł czasu.
3: Dzisiejszy rodzinny koncert życzeń odbywa się w wyjątkowej scenerii, przy świetle księżyca. Dlatego w dzisiejszym muzycznym wehikule czasu chciałabym zaprosić Was na spotkanie z niezwykłą formą muzyczną, która przed wiekami rozbrzmiewała właśnie nocą, przy blasku księżyca.
2: Przenieśmy się do czasów,
3: gdy kobiety ubrane były w przepiękne suknie, a panowie nosili żupany, bufiaste rękawy czy wysokie kołnierze. A dokładniej do XVI wieku. I to właśnie wtedy swój rozkwit miała

0: Serenady to były lekkie utwory, które zazwyczaj pisane były ku czyjejś czci lub z okazji ważnych wydarzeń, takich jak zaręczyny czy śluby. Najczęściej wykonywane były przez jednego lub więcej muzyków, którzy stali pod balkonem przy świetle księżyca. I właśnie tak było w XVI wieku. A 200 lat później serenada stała się po prostu utworem pisanym głównie na zespoły instrumentalne.
1: Cofnijmy się o

239 lat, do 1787 roku. I to właśnie wtedy Wolfgang Amadeusz Mozart tworzy jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych utworów, który zachwyca słuchaczy aż po dziś dzień. A to Eine kleine Nachtmusik. Czy wiedzieliście, że to właśnie jeden z najsłynniejszych przykładów instrumentalnej serenady? Dziś również takie serenady nam towarzyszą. Są to najczęściej utwory romantyczne, śpiewane do ukochanej osoby. To na przykład utwór O Romeo z Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Kaliny Jędrusik. Któż z nas nie zna historii Romeo i Julii oraz słynnej sceny balkonowej?

0: odpowiedzi do Julii wspaniale o Julietto śpiewał sam Jeremi Przybora.
1: O Julietto, twarzyczką w lazurze. O Julietto, różyczko w purpurze. Otwórz, otwórz twe okno na tę moją samotność. O Julietto, czy jesteś na górze? Czy jesteś na górze?
2: Przenieśmy się do...
0: kolejnych historii miłosnych i tam pojawia się słynna Laura i Filon. Pierwotnie to dzieło literackie Franciszka Karpińskiego, które później przerodziło się w niezwykle znane tematy polskie, a wśród nich wspaniała pieśń ludowa, którą wykonywała m.in. Anna Maria Jopek.

Serenady przez wieki zmieniały swoje brzmienie i charakter, od dawnych wieczornych spotkań przy świetle księżyca, aż po współczesne interpretacje. Niezmiennie potrafią zatrzymać nas na chwilę i przenieść w świat uczuć, wspomnień oraz muzycznych marzeń.

0: Muzyczny wehikuł czasu.
1: No ależ nas rozmarzyła Martyna Sojka. No jeszcze nie usypiajcie, bo się zrobiło tak troszeczkę kołysankowo. Na to jeszcze przyjdzie moment, ażeby no troszeczkę zmienić nastrój, zmienić atmosferę. Przenieśmy się do kabaretu, gdzie też na scenę wyjdzie śpiewak serenadowy.

No brawo, brawo. To kabaret Hrabi i Dariusz Kamys, nazywany Kamolem w piosence... piosence dla ukochanej. Taka serenada śpiewana pod balkonem. W końcu nie każdy dysponuje pięknym głosem, równie pięknym jak pies Wacisław, o którym opowiadała Ania, kiedy była w naszym studiu. Ania z zespołu Mamy Śpiewamy. A ja obiecałam, że powiem, dlaczego ta pełnia księżyca, która się zbliża, jest taka niezwykła i zapowiada się niezwykłe zjawisko na nocnym niebie. Otóż ten księżyc nazywany będzie Blue Moon, ale nie dlatego, że jest w kolorze blue, czyli niebieskim. Blue Moon mówi się tak o pełni księżyca, kiedy pojawia się ona dwukrotnie w ciągu miesiąca. I wyobraźcie sobie, że zazwyczaj raz na miesiąc przypada pełnia księżyca, ale w maju 2026 roku, czyli w tym miesiącu, którym się nadal jeszcze cieszymy, pełnia już była i jeszcze będzie. Na zakończenie. Nie będzie błękitna, ale będzie podobno wyjątkowo okazała, więc warto sobie zapamiętać tę datę. 31 maja, czyli niedziela, godzina 4:44. Kto nie będzie spał? No ja spróbuję sobie nastawić budzik, żeby zobaczyć ten niezwykły widok na niebie. To ma być po prostu spektakl z udziałem Blue Moon, czyli księżyca w pełni. I jeszcze powiem, że po angielsku taki jest zwrot. Once in a blue moon, co oznacza raz na ruski rok, tak się czasami mówi, czyli bardzo, bardzo rzadko. Once in a blue moon. A teraz zespół anglojęzyczny, który nazywa się Showady Wady. I Showady Wady zaśpiewa nam właśnie o tym niezwykłym zjawisku, czyli blue moon.

0: I zespół Show Wadi Wadi po angielsku zaśpiewał o Blue Moon, czyli o tej niezwykłej pełni księżyca, na którą się szykujemy. To już w najbliższą niedzielę, godzina 4:44. Jesteśmy umówieni, prawda? 226452055. Zadzwoniła do nas Oliwia. Dobry wieczór, Oliwio.
1: Dobry wieczór.
0: Czy ty już jesteś po kolacji?
1: Nie.
0: A co będzie na kolację? Na co masz ochotę?
1: Nie wiem.
0: Kanapeczki, jajecznica, co tam jeszcze można zjeść? Tosty na kolację, albo naleśniki może?
1: No.
0: O, rozmarzyłaś się. Dobrze, to mam nadzieję, że za chwileczkę popędzisz do kuchni, żeby coś pysznego zjeść, a tymczasem czekamy na twoje pozdrowienia, dedykacje, kogo chciałabyś za naszym pośrednictwem pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić moją półsiostrę, Helenkę, posłucha tego radia, Ernesta, tą moją rodzinę, kuzynu i ciocię.
0: Dobrze mieć taką dużą...
1: Polskie Radio Dzieci.
0: Bardzo nam miło. No, czujemy się, jakbyśmy byli częścią twojej dużej rodziny. To chyba dobrze mieć taką dużą rodzinę, prawda? I kuzynów, i ciocie, i rodzeństwo, i półrodzeństwo. Chyba dobrze. Myślę, że tak. Jesteś na pewno otoczona dobrymi, życzliwymi, kochającymi cię ludźmi. A ja w takim razie już wiem, że chciałabyś piosenkę z filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc w wykonaniu zespołu Lady Punk i wybraliśmy coś specjalnie dla ciebie, Oliwko.
1: Okej.
0: To będzie piosenka o marchewkowym polu. A ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam, no i życzę ci smacznej kolacji.
1: Dziękuję.

0: Gdyby ktoś pytał, to tak, tak, tak gra właśnie Polskie Radio dzieciom w audycji, która nazywa się...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Ciekawa jestem bardzo, czy znacie taką dziewczynkę, która mieszka w willi Śmiesznotce. Ma dwa rude i sterczące warkoczyki, zaprzyjaźnioną ze sobą małpkę i konia, który mieszka na werandzie. O, jestem przekonana, że już wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o Pippi Langstrumpf, czyli Fizjotę, pończoszankę, złotomonetę, kilkorga imion była ta dziewczynka w takim polskim przekładzie. Pippi jest nie tylko bohaterką książek, ale bohaterką filmów, które powstały na podstawie twórczości Astrid Lindgren, no i trafiła też na deski sceniczne, na deski teatralne. Można oglądać Pippi Langstrumpf w Teatrze w Rzeszowie, w Teatrze Maska. I kto by miał ochotę poznać ją bliżej, uścisnąć jej dłoń albo zaśmiać się z tego, co Pippi robi i z jej przygód, ten jest gorąco zaproszony do Teatru Maska w Rzeszowie na najbliższy piątek, czyli na 29 maja. Godzina 11.30. Może macie wolne przedpołudnie piątkowe. Mam nadzieję, że ktoś się znajdzie, kto miałby ochotę wybrać się do teatru tego dnia o tej godzinie. 226452055. To jest nasz numer telefonu. Można też w tej sprawie przysłać do nas mail. Tą drogą też odbieramy i pozdrowienia, i życzenia, i wasze prośby. dzieci@polskieradio.pl. Przypomnę, że czekają bilety do Rzeszowskiego Teatru Maska na piątkowe przedstawienie o Pippi Langstrumpf. Godzina 11.30.

No ja wam się do czegoś teraz przyznam. We mnie wielkiego drucha, wielkiego przyjaciela ma księżyc. I odwrotnie, myślę, że księżyc też jest moim przyjacielem. Bardzo lubię na niego patrzeć i podczas wieczornych spacerów i przez okno. Zawsze go wypatruję na niebie, kiedy tylko wyjdę z domu. I cieszę się, że go mamy, chociaż powiem wam, że w naszym Układzie Słonecznym

Słonecznym są planety, które mogą szczycić się większą liczbą księżyców niż planeta Ziemia. Na przykład taki Saturn ma aż 292 księżyce, czyli gdybyśmy mieszkali na Saturnie, co oczywiście jest niemożliwe, to nie wiadomo byłoby, w którą stronę nieba patrzeć, żeby podziwiać księżyc. I który księżyc podziwiamy, patrząc na niego? Jowisz ma ponad 100 księżyców, Uran 28 i to znanych księżyców, nie wiadomo ile jest nieznanych, Neptun księżyców 14 ma, a Mars ma 2 księżyce, czyli tam byłoby już łatwiej. Jednej nocy można by kibicować jednemu, a drugiej nocy drugiemu księżycowi. A my mamy jeden piękny księżyc, który już niedługo będzie w pełni, przypomnę, w najbliższą niedzielę. 31 maja będzie można podziwiać pełnię księżyca. No i ja, jako jego wierna fanka, nie mogłam się powstrzymać, żeby dzisiejszego rodzinnego koncertu życzeń nie poświęcić właśnie jemu, księżycowi.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tak jak ja lubią i cenią księżyc, wszystkich lunofilów, wszystkie lunatyczki i lunatyków. No i w ogóle wszystkich pozdrawiamy wieczornie i serdecznie, bo to już koniec dzisiejszej audycji. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, byłyśmy z wami od godziny 18, a teraz życzymy wam dobrej nocy, po to, żeby się wyspać i żeby jutro na poranek Polskiego Radia Dzieciom się obudzić. Martyna Chuderska was na pewno bardzo radośnie powita. A ja przypomnę, że ta audycja, której właśnie słuchaliśmy, nazywa się...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: I jeszcze będzie coś na dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi Ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.

0: jednorodzinne.
1: Oba!

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Drzemka w Polskim Radiu Dzieciom.

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Tersoni.
1: To specjalny sezon podcastu Mama do kwadratu, w którym rozmawiam z gośćmi i gościniami o tym, jak okiełznać, poznać, zaprzyjaźnić się ze swoimi emocjami, ale też jak ułożyć emocje wszystkich członków naszej rodziny. A w tym podwójnym rodzicielstwie, macierzyństwie to wszystko bywa trudne. A dzisiaj ze mną gościni wyjątkowa, która pomoże skupić się trochę na nas, mamach, bo często w tym pędzie zapominamy o sobie. I mam nadzieję, że dzisiaj to będzie taka rozmowa, która będzie jak gorąca czekolada i która sprawi, że będziecie mogły usiąść, pomyśleć o sobie z czułością, z uważnością i poczuć się po prostu trochę lepiej. Ja się nazywam Karina Tersoni, a ze mną jest Stefania Kumor, seksuolożka i położna, która współpracuje z Fundacją Cześć Ciało, a wyjątkowość jej eksperckości polega właśnie na tym, że łączy te dwa światy. Z jednej strony seksuologia, z drugiej strony położnictwo, czyli myślę, że taka holistyczna, kompleksowa opieka nad nami, kobietami. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Chciałam cię po pierwsze zapytać, dlaczego tak jest, że ta wiedza podstawowa o nas, o naszym ciele, o tym, jak powstaje nowe życie, jest tak bardzo nieznana. Latamy w kosmos, a tak niewiele wiemy o sobie. Myślisz, że to są braki w edukacji, czy to jest tabu? No właśnie, co?
4: Myślę, że jedno i drugie. Obwiniałabym jednak system edukacji. Zdecydowanie. Bo tej edukacji brakuje. Jest teraz ogromna dyskusja przecież na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół, która miała być obowiązkowa, a ostatecznie nie będzie. Więc nadal to będzie kwestia wyboru i prawdopodobnie niewiele osób będzie z niej korzystać, z tej opcji. A program jest wspaniały. Przeanalizowałam go na wszystkie możliwe strony i uważam, że naprawdę ktoś do tego przysiadł, zrobił to bardzo rzetelnie i edukacja zdrowotna, gdyby była prowadzona przez właśnie specjalistów, ekspertów według tego programu, myślę, że rzeczywistość nas wszystkich mogłaby się zmienić. I życie... No, chciałabym powiedzieć kobiet, ale absolutnie bez względu.

0: na płeć. Myślę, że jakość tego życia mogłaby się poprawić, bo bylibyśmy jako społeczeństwo bardziej świadomi. A w związku z tym, że tego nie ma, to ciężko jest oczekiwać od ludzi, żeby uczyli się wszystkiego na własną rękę. No, to jest tak niemożliwe. Jeśli nie siedzi się w jakimś temacie głęboko, to nawet nie ma się takiej refleksji, że coś mogłoby być istotne i staje się istotne, kiedy zaczyna dotyczyć nas i wtedy bardzo często bywa już za późno. Albo nie za późno, ale jest to wtedy bardzo stresujące. Więc no przede wszystkim widzę tutaj absolutne braki w edukacji takiej powszechnej. A tematy tabu? No na pewno też. No jeżeli o czymś się nie mówi od samego początku, od dziecka, no to potem trudno jest o tym rozmawiać. Mhm. Po prostu. To nawet nie chodzi o to, że to są tematy tabu, bo one są jakieś niesmaczne. No bo bywa tak, że jeżeli mówimy o seksualności, to ludzie się krępują. No, są pewne obszary, które ogólnie uważa się za tematy tabu. Dla mnie osobiście takich nie ma, ale w społeczeństwie jak najbardziej są. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest właśnie problem w tym, że nie mówi się, bo się nie wie. I uważa
1: się, koło się zamyka.
0: I koło się zamyka, tak.
1: Pytam cię o to dlatego, że mam wrażenie, że właśnie ten brak wiedzy, co się dzieje dokładnie z naszym ciałem, w trakcie ciąży, później w trakcie porodu, później w połogu, w tych pierwszych miesiącach macierzyństwa, sprawia, że po pierwsze nie mamy takiego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, bo jak czegoś nie znamy, to często nas to stresuje i nie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest normalne, normatywne, tak. Czy to jest symptom czegoś złego, choroby. Po drugie, często głupio nam zapytać, bo wydaje się, że powinnyśmy wiedzieć. A po trzecie, myślę, że to jest łatwa droga do tego, żeby właśnie zgubić kontakt ze swoim ciałem, co jest strasznie przykre, no bo z jednej strony mamy ten wyjątkowy czas, kiedy ten kontakt z ciałem powinien być najlepszy i najbardziej intensywny, najbardziej intymny i taki najpiękniejszy, a często właśnie jest zupełnie odwrotnie.
0: A mówisz teraz o ciąży?
1: Tak, no mówię o ciąży, tak. Zacznijmy od ciąży.
0: No tutaj pojawia się znak, we mnie znak zapytania, bo powiedziałeś, że to powinien być czas, kiedy
1: znaczy,
0: my jakoś
1: powinien to jest złe słowo, bo wiadomo, że każda z nas czuje różne rzeczy inaczej.
0: Tak.
1: Ale gdzieś, no dobrze by było być w kontakcie ze swoim ciałem.
0: Tak, z tym się absolutnie zgadzam. Tak, tak, absolutnie nie neguję tego, co powiedziałaś, tylko faktycznie jest tak, że ciąża jednak dla... Nie chcę tak generalizować, no ale naprawdę dla, myślę, że większej części kobiet jest trudna, dlatego że to ciało się zmienia. I ciężko jest zaakceptować to, że ciało na różnych etapach życia wygląda inaczej i że decydując się na posiadanie dziecka, decydujemy się również na wiele różnych zmian, które będą dotyczyły wielu obszarów naszego życia, bo to będzie dotyczyło naszej fizyczności i to będzie się przekładało na wszystko, na samoocenę, na poczucie własnej seksualności, na zadowolenie z życia tak ogólnie, ale będzie się też potem przekładało na relacje. Ta relacja też się zmienia. No, nie ma takiej możliwości, żeby relacja dwojga ludzi, którzy decydują się na dziecko, albo się nie decydują, tylko posiadają, mają dziecko, ona nie uległa jakiejś transformacji. Bo tutaj nie mówimy o tym, że ona się zmienia i ona zawsze na gorsze, tylko że po prostu to jest taki etap ogromnych zmian. To mogą być zmiany na lepsze, na gorsze i oczywiście chcemy dążyć do tego, żeby to była zmiana na lepsze, albo żeby po prostu odnaleźć się w tej zmianie. Mhm. Bo to też jest kolejny aspekt do zaopiekowania, żeby po prostu najpierw się odnaleźć, a potem zaakceptować te zmiany, które się zadziewają. I to nie jest proste. No więc myślę, że w ogóle

0: No, że to nie jest takie jednoznaczne, nie da się tego na to jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć, że jakoś być powinno, tylko fajnie by było zdawać sobie sprawę z tego, że ciąża i okres ten okołoporodowy i po ciąży, tych zmian jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
1: Mhm. O ile tak sobie wyobrażam, chociaż nie mam porównania, no bo jestem mamą bliźniaczek i nie mam innej perspektywy, więc nie wiem, jak to jest być w pojedynczej ciąży, ale tak sobie wyobrażam, że w pojedynczej ciąży może być trochę bardziej komfortowo ze względu na to, że po pierwsze mamy więcej znajomych nam kobiet, które mają to doświadczenie za sobą i które tworzą jakąś taką naszą mniejszą lub większą wioskę i możemy skorzystać z ich doświadczeń. Po drugie jest, chciałabym powiedzieć, że jest więcej materiałów, ale one po prostu są, a o ciąży mnogiej ich w języku polskim po prostu nie ma.
0: Nie ma.
1: I my po prostu, no nie wiemy, co się z nami dzieje i czy to jest okej, czy nie, czy to dobrze, że w pierwszym trymestrze przytyłyśmy, nie wiem, 5 kilo, czy to za mało, czy to za dużo. Wiadomo, że każda z nas jest inna, ale jednak tak sobie myślę, że te ramy, wiedza, dostępność do informacji sprawia, że mamy więcej spokoju w sobie.
0: Tak, na pewno tak jest. No, im więcej wiemy, tym mniej się boimy. Mhm. Zawsze jest tak, że strach jest generowany przez niewiedzę, to, czego nie znamy. Ale no, na pewno masz rację, że tej literatury w Polsce jest bardzo mało i raczej jeśli szukamy tej swojej wioski, to szukamy jej, no nie wiem, w internecie, czyli tam, gdzie po prostu wiemy, że znajdzie się ktoś, kto miał podobnie do nas i podzieli się swoim doświadczeniem. I też będąc w ciąży bliźniaczej, kobiety są traktowane, no, że to jest ciąża wysokiego ryzyka. I od samego początku jest zasiewane w tej kobiecie takie ziarno niepewności.
1: No
0: że
1: tak.
0: Trzeba bardziej uważać, bardziej zwracać uwagę, że może być większe ryzyko tego, tamtego. Jakby tyle jest, wszystko jest bardziej, no nie? I myślę, że to jest bardzo trudne i tak ja osobiście sobie myślę, że jeśli nie ma takiej literatury, a faktycznie jest jej mało, no bo wszystko odnosi się do ciąży po prostu pojedynczej, bo to jest pewna fizjologia. Fizjologiczna jest ciąża pojedyncza, a od razu jak jest ciąża
1: mnoga, to jest patologia.
0: To od razu jest patologia.
1: No i w ogóle myślimy, to słowo, no nie? Jak ja usłyszałam na pierwszej wizycie, to ja po prostu, wiesz, zmroziło mnie.
0: Tak, no tak, no bo od razu sobie myślisz, że coś jest z tobą nie tak.
1: Tak, tak, że już powinnam jechać do szpitala.
0: Tak, tak. No oczywiście, no niestety ta nomenklatura medyczna, ona jest, z jednej strony ja mam sobie do niej dużą dawkę wyrozumiałości, bo wiem, że ona jest potrzebna, żeby jakoś w tym medycznym świecie się odnajdywać, a z drugiej strony ja też widzę to, że ona bywa bardzo trudna do przyjęcia przez osoby pacjenckie, no bo ona jest właśnie taka nieprzyjazna. I sprawia, że od razu coś w nas się uruchamia, taki niepokój. I dlatego właśnie to, co chciałam powiedzieć na początku, jakoś tak przydługo wyszło, ale że po pierwsze myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że jeżeli czujemy się od samego początku, jak dowiadujemy się o tym, że będziemy mieć bliźniaki, żeby przegadać to ze swoją osobą partnerską, ze swoim partnerem i zastanawiać się, co to zmienia. Bo na początku bardzo często jest jakiś taki rodzaj żałoby po tym, że nie mamy takiej ciąży,
2: ludzie jak zakładają.
1: Tak,
0: wymarzyliśmy, bo nie dla wszystkich, myślę, że dla mniejszości ciąże bliźniacze to jest takie, o, bliźniaki świetnie, nie ma sprawy. Mhm. Raczej nie.
1: No w ogóle myślę, że zawsze to są skrajne emocje.
0: Tak.
1: Albo jest euforia,
0: tak.
1: No i refleksja przychodzi później.
0: Tak.
1: Albo jest takie, o matko, i co my teraz zrobimy?

0: Tak.
1: No i wtedy właśnie myślę, że jak już te pierwsze emocje opadną, to że warto się zastanowić, to jest moja rada dla par, które przeżywają to, żeby tak sobie usiąść i przeanalizować. To znaczy, z czym to się będzie wiązało, właśnie, że te zmiany będą duże, że wszystko będzie bardziej, że wszystko będzie pomnożone, że różne ryzyka też będą znacznie większe, że zmiany w ciele też będą większe, no bo te maluchy muszą się pomieścić w tym brzuchu, więc od razu skala jest jakaś taka większa. No i potem przychodzi moment porodu i połogu, który również będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa trudniejszy niż gdyby to było jedno dziecko. I jak do tego podejdziemy jako para? No bo to jest tak, że bardzo często kobiety mierzą się z tym same, dlatego że to one są w ciąży. No, nikt nie wejdzie w ich skórę. Partner, nawet gdyby miał najszczersze chęci, to nie będzie czuł tego, co czuje ona. I może warto by było pomyśleć o jakimś wsparciu, nawet doraźnym, na przykład terapeutycznym, żeby przygotować się na te zmiany, które czekają tę parę. I na to, że ta opieka nad dwójką dzieci jednocześnie będzie no, jakaś taka bardziej skomplikowana albo, nie wiem, obarczona większym stresem, bo to na pewno.
0: Ale dobrze, że o tym mówisz, bo ja nie wiem, jak do tego doszło, ale ja w ogóle zapomniałam o sobie na etapie całej ciąży, czyli słuchajcie, 8 miesięcy w ogóle o sobie nie myślałam. Oraz gdy sobie tam planowaliśmy z moim partnerem, który jest mega zaangażowanym tatą i od początku to było jasne, że on będzie we wszystkim uczestniczył i tak dalej, i tak dalej. Ale my oboje w ogóle nie pomyśleliśmy w tym wszystkim o mnie, że na przykład po porodzie może być mi nieco ciężko zająć się od razu dwójką dzieci, a w naszym szpitalu nie było opcji, żeby wykupić usługę położnej, która byłaby tylko dla mnie, która by mnie mogła wspierać. Później to samo w domu. Akurat tak się złożyło, że jak ja wróciłam ze szpitala, to mój partner wyjechał na 3 dni w delegację. Ja zostałam sama z dwójką dzieci. I wiesz, że ja nie pomyślałam o tym, że ja w tym wszystkim mogę na przykład źle się czuć po cięciu cesarskim, że ja będę w połogu, no bo w ogóle połóg to, no jakieś tam hasło, wiedziałam, że jest, ale co to takiego dokładnie, to też nie do końca. No i właśnie mam takie wrażenie, że prawdopodobnie w każdej ciąży, ale w tej mnogiej szczególnie, tak bardzo orientujemy się na ten główny cel, czyli żeby zadbać o tę ciążę, żeby nic się nie wydarzyło, bo też no, najczęstszym powikłaniem ciąży mnogiej jest przedwczesny poród.
1: Tak.
0: I tak się fiksujemy na dzieciach, że ta mama gdzieś ucieka nam.
1: No zdecydowanie.
0: Czy twoje pacjentki mówią coś o tym? Czy to jest jakieś moje doświadczenie i inni ludzie tak nie mają?
1: Nie, no myślę, że nie wiem, czy to cię pocieszy.
0: Ja bym wolała, żeby tak nie mieli oczywiście, ale domyślam się, że może być więcej takich osób jak
1: nie,
0: ja.
1: Nie, no zdecydowanie. W ogóle wydaje mi... Wydaje mi się, że jednak jest to historia wielu kobiet, że okres ciąży, a potem połogu, a potem czasami wielu lat kolejnych, to jest odłączenie się od siebie, co jest koszmarnie przykre. I z jednej strony działają hormony i jest to jakiś taki... no nie wiem, automatyczne działanie tych kobiet, które po prostu mają teraz cel, podchodzą do tego zadaniowo i tym celem i tym zadaniem jest zadbanie najpierw o dziecko, które jest w brzuchu, a potem o dziecko, które pojawia się na świecie najlepiej jak się da, bo każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że ten dostęp do różnych, no nazwijmy to usług, które mogą pomóc takiej młodej mamie, no jest po prostu, jest bardziej

0: dostępny.
1: Ale masz teraz na myśli na przykład nianię? Czy bardziej położną, terapeutę?
0: No w pierwszej kolejności na pewno terapia. Mhm. Mam naprawdę, no to są takie myśli, które nachodzą mnie każdego dnia w mojej pracy, ale też nie tylko, bo jak siedzę w domu i myślę sobie o swojej pracy, to też te myśli kłębią mi się w głowie, że opieka nad kobietami, które są w ciąży, taka opieka oferowana przez państwo jest niewielka. Niestety. Bo to, no bo to powinno być zagwarantowane. Nie jest. No ale dobrze. Ale możemy szukać. Zawsze są jakieś opcje. Grupy wsparcia. Ośrodki, nie wiem, interwencji kryzysowej. Tutaj już mówię o jakichś bardziej no nie wiem, trudnych przypadkach. Nie wiem, położna środowiskowa. Mało kto w Polsce wie, że położna środowiskowa to nie jest tylko kobieta, która przychodzi do domu po porodzie i ma do tutaj cudzysłów, do odbębnienia jakieś tam swoje obowiązki, musi sprawić to, tamto i do widzenia. Jest to osoba, która w poradni przyjmuje pacjentki będące w ciąży. Można się do niej zgłosić na edukację przedporodową. Jest to darmowe. I przysługuje absolutnie każdej kobiecie. I mało kto o tym wie i mało kto z tego korzysta, bo w Polsce nie jest to rozpowszechnione. Mało się o tym mówi. A tak naprawdę przez całą ciążę można się spotykać z taką położną i dzielić się z nią różnymi swoimi przemyśleniami i ona może je w sposób merytoryczny jakoś tam moderować, może odpowiadać na pytania i tak dalej. Nie jest to bardzo częste, takie mało kobiet, niewiele kobiet z tego korzysta, ale jest to opcja. Fajnie jest też, w końcu mamy 9 miesięcy na to. Z mojego doświadczenia też wynika, że mnóstwo kobiet szuka tej pomocy położnej już na sam koniec. Czyli szukam położnej do porodu. A może fajnie by było poszukać położnej na samym początku i umówić się z nią na jakiś rodzaj edukacji, na rozwianie różnych wątpliwości, na przygotowanie do porodu. Bardzo często, nawet jeżeli chodzimy na zajęcia szkoły rodzenia, co jest super cenne i uważam, że powinno się chodzić na zajęcia ze szkoły rodzenia, bo to pomaga obniżać lęk. Są na to badania. Im więcej wiemy, tym mniej się boimy. A kobiety boją się porodu i połogu, więc fajnie jest wiedzieć o nim coś więcej niż tylko to, co przeczytamy w internecie. Ale bardzo często też szkoły rodzenia to są duże grupy, w których ludzie boją się zadawać pytania, bo są skrępowani, bo jest 14 innych par i jest to ograniczone czasem, więc trzeba się spieszyć. Natomiast jak się znajdzie jakąś taką zaufaną położną, a takich położnych w Polsce jest mnóstwo, jest strasznie dużo fajnych dziewczyn, które wykonują swoją pracę z pasją i są gotowe być przy tych rodzicach, wtedy absolutnie można się zgłaszać z każdą wątpliwością. I tutaj wracamy do tego tematu, że jednak ciąża bliźniacza nie jest ciążą fizjologiczną. W Polsce położne mogą prowadzić ciążę fizjologiczną, ale nie mogą takiej ciąży, która jest uważana za patologiczną, prowadzić. To tym się zajmuje lekarz. Więc no, tutaj musi być ta kooperacja między lekarzem a położną, ale da się to zrobić, tylko trzeba się tym wcześniej zainteresować i nie robić tego na ostatnią chwilę. Bo im bardziej jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym, co zdarzy się na późniejszych etapach, tym jest łatwiej przez to przejść. Więc no myślę, że tych dróg jest bardzo dużo, wbrew pozorom, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, że niestety musimy polegać w dużej mierze na sobie, no bo od państwa tej pomocy nie ma zbyt wiele. Jest, ale nie ma jej zbyt wiele. Niestety.
1: Ja niby wiedziałam o tym, że można.

0: można korzystać ze wsparcia położnej w czasie ciąży. Nie wiem czemu, nie zrobiłam tego. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale nie skorzystałam. I teraz tak sobie myślę, o ile milej, bezpieczniej, fajniej i efektywniej byłoby, gdybym ja z tego skorzystała i gdyby po porodzie przyszła do mnie położna, którą ja znam,
1: tak,
0: która już wie, jakie są moje, nie wiem, lęki, obawy, też jakieś zasoby, która wie, jak wygląda moje mieszkanie, która może mi pomóc, jak ogarnąć przestrzeń do opieki nad dwójką dzieci, no to by było super. Więc jeżeli jesteście w ciąży i słuchacie nas, skorzystajcie z tego, bo to jest jakaś wspaniała opcja. Ja chodziłam na szkołę rodzenia, ale... No ona prawie w ogóle nie była dla mnie. Mhm. Bo po pierwsze, ja od razu wiedziałam, że ja będę miała cięcie cesarskie. A w tej szkole rodzenia, no coś tam było o cięciu cesarskim. Ale
1: dużo jest o porodzie naturalnym.
0: Tak, ale bardzo, bardzo mało. Więc ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda połóg po cięciu cesarskim. Mhm. Wiele rzeczy, które dotyczyły dziewczyn w pojedynczej ciąży u mnie, się nie sprawdzały albo wyglądały po prostu inaczej. A tak jak powiedziałaś, no głupio mi było zadawać moje insajderskie pytania, a jak to jest przy bliźniakach, skoro na sali było, nie wiem, 25 osób i wszystkie miały pojedynczą ciążę. Dokładnie. I teraz ja będę marnować ich czas, tak, na moje pytania, które ich w ogóle nie interesują, nie dotyczą i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo czuję to, o czym mówisz. Tak. A co my możemy zrobić, jeżeli to jeszcze nie jest taka sytuacja, że czujemy, że potrzebujemy wsparcia specjalisty, czyli na przykład terapeuty, ale chcemy utrzymać właśnie kontakt ze sobą i ze swoim ciałem, bo tak sobie myślę, że dużo łatwiej pielęgnować ten kontakt niż później odbudować.
1: Bardzo to jest trudne pytanie, bo wszystko zależy od, no to bardzo jest indywidualna kwestia, dlatego że wszystko zależy od tego, z jakiego punktu startujemy. To znaczy, jak się mamy ze swoim ciałem jeszcze przed ciążą. I naprawdę bardzo różnie to bywa, no bo są kobiety, które całe życie mają problem z zaprzyjaźnieniem się ze swoim ciałem. Mhm. Jakoś nie potrafią tego zrobić. I potem ciąża dodatkowo je jakoś tak obciąża. I to jest takie zagadnienie, którego myślę, że tutaj na szybko nie rozwiążemy, no bo to ja mogę mówić o takich prostych rzeczach, które można robić. To znaczy...
0: No tak, bo to jest w ogóle o tym, jaką mamy relację ze sobą, tak?
1: Tak.
0: Ale często jest tak, że nawet gdy ta relacja jest dobra...
1: Poprawna.
0: No bo to też wiadomo, że... Każdy z nas ma lepsze i gorsze okresy w swoim życiu i bardziej się ze sobą przyjaźni albo mniej.
1: Tak.
0: Ale no, z wieloma kobietami rozmawiam o tym, że zwłaszcza po porodzie mamy takie uczucie dziwne, jakby to nie było nasze ciało.
1: Tak, to jest bardzo częste. To się bardzo często z tym spotykam. Dlatego, że to jedno to jest ciało, ale ciała nigdy nie można odłączać od głowy. To jest bardzo ważne, że jeżeli w głowie stałyśmy się matkami, to ciężko jest wrócić do tej myśli, że możemy być też żonami, kochankami, partnerkami, przyjaciółkami, córkami i tak dalej, że to gdzieś schodzi na dalszy plan. I w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, a potem pojawia się dziecko, jesteśmy matkami i myślimy sobie przez ten pryzmat. Okej, byłam w ciąży, więc teraz mam takie piersi, a miałam zupełnie inne. Mam brzuch, który zupełnie nie przypomina mojego brzucha, który miałam jeszcze parę miesięcy wcześniej. Te zmiany też zachodzą, mimo że to jest 9 miesięcy ciąży, to jest bardzo szybko, bo to się zadziewa jakoś tak, no... Tak kaskadowo to po prostu się zmienia. Więc często te 9 miesięcy, tak jak patrzy się z boku, to że o matko, masz tyle czasu, a potem się okazuje, że to jest strasznie mało czasu i że jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle w głowie trzeba sobie poukładać, a jeszcze dużo takiej logistyki codziennej przecież.

0: przecież wchodzi tam w grę. No, że to jest wszystko trudne, więc wydaje mi się, że to jest tak, że powinnyśmy myśleć o sobie w ten sposób, że dla dziecka jestem matką, ale dla innych ludzi nadal spełniam te inne role społeczne. I pytanie, i to już każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie, czy jestem w stanie to zrobić sama, bez pomocy osób z zewnątrz. Czy to jest tak, że faktycznie umiem to jakoś przeformułować w swojej głowie, czy potrzebuję do tego pomocy? Bo to nie jest takie oczywiste, że po porodzie potrafimy spełniać te inne role.
1: I też mam wrażenie, że otoczenie często nam nie pomaga.
0: No totalnie, bo oczywiście.
1: Bardzo często jest tak, że nagle tracimy swoje imię, tylko już jesteśmy nazywane ej, mamuśka, tak. Mama i tak dalej.
0: Tak.
1: Mama Stasia, Jagody. Często same sobie to robimy. Ja trochę z zaskoczeniem, ale też i ze zrozumieniem obserwuję, jak niektóre moje koleżanki zmieniają sobie nazwę profilu, na przykład na Instagramie. I już nie są Basią Kowalską, dajmy na to, tylko na przykład stają się mamą Anielki. I to też jest niby takie błahe, ale z drugiej strony bardzo symboliczne gubienie siebie.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. No i pytanie, czy to jest okej, to znaczy jak ona się z tym czuje, jak to wpłynie na jej relacje z partnerem i jakie to przyniesie skutki, może nie teraz w tym momencie, tylko na przykład za parę miesięcy czy parę lat. Bo jeżeli jesteśmy tak bardzo uwiązane do tych dzieci, które się pojawiają na świecie, no dzieci nie są dla nas. To znaczy, to jest taka moja opinia. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, być może wiele się ze mną nie zgodzi. No ale jak decydujemy się na posiadanie dziecko, to cały czas z tyłu głowy, mimo że spędzamy z tym dzieckiem wiele lat, musimy pamiętać o tym, że te dzieci kiedyś sobie pójdą i są zupełnie niezależnymi jednostkami i że my potem zostaniemy, jeśli tego chcemy, z tym partnerem, z którym żyjemy i musimy potem na nowo się odnaleźć w tej relacji. I jeżeli dzieci wypełniają jakieś takie nasze braki, jakieś takie luki emocjonalne, czy jakieś takie, że czujemy, nie wiem, że mamy za mało miłości w życiu, więc te dzieci nam wypełniają tę miłość, ale potem sobie pójdą i zostaniemy bez nich, niejako bez nich, no w pustym domu, no to musimy się potem jakoś na nowo zbudować. I to nie jest takie łatwe, jeśli od samego początku o to nie dbamy. No bo bardzo to jest fajne, że też podkreślasz o tym, że jednak to jest rozmowa o mamach, ale w tym wszystkim są też te osoby partnerskie, no nie?
1: Tak, podkreśliłam mamę pewnie ze względu na ciążę.
0: No tak.
1: Bo tak jak powiedziałaś, no mimo że na szczęście coraz częściej i coraz bardziej partnerzy są tacy wspierający, współodczuwający, no to jednak nikt za nas nie przeżyje naszego życia
0: nie,
1: w tym ciąży.
0: Oczywiście.
1: Dlatego tak powiedziałam o tych mamach, ale rzeczywiście no to jest tak, że to jest sprawa całego związku, a później całej rodziny. I oczywiście zgadzam się z tym, że no ta baza jest niesamowicie ważna, żeby pamiętać o tym, że no najpierw była miłość, związek i decyzja o tym, że akurat z tym konkretnie partnerem chcemy tę rodzinę budować. No i to skoro już mówimy o partnerstwie, no to chciałam przejść do życia intymnego i do seksu, bo to też jest taka część, którą mam wrażenie, że łatwo zgubić już na etapie ciąży.
0: Zdecydowanie. Szczególnie tak jak rozmawiamy o ciąży bliźniaczej, tak, gdzie ten seks jest po prostu trudniejszy. Tak technicznie.
1: Technicznie też, ale właśnie to obciążenie pewnie też jest trudne, bo no gdzieś tam pojawia się po prostu strach.
0: Tak.
1: A gdy dzieci już są na świecie z kolei, no to

0: często chęć odpoczynku czy snu po prostu tak, wygrywa oczywiście. Z opcją jakichś spotkań intymnych, seksu, czy nawet jakiejś chwili na przytulanie i tak dalej, po prostu na czułość. No i znowu tak sobie myślę, że łatwiej pielęgnować niż zgubić to i po paru latach sobie przypomnieć, dobra, no to choć teraz wrócimy do naszego życia seksualnego, bo to musi być już strasznie trudne. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Od czego by tu zacząć? Co by tu powiedzieć? Tak sobie myślę, że przed posiadaniem dzieci często to wygląda tak, że mamy ochotę na różne eksperymenty. No dużo osób też nie ma. Wiele osób nie ma ochoty na eksperymenty. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby eksperymentować tak własną seksualność i sobie ją eksplorować, ale że jest na to przestrzeń. No i potem jest ciąża, pojawiają się dzieci czy dziecko i nagle już tej przestrzeni jest, albo jej nie ma, albo nie ma tej chęci. I moim zdaniem super jest wykorzystać ten czas ciąży, połogu i potem tego, no nazwijmy to wczesnego rodzicielstwa, na to, żeby spróbować inaczej. To znaczy, żeby tę intymność pielęgnować inaczej, żeby to już nie było okej, kochamy się i dążymy koniecznie do orgazmu, tylko że robimy sobie z tego zabawę albo relaks, że całe nasze ciało jest seksualne, więc możemy się pieścić, dotykać w takich miejscach, w jakich do tej pory nigdy się nie dotykaliśmy. Spróbować gadżetów, których nigdy wcześniej nie używaliśmy, spróbować masażu z jakimiś olejkami, ze świecą, spróbować takich rzeczy, które do tej pory wydawały nam się, to jest jakieś nudne, po co tutaj? Bardzo wiele jest takich...
0: Od razu do rzeczy.
1: Tak, od razu do rzeczy i jedziemy. A tutaj bardziej zachęcam pary, które nie mają dzieci, które są w ciąży oraz takie, które mają dzieci, czyli ogólnie wszystkich, do tego, żeby więcej czasu poświęcać na tę drogę, a nie na sam cel. No bo orgazm to może być bardzo miły dodatek do seksu, ale seks może być satysfakcjonujący i absolutnie przyjemny, bez osiągania orgazmu i bez skupiania się cały czas na genitaliach. My jednak mamy, jak ludzie mają takie przekonanie w swoich głowach, że seks równa się tutaj jakieś działania w obszarze genitaliów, coś tam będziemy robić.
0: I musi być orgazm.
1: I musi być orgazm. A ja zachęcam, żeby to odłożyć na bok i spróbować inaczej.
0: Ale to jest uwalniające.
1: Prawda? Że można, że, bo często właśnie jak kobieta jest w ciąży, koniecznie ta para dąży do tego seksu, ale nie wiedzą, jak to zrobić technicznie. Tu jest niewygodnie, tu boli, tu uciska, tak się nie da, tu nie wchodzi. Jakby różnie bywa. Żeby po prostu zostawić to i spróbować popieścić piersi, plecy, szyję, uszy, twarz, dłonie. Jakby jest tyle miejsc na naszym ciele, które mogą sprawiać, że będzie nam super przyjemnie, że będziemy czuć intymność między nami i no, dadzą nam... będą substytutem tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Mhm. Poszerzenie tego repertuaru jest, no myślę, że bardzo otwierające. I chyba niewielu osobom nadal mieści się to w głowie, że w ogóle da się inaczej niż tak, jak jest, nie wiem, pokazane w popkulturze. Tak. Mhm.
0: No super, że o tym mówisz, bo z jednej strony myślę, że w ogóle to jest... otwierające i też dla związków wieloletnich myślę, że to może być takie odświeżenie. Z drugiej strony jest to fajny pomysł na to, żeby właśnie utrzymać tę bliskość, tę intymność w momentach, które mogą być trudne dla nas, chociażby z przyczyn fizyczno-technicznych.

0: na przykład gdy jest zaawansowana ciąża mnoga. Ja się śmieję, że na etapie takiego mocnego zaawansowania mojej ciąży to mogłam ciuchy pożyczać od Obelixa. A z trzeciej strony tak sobie myślę, że to jest też super narzędzie, żeby do tej bliskości wrócić. Mhm. Że jak ona już gdzieś tak, wiesz, nawet przez lata gubiła nam się, potem jakoś tak głupio było do niej wrócić, no bo co, nie uprawialiśmy seksu rok, dwa, trzy i teraz dobra, no to dzisiaj. A że właśnie na przykład taki masaż jest no fajnym wstępem i nie od razu musi się kończyć na tym grande finale. I myślę, że to jest dla wszystkich takie wspierające. Dla mnie to jest, ta rozmowa jest bardzo uwalniająca i dziękuję ci za nią.
1: Cieszę się bardzo. Też tak myślę sobie właśnie, że jak wracamy do takiego życia intymnego, seksualnego po porodzie, no to to, co na pewno muszę powiedzieć, bo myślę sobie, że to jest mój zawodowy obowiązek, no to, że absolutnie nic na siłę i że tutaj przekonywanie, zmuszanie, namawianie, kiedy jeszcze jedna ze stron nie jest gotowa, to się nigdy nie uda. Więc wszystko w swoim czasie. I myślę sobie właśnie tak, że stopniowo. Na przykład, że kobieta po porodzie, tak wiele w jej ciele się zmieniło, że może w ogóle nie wiedzieć. To znaczy właśnie tak jakby ona w ogóle się nie znała. Tak jakby musiała poznać się na nowo. Swoje ciało, swoje potrzeby. Często jest tak, że jakaś stymulacja jakichś miejsc w ciele, która wcześniej przynosiła satysfakcję, jakąś tam przyjemność, może się okazać, że w ogóle teraz to już nie działa. I fajnie jest na przykład, żeby zdjąć z siebie tę presję, to żeby jak rozmawiamy o tym, okej, czy wracamy do seksu, kiedy wracamy do seksu, żeby na przykład kobieta powiedziała, okej, ale zanim zaczniemy razem, to ja na przykład chciałabym sprawdzić sama. I za pomocą masturbacji, za pomocą właśnie gadżetów, żeby ona sobie sama poeksplorowała swoje ciało i potem na przykład powiedziała swojemu partnerowi, że no to się zmieniło i to się zmieniło. Tutaj kiedyś lubiłam tak, a teraz chyba wolałabym inaczej. Żeby to nie było tak, że to jest pod presją, że okej, teraz jesteśmy we dwójkę razem w sytuacji łóżkowej, to teraz tak, ty mnie eksploruj i ja ci będę mówiła. Można tak, jeżeli w parze obie strony uznają, że to jest w porządku, to ja nie mam nic przeciwko, ale jeśli, bo często kobiety po prostu czują, że jakoś powinny, że to już jest ten czas, że no nie, właśnie chciałabym, żeby czuły, że nic nie powinny, że mogą wszystko w swoim tempie, że nie ona jedyna ma z tym problem, że to jest kwestia, która dotyczy nas wszystkich, że to jest bardzo taka kobieca taka sprawa, że to jest coś takiego bardzo siostrzeńskiego i że możemy się z tym jakoś wszystkie utożsamiać i że każda może to sobie przeżywać po swojemu, we własnym tempie. Tak, to tak mi się wydaje, że to jest też ważne, żeby nie narzucać sobie nic.
0: Presji.
1: Tak. Żeby trudne. Nie oczekiwać. Wiem, że to jest trudne,
0: bardzo
1: dlatego
0: trudne,
1: też ja namawiam.
0: Dobrze, że o tym mówimy.
1: Tak, ja wiem, że to jest trudne i dlatego ja oczywiście tutaj mówię tak teoretycznie i tak bardzo optymistycznie, ale ja też wiem, bo pracuję z takimi kobietami, które jednak mają problem z tym, żeby wrócić do życia seksualnego po porodzie, odnaleźć się we własnym ciele i wtedy też oczywiście zachęcam, żeby korzystać z usług osób, które się w tym specjalizują i mogą pomóc. No i też, że to jest proces. No i że to nie jest tak, że ja teraz w tym tygodniu sobie postanowiłam w poniedziałek i ja już w piątek to osiągnę. Tylko, że to może się po prostu przedłużyć i że to też jest normalne.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś.
1: Cieszę się.
0: Bo no w ogóle myślę, że jest taka duża presja we wszystkich aspektach życia matki,
1: tak,
0: żeby być super wyglądać,

0: mieć świetną figurę, robić najlepsze śniadania do szkoły, przedszkola.
1: Tak, lunchboxy.
0: Tak.
1: Śniadaniówki.
0: No właśnie, mieć super życie seksualne, być super żoną, partnerką i tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego jest tak dużo, że czasami czujemy się tym przygniecione. Więc bardzo dobrze, że powiedziałaś o tej wolności. Dziękuję, że znalazłaś czas i że nakleiłaś ten flasterek.
1: Ja też dziękuję.
0: I myślę, że bardzo wspierające było wszystko to, co powiedziałaś, bo w tym pędzie rodzicielskim łatwo zgubić siebie.
1: Tak, tak, zgadzam się. I też tak sobie myślę, słucham też ciebie i dzielisz się takimi swoimi malutkimi kawałkami z własnego doświadczenia, ale naprawdę no podziwiam i chciałabym jakoś uważnić to wszystko, czego doświadczacie jako mamy bliźniaków, ale nie tylko, wszystkie mamy są super i wszystkie robicie dobrą robotę i naprawdę no podziwiam z całego serca i to jest takie fajne, że prowadzisz takie rozmowy, żeby też pomóc innym kobietom, to jest piękne.
0: Dziękuję. Był czas, kiedy czułam się bardzo samotna w swoim macierzyństwie. Postanowiłam to zmienić, dlatego tworzę taką wioskę podwójnych rodziców. Stefania Kumor dzisiaj była gościnią podcastu Mama do Kwadratu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję też.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do Kwadratu. Emocje.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.